0: Reklama. Marzy Ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Laguna Coil, Lord of the Lost, Nowa Twins, Koma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
1: Reklama.

0: Reklama. Marzy Ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Reklama. Marzy Ci się ciepły, letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu rockowista. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Laguna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
1: Kings of Leon powracają. Rockowe brzmienia, które pokochały miliony fanów. 17 czerwca. Atlas Arena Łódź. Bilety na biletserwis.pl. Na koncert Kings of Leon zaprasza agencja Prestige MJM. Poleca SK Rock.
0: Reklama. SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Marcin Bąk, Obrazy z historii Kościoła. Kolejne spotkanie, wspomnienie, obowiązkowe wspomnienie świętego Franciszka Salezego, które zarazem jest świętem nas. Nas, czyli dziennikarzy. I postanowiłem w dzisiejszym naszym spotkaniu w Obrazach z historii Kościoła przybliżyć nieco Państwu samą postać patrona dziennikarzy, dziennikarzy katolickich zwłaszcza, ale dziennikarzy i środków masowego przekazu w ogóle, i potraktować samą postać świętego Franciszka Salezego jako swoisty punkt wyjścia do rozważań o tym, jak Kościół w przeszłości traktował środki masowego przekazu, jak traktuje je obecnie, o tym, jaka jest rola środków masowego przekazu w ogóle w kontaktowaniu się między ludźmi, ale także w głoszeniu Ewangelii i przeciwstawianiu się pewnym negatywnym zjawiskom. Moimi Państwa gośćmi są pani Marta Dzbańska-Karpińska.
3: Dzień dobry.
2: Z redakcji Tak Rodzinie oraz współautorka, współtwórczyni portalu Kierunek Rodzina.
3: kierunekrodzina.com.
2: Tak? Również reprezentująca ten sam portal pani Sylwia Japs.
4: Dobry wieczór. Głównie kierunekrodzina.com. To z Martą tworzymy silny zespół.
2: Dwie piąte redakcji, tak?
4: Tak, dokładnie policzone.
2: Wraz z Martą tworzycie dwie piąte redakcji. No i trzecim moim gościem jest osoba, której myślę, że przedstawiać Państwu nie trzeba.

0: Paweł Krzemiński, mój redakcyjny kolega, od lat już zresztą. Witam cię, Pawle.
1: Witaj, Marcinie, witam, miłe panie, radioplus.pl i telewizja Misericordia.pl.
0: No tak jak powiedziałem, wypadałoby słów kilka o świętym Franciszku powiedzieć. Może z racji tego, że to ja zawsze zajmuję się tą historią, rozpocznę tą opowieść o świętym Franciszku, ale ufam, że podejmiecie ją za chwilę. Powiem może mniej o nim, bardziej o czasach, w których przyszło mu żyć. To jest przełom wieku XVI i XVII. Czasy bardzo ciekawe i bardzo zagmatwane. To jest już po reformacji, właściwie w kościele rozpoczyna się, nabiera tempa proces, który nazywa się kontrreformacją, czyli przeciwdziałanie temu, co rozpoczął Marcin Luther. Święty Franciszek Salezy przychodzi na świat w części Europy, gdzie właściwie stykają się takie różne obszary kulturowe. To jest tak trochę Włochy, trochę Francja, trochę francuskojęzyczna Szwajcaria. On między tymi obszarami będzie się przemieszczał. Atencja dla świętego Franciszka z Asyżu była chyba w jego rodzinie bardzo silna, jako że zarówno mama, jak i tata mieli tegoż właśnie patrona. Tata miał na imię Franciszek, a mama miała na imię dla odmiany Franciszka. I w jakiś sposób chyba postać świętego Franciszka, tego wcześniejszego z Asyżu i w ogóle cała duchowość franciszkańska odcisnęła się na postaci naszego świętego.
1: No dla mnie on jest bliski też ze względu na świętego Jana Bosko, który uczynił go patronem swoich ośrodków salezjańskich, gdzie ta praca nad młodzieżą trudną, pogubioną, przyniosła wielkie owoce. No dziś wystarczy spojrzeć, ile jest ośrodków salezjańskich na całym świecie. To też pokazuje, jak wielkie to dzieło związane z patronem, świętym Franciszkiem Salezem.
0: O założycielu zakonu salezjanów, czyli o Janie Bosko, jakiś czas temu rozmawialiśmy już w obrazach historii Kościoła. Postać jego wróci niebawem, jak mniemam, dlatego że obaj ci święci w kalendarzu liturgicznym, kalendarzu katolickim sąsiadują ze sobą. Pod koniec stycznia będziemy obchodzili.
1: Ba, więcej. Jeszcze ze świętym Pawłem Apostołem, bo dokładnie następnego dnia, 25 stycznia, jest święto nawrócenia świętego Pawła. Co jest no, dla mnie jakimś wezwaniem jako dziennikarza, którego święto też jako święto Franciszka Salezego sąsiaduje z tym świętem nawrócenia, a jednocześnie świętem mojej parafii, więc to takie podwójne wezwanie.
0: Moc Pawłów,
1: ale też do tego, żeby mieć baczenie na to, co robię w swojej pracy.
0: Tutaj warto powiedzieć słów kilka o tym połączeniu między odległą cokolwiek w czasie postacią świętego Franciszka Salezego, a uczynieniem go patronem, tak? Bo to kilka stuleci dzieli te dwa wydarzenia. On się stał patronem dziennikarzy dopiero w wieku XX tak naprawdę. No i warto się tutaj zastanowić, dlaczego, tak? Dlaczego papież, Kościół tak naprawdę wybrał sobie akurat takiego człowieka na patrona dziennikarzy i to ściśle dziennikarzy katolickich? Jak sądzicie?
2: No ja słyszałam taką historię, która jest związana z tymi burzliwymi czasami, w których żył święty Franciszek Salezy. To są przecież czasy i miejsce też szerzenia się nauki Kalwina. Młody, wówczas 15-letni Franciszek Salezy tak bardzo przestraszył się tej całej nauki o predestynacji. Zaczął się zastanawiać, czy będzie zbawiony, czy będzie potępiony, do czego został przeznaczony u progu swojego istnienia. Znalazł ukojenie dopiero jak gdyby w opiece Matki Bożej i potem już, będąc duchownym, będąc biskupem, zwalczał ten kalwinizm, to znaczy zwalczał go w taki sposób, że starał się o nawrócenie jak największej ilości dusz, które zbłądziły i w nauce kalwińskiej się dopatrywały prawdy, w związku z czym uzyskając zgodę swojego przełożonego, wyruszył w taką podróż misyjną, wysoko w Alpy, gdzie spotykał się z ludźmi, ale żeby przybliżyć im prawdy wiary chrześcijańskiej, na parkanach i murach umieszczał takie zwięzłe ulotki, które te prawdy wiary przedstawiały. I być może stąd wziął się pomysł na to, żeby go patronem dziennikarzy uczynić.
1: Swoiste media.
0: Tak, no tak właśnie Marta bardzo ładnie tutaj przedstawiła ten epizod z życia świętego Franciszka Salezego, który chyba zaważył przy wyborze jego jako patrona. Rzeczywiście tak to wyglądało. Tutaj powiedziałaś tak bardzo łagodnie, że on zastanawiał się nad tym, czy będzie zbawiony, czy potępiony. On przeżył bardzo potężne załamanie tak naprawdę, wręcz nerwowe. na tym tle.
1: Ciężki kryzys.
0: Ciężki kryzys duchowy, ale także psychiczny. I on wyszedł z tego kryzysu, stwierdził, że ta nauka o predestynacji, ona nie może być ewangeliczna, ona nie może być zgodna z, jakby z przesłaniem Chrystusa. Właśnie charakterystyczne jest to, co powiedziałaś. Zwalczał naukę Kalwina, ale nie orężem. Przypomnijmy, to jest wiek XVI, to są czasy straszliwych wojen religijnych, naprawdę straszliwych. Ludzie się wyrzynali dosłownie wtedy w Europie, we Francji. Tak? Wojna katolickiego króla, czy właściwie seria wojen katolickiego króla z jego poddanymi kalwińskimi, czyli z hugenotami. Tam dochodziło do rzeczy wręcz straszliwych.
1: Tak, noc świętego Bartłomieja.
0: Otóż to, no to są takie mroczne karty w historii w ogóle chrześcijaństwa i Europy. Jako naszego wspólnego domu. Natomiast tutaj święty Franciszek Salezy starał się przeciwstawiać, ale słowem. To jest ważne. Czemuś, co uważał za ewidentny błąd, on nie zgadzał się, nie wchodził z nimi w taki dialog, takiego poklepywania się po ramieniu, tak? Żeby cię nie urazić, to nie będę mówił, że to, co sądzisz, jest błędne. No bo jeszcze się poczujesz urażony. Nie. On wchodził z nimi w dialog, mówił to tu i tu się mylicie. Ja jestem otwarty na was, ale wytykam wasze błędy. To jest na pewno bardzo trudne.
2: No ale zarazem zachował się o nim taki przekaz czy dokumenty, które mówią, że był człowiekiem niezwykle uprzejmym i z wielkim poczuciem humoru, co bardzo mu pomagało przekonywać też ludzi. Poza tym mówił językiem prostym, mówił językiem żywym. Rozmawiał nie tylko z wielkimi tego świata, no bo przecież się trzykrotnie w przebraniu wybrał do Genewy, do ówczesnego przełożonego zboru kalwińskiego, żeby z nim dyskutować, żeby go przekonywać, nieskutecznie zresztą, ale rozmawiał też z ludźmi, którzy zamieszkiwali wioski i był tak ujmujący, że przypisuje mu się nawrócenie kilkuset osób, osobiste przekonanie do katolicyzmu.
0: Powiedziałaś, Marto, kilka razy przekradł się do Genewy. To jest o tyle ciekawe, że w pewnym momencie on został biskupem Genewy, ale wyłącznie tytularnym. Mhm. Biskupstwo swoje pełnił zupełnie gdzie indziej. Genewa krzepką ręką Jana Kalwina i Zwingliego, bo to było tych dwóch ojców reformacji, którzy najsilniej odcisnęli swoje piętno na reformacji szwajcarskiej. Także pełnił funkcję biskupa Genewy, tak cokolwiek z doskoku i z odległości, tak. No ale rzeczywiście postać jakoś ciekawa i stał się tym patronem mediów tak naprawdę dopiero w wieku XX. Tutaj warto się zastanowić, początkowym był medium prasy, tak, czyli patronem prasy drukowanej, no bo to właściwie było jedyne
1: rzeczy.
0: Medium. Pierwsze gazety, warto o tym pamiętać, zaczęły wychodzić właśnie mniej więcej wtedy, to jest XVI, XVII wiek.

prasy drukowanej, no bo to właściwie było jedyne medium. Pierwsze gazety, warto o tym pamiętać, zaczęły wychodzić właśnie mniej więcej wtedy, to jest XVI, XVII wiek.

0: kiedy jeszcze studiowałem na uniwersytecie, wśród moich wykładowców akademickich było kilku dość wysoko postawionych wolnomularzy. Zresztą obrządku szkockiego dawnego i uznanego, czyli tej najstarszej masonerii, tak zwanej regularnej. No i z wielką taką dumą mówili o tym, że to, co widzimy teraz, czyli właśnie wolna prasa, to jest efekt ciężkiej pracy braci w fartuszkach, która rozpoczęła się jeszcze w końcu wieku XVII i cały XVIII wiek, ta błękitna epoka masonerii, to była ciężka praca nad tym, żeby uwolnić prasę spod kagańca cenzury kościelnej i królewskiej. Pawle, jak sądzisz?
1: Czy dobrze się udało, rozumiem.
0: Przede wszystkim, czy dobrze chcieli, czy źle? No bo sam pomysł wydaje się wspaniały.
1: Myślę, że samo założenie jest dobre jak najbardziej, bo jeżeli by przyłożyć do tego miarę takiej wartości, jaką jest prawda, czyli chęć obiektywnego spojrzenia na rzeczywistość, to jest jak najbardziej dobre i myślę, że mediom jest to bardzo potrzebne, z szczególnym podkreśleniem słowa potrzebne, także w dzisiejszych czasach, być może nawet bardziej niż wtedy. Niemniej zupełnie inną rzeczą jest pewien relatywizm, który powoduje, że warto przyjrzeć się temu, jak kto rozumie słowo prawda. A rzeczą jeszcze dodatkową jest styl uprawiania dziennikarstwa, czyli to, w jaki sposób zawieramy ten przekaz, czyli jeszcze w jaki sposób dodajemy pewne informacje do tego, co nazywamy prawdą, w jaki sposób ubieramy to w słowa czy w treści, chcąc, by przyniosło to odpowiedni skutek. A więc przypadkiem, czy nie rodzi się tutaj skłonność do manipulacji, mniej lub bardziej zamierzona.
0: Tutaj przywołaliśmy te postacie XVII-XVIII wiecznych, wtedy mówiono liberałów, taka pierwsza fala liberalizmu angielskiego, postać Miltona, paru innych jeszcze ludzi. Jak czytałem sobie ich teksty, one były bardzo szlachetne. Wydawało się, że gdy zdejmie się te dwa kagańce cenzury, rzeczywiście popłynie wtedy prawda. Nie sądzę, żeby ci ludzie w jakiś sposób kłamali czy próbowali manipulować. Im się naprawdę wydawało, że uda się doprowadzić do sytuacji, kiedy media będą rzeczywiście służyły prawdzie. Takie jest chyba założenie mediów katolickich. One mają służyć prawdzie. Dlatego wybrano świętego Franciszka Salezego jako patrona. Przez całe swoje życie w swoim przekonaniu służył prawdzie. Jest taka legenda o nim, szczególnie mi bliska, to warto zaznaczyć, był to człowiek dość wysokiego rodu, jako szlachcic wędrował gdzieś konno i odczepił mu się rapier. Rapier, czyli rodzaj renesansowej broni bocznej, odczepił mu się rapier od pasa i upadł na ziemię. Chciał, że ktoś wcześniej też zgubił tam miecz.

0: jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda teraz, co z tych pomysłów liberalnych, wolnościowych pozostało dzisiaj, jak to można realizować, porozmawiamy sobie za chwilę po przerwie.
1: Historia Kościoła.
0: I wracamy ponownie do naszej rozmowy, a właściwie przed przerwą wspominaliśmy sobie o tym, że założenia były szczytne, tak? Założenia zarówno katolickie, jakiejś tam prasy katolickiej, czy rodzących się mediów katolickich, jak i tych liberalnych. Jeżeli nie będzie cenzury, to z prasy, a później z tych kolejnych rodzących się mediów, czyli z radia, z telewizji, z internetu, będzie płynęła sama prawda, tak? Będzie to taka krynica, z której tylko prawdziwe informacje będą płynąć. No i tak naprawdę problemy powstają chyba już na samym początku, tak? Pamiętam na studiach, gdy uczono mnie samej teorii przekazu, teorii komunikacji, zniekształcenie informacji, to jest coś, czego się nie da uniknąć. Także nie da się przekazywać samej prawdy już z samego założenia. No ale możemy się starać przynajmniej do tego jakoś dążyć. Jak myślicie, co zostało z tych XVII-wiecznych, XVIII-wiecznych założeń dzisiaj, w XXI wieku? Jak waszym zdaniem wygląda stan w ogóle mediów teraz na świecie? Są one środkami masowego przekazu czy masowego rażenia?
2: To ciekawe jeszcze, bo tutaj cały czas wspominasz o...
0: Sylwia.
2: Tak. O mediach katolickich. Ja akurat w mediach katolickich mam niewielkie doświadczenie, ale wydaje mi się, że dużo łatwiej jest realizować właśnie to założenie świętego Franciszka Salezego. Właśnie chociażby dlatego, że w tych mediach ludzie mają ten sam cel, mają te same wartości i tę samą hierarchię tych wartości. Natomiast problem pojawia się, kiedy ty jako katolik jesteś w mediach niekatolickich, które strasznie chcą być obiektywne i które jednocześnie od razu z założenia zaczynają ciebie jako katolika cenzurować. Ja osobiście miałam takie doświadczenie, ale na przykład nie wiem, no, kiedy czytam Gościa Niedzielnego, kiedy przeglądam niedzielę, nie wiem, czy zniekształcają prawdę. Ty mówisz, że z samego, że nie jest możliwe przekazywanie tak. prawdy. Wydaje mi się, że nie.
0: Tak. Jeden do jednego, nie jest możliwe, to w ogóle teoria komunikacji o tym mówi, że mamy nadawcę, odbiorcę i komunikat. I komunikat sam w sobie już w jakiś sposób dociera zniekształcony. Przy najlepszych chęciach nadawcy.
3: Rozumiem, Marcin, że nawet chcesz powiedzieć, że coś takiego jak dobór obiektywnych dokumentów już jest pewnego rodzaju publicystyką. Czyli
2: no bo dokonujesz selekcji, tak?
3: Tak, czyli się dokonuje selekcji.
0: To nawet, to jest krok dalej jeszcze. Ja mówię o etapie wcześniejszym. Przekazujesz jakikolwiek komunikat i tak naprawdę nie masz pewności, jak on zostanie odebrany, tak? Bo po drodze, nie wiem, choćby takie medium, w jakim teraz się wszyscy znajdujemy, czyli radio, intonacja twojego głosu, sposób akcentowania, już może ten komunikat przekształcić. Zwykła rzecz, prawda?
3: Może być zależna słowo... nie tylko od chęci przekazu, ale również od naszego samopoczucia.
0: No, chociażby.
2: Ja bym się bardziej skupiała na tym, czy da się być obiektywnym, czy nie. Nie,
0: można tutaj... do tego dążyć, natomiast wydaje mi się, że no, obiektywny jest, jak wierzę, tylko Bóg. Natomiast my z powodu zwykłych ograniczeń, naszych ludzkich ograniczeń, zawsze będziemy ułomni, tak? Nasze medium, czyli radio, które operuje dźwiękiem, przede wszystkim dźwiękiem. Prosta rzecz, słowo ty potworze, prawda? Jeżeli powiem ty potworze, ale mogę powiedzieć, ty potworze.
2: Ale to będzie miało jeszcze gorszy wydźwięk niż to pierwsze,
0: natomiast,
2: bo to pierwsze...
0: Słowo jest takie samo, wyrażenie jest takie samo, natomiast już sama intonacja głosu powoduje, że przekaz, komunikat jest zupełnie inny. Prosty przykład, można je multiplikować, przesuwać w różne strony, także wydaje mi się, że my, dziennikarze, stający przed problemem, tak, jak przekazywać, jak wypełniać naszą służbę, mając świętego Franciszka Salezego jako patrona, musimy mieć świadomość, że już przy pierwszym kroku jesteśmy po prostu ograniczeni jako ludzie, jako istoty po pierwsze fizyczne, tak? Po drugie o ograniczonej wiedzy, mające, tak jak Paweł powiedziałeś, własne ograniczenia, jakieś nastroje, złe czy lepsze samopoczucie.
3: Jesteśmy ludźmi po prostu. Tak. Ja tutaj mam nieco inne, nie, powiem inaczej, zasadnicze inne doświadczenia niż Sylwia, bo ja trafiłem do mediów katolickich jako osoba, która nie miała związku z Kościołem, wręcz nie to, że go zwalczałem, ale nie przyznawałem się do niego. Przez większość życia byłem poza Kościołem i byłem na niego bardzo zagniewany. Oczywiście gdzieś tam w duszy, ponieważ wywodziłem się z rodziny katolickiej, wiedziałem, że Pan Bóg jest, ale on był taki bardzo abstrakcyjny i był czymś, kimś, no właśnie chyba lepiej powiedzieć czymś w rodzaju zespołu wartości, które mówiło o Bogu jako wielkim sędzi, który rozlicza z prawa, bądź przede wszystkim z poślizgów człowieka na własnych wywrotkach dotyczących niemożności tego

0: wypełnienia tego prawa. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ właśnie zetknięcie się ze środowiskiem dziennikarzy katolickich było dla mnie bardzo poważnym przewartościowaniem. Ponieważ przez paręnaście lat pracowałem w mediach, no tak zwanych mainstreamowych, gdzie uskuteczniałem taką postawę, którą można nazwać wolnością, która z tą wolnością niewiele miała wyboru, bo tyle tylko, że pozwalałem sobie na mówienie różnych głupot. Dziś mogę to powiedzieć z pełnym przekonaniem, które z prawdą niewiele miały wspólnego, ponieważ były produktami mojego umysłu, nie poszukującego prawdy, obiektywnej prawdy, tylko nieprzemyślaną postawą dotyczącą mojego widzenia rzeczywistości. Za mało było w tym refleksji, za dużo było słuchania tego, czego nie powinienem słuchać i za mało, tak jak wspomniałem, no, przemyślenia. To, co spotkałem w mediach katolickich, było dla mnie szokiem. Trafiłem do nich przypadkiem, od razu powiem.
1: To o ile w takich sprawach są przypadki.
0: Tak, to nie był świadomy wybór, tylko raczej sytuacja, która mnie postawiła wobec tego, a no Pan Bóg tak też to wyreżyserował, że raczej nie miałem możliwości powiedzieć nie. I ten szok trwał długo, bo po pierwsze spotkałem się z ludźmi, którzy mówili w moim ojczystym języku, których zupełnie nie rozumiałem. I miałem bardzo poważny problem, miałem kryzys zawodowy, ponieważ nie wiedziałem, co mam robić, nie wiedziałem, co mam mówić i w jaki sposób to ujmować. A po długim czasie zacząłem się zastanawiać nad tym, czy ja właściwie się nadaję do tego, co robię, mimo parunastu lat pracy w mediach, bo nie znajduję jakby pola realizacji tego, co chciałbym robić. Nie mam pomysłu na to w ogóle.
1: Krótko mówiąc, te dwa środowiska, czyli media mainstreamowe i media katolickie, dzieli przepaść z tego, co mówisz.
0: Absolutnie ja się pod tym podpisuję.
2: No ja się zgadzam z Pawłem. Wydawało mi się, że ponieważ mamy wolność słowa i teoretycznie nie mamy cenzury, wszędzie można powiedzieć wszystko. Okazuje się, że nie. Nawet w takich niewielkich tytułach, w których wszyscy dążą do prawdy, jeszcze no, nieważne, ciekawe jak ta prawda jest przez nich pojmowana, są tematy tabu w momentach, w których byś się tego nie spodziewał. Na przykład nadchodzą święta wielkanocne, ale my nie możemy napisać o symbolice świąt wielkanocnych, nie. Bo dużo ciekawsze jest, jak święta wielkanocne spędzają ludzie niewierzący. Dla mnie niepojęte, no bo to jest przecież najnormalniejsze spotkanie rodzinne. Jeżeli odzieramy te święta wielkanocne z całej religii, to tych świąt nie ma. Tak samo możemy pisać o Bożym Narodzeniu, ale skupiamy się na świętym Mikołaju, czyli, ale najlepiej tym takim jeszcze krasnalu, który podszywa się pod świętego Mikołaja. Także jeszcze inne tematy możemy pisać o wszystkim. O jodze, możemy pisać o wierzeniach afrykańskich, o buddyzmie, o wszystkim. Ale nie możemy wspomnieć, że ktoś modlił się o zdrowie swojego dziecka. No tutaj to dochodzimy do pewnej schizofrenii.
1: No oczywiście tutaj, gdybym chciał zabawić się w adwokatus diaboli, to bym powiedział, nie, to media mainstreamowe są normalne, bo one właśnie są wolne, tam przewietrzono z tych przesądów religijnych, a w mediach katolickich cały czas jest system opresyjny i na wasze umysły w sposób skryty, subtelny nałożono takie kagańce, których wy nie widzicie.
0: Marcin, no ty jako historyk na pewno znasz doskonale historię rewolucji francuskiej, która do tego, co nazywamy mainstreamem, doszła dosyć krwawą drogą, skracając kościół o głowy licznych kapłanów.
1: Dosłownie, skwesta.
0: Tak, mówię dosłownie i wprowadzając religię rozumu, która no, na szczęście
1: z rozumem miała bardzo mało
0: wspólnego. Była wyrozumowanym poglądem, który niestety nie wytrzymał próby czasu.
1: Może dobrze, że nie wytrzymał.
0: Całe szczęście.
1: Chociaż próbuje cały czas w różnych hipostazach podnosić łeb.
0: Więc mam poczucie, że no, też można by to odnieść do tak zwanych mediów mainstreamowych. Być może to nie jest to, co byśmy mogli nazwać główną myślą, która powinna nas interesować w przekazie społecznym, bo gdy przypomnieć sobie te przekazy, które płynęły do nas z czasów jeszcze Cesarstwa Rzymskiego, to w Konstantynopolu na ulicach i we wszelkich miejscach publicznych rozprawiano na tematy
1: Trójcy Świętej.
0: Tak, właśnie. Czy ponoć ogłosi jeden ze świętych chyba mówił taką legendę. Skoro legenda, no to pewnie warto by sprawdzić, na ile ona była prawdziwa, a na ile była tylko no, taką, można powiedzieć, społecznym przekazem, ale że dzieci grając w piłkę w przerwach właśnie rozmawiały na tematy duchowe, religijne. Więc tutaj chyba gdzieś tą myśl prowadząc w tę stronę, co jest normalne, no, przepraszam, że używam takiego słowa, ale myślę, że normalne jest to, że człowiek gdzieś poszukuje prawdy i sensu swojego życia. Jeżeli sensem ma być to, że w Wielkanoc urządzamy konkurs,

0: konkurs na najpiękniejszą święconkę, no to owszem, jest to nasza tradycja, ale ona jest tylko z boku istoty prawdziwego wydarzenia, jakim jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Na czym oparty jest cały Kościół, cała wiara. To jest centralne wydarzenie, które prowadzi nas do zbawienia.
1: Ale to jest taki kaganiec, że tak powiem, być może ma też druga strona, bo ona bardzo chętnie rozmawia o duchowości, ale tak jak tutaj Sylwia zaznaczyła, no to jest ta duchowość wschodu, to jest joga, to jest medytacja, czyli no media mainstreamowe też nie są zamknięte na poszukiwania, ale są zamknięte na niektóre poszukiwania, tak bym powiedziała.
2: No bardzo konkretne jedno poszukiwanie.
3: Tak, szczególnie jedno.
2: Ale widzicie, tutaj stajemy w takiej trochę trudnej sytuacji. Znowu wrócę do tego naszego patrona, świętego Franciszka Salezego i do tego, że on chodząc między protestantami, między kalwinami głównie, zachowywał cały czas serdeczność i uprzejmość. To jest szalenie trudne. Teraz szalenie trudne było wtedy, kiedy ludzie w sporach religijnych dosłownie chwytali za broń i się po prostu zabijali. I jak wiemy doskonale, trudno jest zachować serdeczność w stosunku do człowieka, który ma pogląd, które wydają nam się obmierzłe, czy po prostu błędne. I teraz, jak powinna funkcjonować prasa, w ogóle media katolickie, czy choćby takie, które aspirują do bycia obiektywnymi, nie popadając jednocześnie w nienawiść, tak? W jakąś stygmatyzowanie, przyklejanie ludziom jakiś ład, ludziom, którzy mają inne zdanie, inne poglądy. I myślę, że o tym dobrze będzie porozmawiać sobie za chwilę po przerwie.
4: Historia Kościoła.
2: Wracamy ponownie do naszej rozmowy. Zadałem pytanie o to, jak uprawiać dziennikarstwo, jak uprawiać pracę w ogóle medialną, zachowując z jednej strony dążenie do prawdy, do jakiejś obiektywności, a z drugiej nie powodować nienawiści. To jest rzecz szalenie trudna, zwłaszcza w tej chwili, kiedy weszło takie, no już od lat, nowe medium, jakim jest internet. Medium dające niesamowitą możliwość interakcji.
3: A przede wszystkim anonimowość, z której ludzie bez umiaru korzystają. Przede wszystkim obrażając swoich dyskutantów. I tutaj można się zastanawiać, czy w ogóle wchodzić w jakiekolwiek interakcje z ludźmi, czy podejmować ważne tematy, czy bronić swojego zdania, bo na koniec można i tak zawsze zostać obrzuconym obelgami. A nawet nie argumentami, tylko obelgami.
2: Tak jak żeśmy powiedzieli na samym początku, tutaj dwie panie, Marta i Sylwia, są dwoma piątymi redakcji portalu Kierunek Rodzina, czyli właśnie takiego nowoczesnego medium. Umieszczacie tam artykuły, ciekawe pomysły. Jest możliwość umieszczania również komentarzy. Tak? Każdy wchodzący na stronę, zapoznający się z tymi tekstami, ma możliwość wyrażenia swojego zdania. Czyli wy też stajecie przed tym problemem, jak potraktować właśnie tych anonimowych troli.
3: Zastanawiałyśmy się nad tym, czy dawać możliwość umieszczenia komentarzy po tekstami. I pierwsze, co nam przyszło do głowy, to, że nie, absolutnie. Bo przecież wystarczy wejść na stronę Frondy, by zobaczyć, jak ludzie potrafią być niesprawiedliwi, a jednocześnie zupełnie nawet źle wychowani w swoich wypowiedziach. I początkowo zablokowałyśmy taką możliwość. Ale później doszłyśmy do wniosku, że przecież nasz odbiorca powinien mieć możliwość odniesienia się do naszych tekstów. A istnieje możliwość wykasowania tych wszystkich komentarzy, które są nie na miejscu, które są w niewłaściwy, które zawierają wulgaryzmy, które nie są na poziomie. I dobrze, że taka możliwość jest. Natomiast jeszcze nie spotkałyśmy się z wulgaryzmami albo z jakimiś takimi bardzo ostrymi komentarzami na naszym blogu. Natomiast co nie oznacza, że nie ma bardzo żywiołowych dyskusji na Facebooku, na naszym profilu na Facebooku.
1: Ja bym tutaj chciała się odnieść do takiej zasady, którą się posługiwał święty Franciszek Salezy, wspominany dzisiaj przez nas, a którą chyba nawet mu się przepisuje, ale tego nie jestem w 100% pewna. On mówił, że więcej much złapie się na jedną krople miodu, niż na całą beczkę octu. Wydaje mi się, że w tym takim dziennikarstwie, które tutaj z Sylwią i z koleżankami z kierunku rodzina próbujemy, czy uprawiamy, realizujemy je, że ono jest nakierowane na coś dobrego, na coś wartościowego. I staramy się te teksty nasze i audycje radiowe, które realizujemy, też w takim świetle jak gdyby pozytywnym przedstawiać, tak? Żeby one nas ku czemuś dobremu nas kierowały. Ja jestem też związana z redakcją miesięcznika Tak Rodzinie, które jest wydawane przez Zgromadzenie Sióstr Loretanek. I ono też stara się być na tak.
2: Czyli nie narzekamy, nie jęczymy, staramy się pokazywać jakieś pozytywne rzeczy.
1: Tak, tak. Znaczy pokazujemy też zagrożenia, które niesie współczesny świat, no bo w końcu bycie pozytywnym, bycie nastawionym na wartości, bycie na

0: kierowanym na rodzinę, czy mówienie tak rodzinie, nie oznacza, że zamykamy oczy na wszelkie zagrożenia, ale to nie znaczy, że latamy tam z maczetą i walczymy ze wszystkimi.
1: Ale też nie uśmiechamy się do wszystkich, nie gładzimy nikogo po główce, czy poklepujemy po ramieniu, jeżeli jest to niezgodne z naszymi wartościami.
2: I znowu wraca nam tutaj postać świętego Franciszka Salezego, który też prowadził swoją działalność bez poklepywania po ramieniu. To jest rzecz szalenie trudna. Ja przyznam, że nie mam do końca własnego pomysłu. Szczególnie tutaj chodzi mi o to medium takie nowo otwierające się, coraz to nowe możliwości, czyli internet. No bo wiadomo, gazetę możemy wydać, ktoś co najwyżej wrzuci nam ją do kosza, bądź użyje w jakimś innym celu, a to już nas nie interesuje. Natomiast internet w założeniu, pamiętam, początek lat 90. to miała być taka agora, gdzie mędrcy wymieniają się swymi mądrościami. Tak to zakładano.
3: Jak większość takich pomysłów skazane są na utopię.
2: Idea osiągnął bruku bardzo szybko. No właśnie tutaj to Forum Frondy przez Sylwię przywołane jest.
3: Tak, w której miałem przyjemność pracować przez pewien czas i widziałem, co tam się dzieje pod moimi tekstami, jak diametralnie różne pojawiały się treści, jak często jestem atakowany osobiście, zupełnie bez związku z tekstem.
2: To nawet często nie są ataki osobiście na ciebie, to jest po prostu taki odkorkowanie beczki z jadem, takie strzyknięcia
3: trudno
2: jadu.
3: Trudno już to wnikać, no ja widzę konkretne słowa, prawda, więc co za tym stoi, to już na pewno na jakaś głęboka frustracja, bo jeżeli ktoś się w ten sposób zachowuje, to można sobie już wyobrażać, jakie trudności przeżywa ten człowiek. No. Natomiast czasami jest trudno znaleźć dystans. Jeżeli ktoś ma chwilę trudniejszą, jakoś kryzysową w życiu, to może nawet się zniechęcić poważnie do tego, co robi, nawet jeżeli są to dobre rzeczy i przynoszą dobre owoce.
0: Czyli ja myślę też o komentarzach na zamówienie, tak, bo nie od dzisiaj się mówi, że część tych komentarzy negatywnych, które się pojawia, jest pisanych na zamówienie. Nie raz jeden coś takiego pod moją galerią zdjęć zresztą spotkało, że komentarzy było masy i były to bardzo, bardzo negatywne komentarze.
2: Może wyjaśnimy słuchaczom, o jakie zdjęcia chodzi, bo to było związane z twoim projektem fotograficznym, tak. Matki Mężne czy Szalone.
0: Tak, tak. To było wtedy, kiedy projekt pojawił się na rynku w postaci książki wystawy fotograficznej. Jeden ze znanych portali internetowych zamieścił galerię zdjęć z tej książki wraz z opisami historii przedstawionych w niej kobiet. No i posypały się właśnie lawinowo komentarze odwodzące, że tak powiem, od czci i wiary te moje bohaterki, a przede wszystkim od mądrości, bo ich decyzje dania życia swojemu dziecku zostały bardzo negatywnie tam przez czytających ocenione, ale miałam nieodparte wrażenie, że większość tych osób po prostu pisze na zamówienie, tak?
2: Jeśli osób się pojawia, bądź osoby, tam składnia i interpunkcja była zaskakująca
0: tak, ale pojawia się temat pro-life, w związku z czym tutaj go sieczemy i myślę, że nie ma to związku tak naprawdę ani z profesjonalizmem, ani z bezstronnością, a to są te dwie cechy, którymi się dziennikarstwo powinno charakteryzować.
3: No, Mariusz Dzierżawski miałby tutaj na pewno dużo do powiedzenia. Zawsze ilekroć rozmawiamy na tematy jego działalności, mówi, że zaskakująca jest skala agresji, chociaż z drugiej strony zawsze wspomina o tym, że bardzo duży, dobry, pozytywny odbiór jego działań, mimo że te wystawy są kontrowersyjne, prawda? Mowa o tych wystawach pokazujących faktycznie, czym jest aborcja.
2: Wiesz, tutaj można by tłumaczyć to też w ten sposób, że wystawy z założenia mają wywołać bardzo silne emocje i negatywne emocje. Te, o których, Pawle, wspomniałeś, trudno się dziwić, że to wywołują, tak? Że tam jest dużo...
3: pokazują prawdę.
2: Ale trudno przejść koło nich, obojętnie.
3: Jeśli mógłbym tutaj dodać myśl, która chciałbym, żeby nie uciekła, bo tutaj obie panie mówiłyście o tym pewnym stylu dziennikarstwa, który chrześcijanin powinien uprawiać, jeżeli jest dziennikarzem przyznającym się do Chrystusa. Ja muszę powiedzieć, bijąc się w piersi, że musiałem się tego wszystkiego nauczyć, bo te paręnaście lat spędzonych w mediach mainstreamowych spowodowało, że jak już wspomniałem wcześniej, tak dosyć pobieżnie, miałem naprawdę perspektywę ustawioną na wykrzywioną wizję rzeczywistości, czyli a. poszukiwanie sensacji, b. bez względu na to, jakie skutki to przyniesie i c. nie było istotne, jaki przekaz za tym idzie. Ważne było, żeby wzbudziło emocje, nieistotne jakie, najczęściej negatywne, co często już samo w sobie jest manipulacją. Zresztą Marek Kocham mówi o tym, że bardzo często sami ulegamy manipulacji, gdyż jesteśmy współuczestnikami czegoś, co można nazwać gry, która nazywa się orkiestrą bez dyrygenta, czyli współzależność mediów, reklamodawców i widzów. Jeżeli w jakiś sposób uczestniczymy w tym, no to trudno niestety również podkręcamy tę spiralę błędnego przekazu informacji, w którym no niby nie chcemy uczestniczyć, ale uczestniczymy. Ale do czego dążę? Otóż ponieważ musiałem się nauczyć,

0: czegoś, to podobnie jak święty Franciszek Salezy, dotknęła mnie część prawdy na początku, którą trudno mi było zaakceptować, a potem musiałem przyjąć pełnię prawdy, czyli również znalazłem się w sytuacji kryzysowej. Jak wspominałem, bardzo tutaj miałem poważny kryzys dotyczący tego, co ja mam robić i czy dalej powinienem pracować jako dziennikarz, ale myślę, że dopiero ta sytuacja pozwoliła mi przyjrzeć się temu, co ja chcę robić i diametralnie zmienić, po pierwsze, tematykę mojej pracy i po drugie, sposób zaangażowania i podejścia do tego, w jaki sposób chcę prezentować te treści. Czyli po pierwsze, w myśl tego, co jest, można powiedzieć, często nieuświadomioną, ale myślę, że dobrą rzeczą, jaką jest triada platońska, czyli dobro, prawda i piękno. Poszukiwanie tego i uwypuklanie tego w sposób taki, że nawet jeżeli mówimy o rzeczach trudnych, negatywnych, tak jak Marta tutaj wspomniała, że trzeba zauważać pewne niebezpieczeństwa, czyli jeżeli widzimy, że coś zagraża rodzinie czy wartościom, no to trzeba oczywiście nazywać rzeczy po imieniu, ale nie wyklinając, nie robiąc tego tabloid, tylko mówić przede wszystkim o dobru i pięknu, czyli jako przeciwstawieniu temu zagrożeniu wartości, które to zagrożenie chce w jakiś sposób zdezawuować, czy być może nawet zniszczyć.
1: No wiem, Pawle, bo właśnie ten projekt Marty, o którym już była mowa, ten fotograficzny, właśnie nikogo nie piętnował, żadnych negatywnych spraw nie wywlekał, wręcz przeciwnie. On pokazywał coś dobrego, coś pięknego. To nieraz jest bardzo trudne dobro i trudne piękno, ale dalej piękno, a co za tym idzie? Prawda. Jedna rzecz mnie tutaj poruszyła, gdy słuchałem twojej wypowiedzi Sylwii też wcześniej. Pewne niebezpieczeństwo tutaj dostrzegam, mianowicie budowanie takiego obrazu troszeczkę oblężonej twierdzy. Świat mediów, tak, we władzy złego i oblężona twierdza mediów katolickich, która się jakoś tam broni. Żebyśmy trochę nie popadali tutaj w pewną skrajność, zamykając się, tak, na ten zewnętrzny świat.
0: Obawiasz się czegoś?
1: Nie da się tak.
0: Obawiasz się getta?
1: Tak, obawiam się getta. Chociaż prawdą jest, gdyby był z nami Robert Tekieli, natychmiast powiedziałby: media kłamią. I w pewnym sensie to jest takie najprostsze, najkrótsze, ale no najlepsze zdefiniowanie tego, co się dzieje w przestrzeni.
0: Być może wyraziłem się w sposób taki, który pozwoli ci taki wniosek wysnuć, jeżeli ktoś ze słuchaczy podobnie myśli. Słuchając moich słów, to chciałbym może tutaj dodać...
1: Wiesz, Pawle, ja chwilami sam tak myślę, więc...
0: Bardziej myślę o wolności, która ma granice. Nie o oblężonej twierdzy, bo nie da się mówić o wolności bez granic. Sam dekalog już człowieka w jakiś sposób ogranicza, a więc pokazuje to, że jeżeli dokonuje pewnego wyboru, to ten wybór, owszem, jest w wolności dokonany, ale pokazuje mi też, gdzie są granice mojego wyboru. Tak więc nie chciałbym takiego obrazu jak najbardziej promować jak oblężonej twierdzy, tylko jest zasadnicza różnica między rób ta, co chce ta, a kochaj i rób, co chcesz.
1: To jest, warto zaznaczyć, że autorem tego drugiego powiedzenia przypisuje się świętemu Augustynowi. Chociaż brzmi to bardzo podobnie, oba te stwierdzenia brzmią bardzo podobnie, w rzeczywistości przekaz jest zupełnie inny.
2: Wiesz co, ja myślę, że ja się nie zgadzam z tym, że to mamy szansę być getem. I pokazuje to między innymi ranking tygodników opiniotwórczych, którym na pierwszym miejscu jest Gość Niedzielny.
0: Niezmiennie od lat.
1: Tak, i tu warto zaznaczyć, że ta informacja wcale nie jest łatwo dostępna. Ona jest tak troszeczkę spychana na bok. Oczywiście kto chce, to ją znajdzie.
2: Większość czasu do rzeczy nie uznawało Gościa Niedzielnego nad sobą, ale to się zmieniło, bo ostatni ranking, który u nich widziałam, właśnie już nie oddzielał Gościa Niedzielnego jako prasy katolickiej, tylko normalnie tygodnik opinii. Więc tutaj nie, ja myślę, że nie mam szansy mówić, że będziemy gettem.
1: Czy zagrożeniem, czy że się samo zamkniemy w takim getcie.
2: Wiesz co, gdyby tak było, to ja szukałabym od razu pracy jako dziennikarz w mediach katolickich. Ja tego nie robiłam. Poszłam od razu tam, gdzie wiedziałam, że może nie być mi łatwo, ale cały czas wierzyłam, że mam szansę, że nikt nie będzie cenzurował mnie z powodu moich poglądów, czy z powodu mojej wiary. To się nie udało, więc postanowiłam się z tego wycofać i pójść inną, swoją drogą. I okazało się, że nie jestem sama, że są też osoby, które tak samo jak ja chciałyby stworzyć coś dobrego, a jednocześnie może bez takiej etykietki katolicki, natomiast nie odwracamy się jako kierunek rodzina, nie mówimy, nie, my nie jesteśmy katolickie. Jak najbardziej chcemy, żeby była sprawa jasna, kiedy ktoś wchodzi na nasz blog i czyta treści na nim zamieszczane. Jesteśmy jak najbardziej, promujemy życie chrześcijańskie, tak? tak, z wartościami chrześcijańskimi. Natomiast nie mamy etykietki, kierunek rodzina, nie katolicki, wiem, blok katolicki.
3: Tak. Tylko dla katolików, tak, tak, takie etykietki.
2: A tym bardziej tylko dla katolików, bo na to, o czym my się zajmujemy, to jest życie rodzinne. To dotyczy wszystkich, katolików, niekatolików, ludzi różnych wyznań. Natomiast my szukamy prawdy,

0: szukamy tego dobra i chcemy pokazywać piękno. Takie jest nasze założenie. I nie zamykamy się w getcie.
1: Panie Marta Dzbańska-Karpińska.
2: Do widzenia.
1: Sylwia Japs.
0: Bardzo dziękuję.
1: I Paweł Krzemiński. Historia Kościoła.

Reklama. Kulisy władzy. Nieznane anegdoty i historia Polski opowiedziana przez człowieka, który ją współtworzył. Wydawnictwo Harde zaprasza na spotkanie autorskie z byłym premierem Leszkiem Millerem i dziennikarzem Jackiem Prusinowskim wokół książki Alfabet Millera. Spotykamy się 11 czerwca o godzinie 18 w hotelu Bellotto przy ulicy Senatorskiej w Warszawie. Będzie także okazja do zadania pytań autorom. Wstęp na wydarzenie

0: jest wolny.
1: Marzy ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
2: Reklama. SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
3: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie dla wszystkich. Starość budzi skrajne emocje, od lęku przed zależnością, niesamodzielnością, przed chorobami i samotnością, po zachwyt nad wolnością i też życiową mądrością związaną choćby z doświadczeniem życiowym. Choć biologicznie starość zaczyna się najczęściej około 60-65 roku życia, tak wyczytałem, opinie na jej temat zależą głównie od podejścia do życia oraz stanu zdrowia. Dlaczego starości się boimy? Dlaczego młodzi tak często lekceważą potrzeby osób starszych? Ile prawdy jest w stereotypach na temat starości? Czy starość musi być posępna? Czy musi boleć? Czy musi być wstydliwa i niewygodna? Jak pogodzić się z upływem czasu w naszym życiu i do starości się przygotować? Po prostu, czy to w ogóle ma sens? Jak współczesny, rozpędzony świat traktuje starszych ludzi? Czy ma jeszcze czas, żeby wsłuchać się w ich głos? O tym dziś w Drogowskazach, w studiu ze mną i z wami, Marzena Rudnicka, współautorka definicji gospodarki senioralnej, założycielka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorka książki W pół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia wydawnictwa Harde. Witam ciebie, Marzeno, w gościnnych progach Drogowskazów.
4: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
3: Jak rozumieć zdanie, Marzeno? Starość zaczyna się wtedy, gdy jej na to pozwolisz. Czy to nie jest jakaś iluzja, taka trochę naiwna fantazja, samooszukiwanie się? Starość i tak przyjdzie przecież ze wszystkimi jej konsekwencjami.
4: To jest takie trochę wyzwanie rzucone słowu starość, bo jakbym cię teraz zapytała, czy starość jest fajna, to powiesz pewnie, że nie.
3: Pewnie powiem, że nie.
4: Tak. Mhm. No, ale właśnie ta starość jest tak nie do końca zdefiniowana i wtedy pozwolisz sobie czuć się niefajnie, kiedy uznasz, że już możesz albo chcesz. I ktoś może czuć się staro w wieku lat 50 i powiedzieć, o, to już pewnie starość, i zrzucać wszystko na starość i mgłę mózgową i inne

Pozwolisz sobie czuć się niefajnie, kiedy uznasz, że już możesz albo chcesz. I ktoś może czuć się staro w wieku lat 50 i powiedzieć, o, to już pewnie starość, i zrzucać wszystko na starość i mgłę mózgową i inne

już jestem stara, to już nie pamiętam, albo ja już nie potrafię i już nie będę, albo już nie mogę, bo w tym wieku, o, więc starość potrafi być też wygodną ucieczką. Natomiast to jest takie właśnie rzucone, że starość, kiedy na to jest, pozwolisz, ale w rozumieniu takim, że będziesz czuć się gorzej, kiedy sobie na to pozwolisz, ale dam tutaj taki nawias, okej?

0: No aczkolwiek znam osoby starsze, które również nie są już w pełni sprawne, ale zachowują pogodę ducha, bo na przykład mają mega silne relacje wokół siebie, wiesz, ci bliscy są nadal i na przykład w tym widzą wartość. Więc starość tak naprawdę w rozumieniu, ta trudność, ta niefajność przyjdzie wtedy, kiedy sobie na to pozwolisz.
1: A jak sądzisz, Marzeno, dlaczego tak wielu ludzi, bo chyba tak właśnie jest, starości się boi, wiele osób młodych nie chce sobie nawet, wiesz, wyobrażać, jak będą funkcjonować na przykład po 80.
0: Często młodzi mówią do mnie, że jestem senior, czy nie mówią do mnie wprost, ale że osoby po 50 są seniorami, więc boją się starości. W ogóle generalnie na starość, jak to mówią marketerzy niektórzy, że dlaczego tak mało osób jest w reklamie, które są osobami starszymi, mimo że przecież tak statystycznie odjąwszy niemowlęta i dzieci, to co trzeci klient ma 60 lat i więcej. Mówią, no ale kto lubi patrzeć na starość? Że my się społecznie umówiliśmy, że nie wiem, niemowlęta są fajne i w ogóle są słodkie, a na przykład osoby starsze już nie są, więc gdzieś ta starość i to poszukiwanie wiecznie gładkich twarzy jest pewną umową społeczną. To jest moje osobiste zdanie, ale bardzo, bardzo widzę, patrząc, pracując też na co dzień z osobami starszymi, po prostu widzę cały czas tego człowieka w środku, a nie tylko tę powłokę w postaci takiej pomarszczonej skóry czy mniej sprawnych rąk. Więc starości się boimy też przez ten kult młodości, że chcemy być młodzi. Dwa, ze starością się nie utożsamiamy i mówimy tacy oni seniorzy, jako planeta obca, tam są jacyś kosmici, to są seniorzy. I nawet osoby, które już są w wieku senioralnym, mówią o seniorach oni. Przez to, że to jest tak niepoznana materia, ci seniorzy, to my się jej boimy, czyli nie oswajamy. W sumie po to napisałam książkę, żeby oswoić, wiesz, tę starość, bo ją można tak przytulić i się zaprzyjaźnić, bo jak się zaprzyjaźnimy, no to będziemy się mniej tej starości bali. Ale tak naprawdę to, gdybyśmy rozebrali na czynniki pierwsze te nasze strachy, to pewnie to, czego się boimy, to poza utratą urody, tego, że przestaniemy być jako kobiety atrakcyjne, że się ktoś za nami obejrzy na ulicy, to tak naprawdę na koniec dnia boimy się utraty samodzielności.
1: Tak,
0: i samotności.
1: Myślałem. Tak, tak. Polskie społeczeństwo się starzeje, takie są fakty. Mamy w nim coraz więcej seniorów, seniorek. Zapytam się ciebie, jeśli pozwolisz, Marzeno, o to, czy państwo polskie, według ciebie, jest przygotowane do tak drastycznej też zmiany w przekroju społecznym, zmiany, która dzieje się bardzo szybko. Gdzie w tym kontekście widzisz największe niedomagania? Może w ten sposób. No, śmiało, bez cenzury.
0: Bez cenzury.
1: Bez cenzury.
0: Ale ładnymi słowami.
1: Ładnymi słowami, tak. Dobrze. Okrągłymi.
0: Krótkim zdaniem, najkrótszym, jak
1: możesz,
0: mi się da,
1: w ten sposób, jak
0: nie jesteśmy przygotowani, okay. To po pierwsze. Po drugie, na konferencjach gospodarczych wymienia się 3 zagrożenia dla stabilizacji, dla bezpieczeństwa naszego kraju, dla stabilności naszego kraju, dla bezpieczeństwa. To jest zagrożenie militarne, wiadomo. To jest kryzys klimatyczny i to jest kryzys demograficzny. Więc nazwijmy rzeczy po imieniu. Jesteśmy w kryzysie demograficznym, to znaczy najszybciej w Europie się w tej chwili starzejemy. Mieliśmy rekordowo niską dzietność. Życie się wydłuża, więc ten przyrost populacji osób starszych jest naprawdę gigantyczny. W 2017 w Polsce było tyle samo dzieci i młodzieży do 18 roku życia, co osób po 60. W tej chwili ta liczba osób po 60 nam po prostu leci w górę. Mamy 10 milionów w tej chwili osób, czyli 26% społeczeństwa, ale za 24 lata 40% społeczeństwa będzie po 60 roku życia, a my jako kraj się będziemy kurczyć. W związku z tym my wchodzimy w naprawdę stare społeczeństwo, to znaczy już jesteśmy
1: starym. I jesteśmy na równi pochyłej tak naprawdę, tak, jeżeli chodzi o...
0: Rynek pracy absolutnie nie odpowiada temu, ani wiek emerytalny, ani rynek konsumencki. Nadal wszyscy, wiem, firmy, rząd i tak dalej zachowują się tak, jak wszyscy by byli super sprawni, młodzi i pracowali długo. No i oczywiście ta kołdra finansów publicznych już jest za krótka, a tutaj wygląda to naprawdę przerażająco, patrząc na, mówię o systemie opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej, to nie wiem, jak to będzie, mogę sobie wyobrażać, natomiast nie wiem, dlaczego nie przygotowujemy do tego, kiedy już jest ostatni dzwonek.
1: Żyjemy w kulturze zorientowanej na młodość, nie? Na produktywność, w której starość bywa też często spychana na margines. Dlaczego tak się dzieje, twoim zdaniem, i co na tym traci społeczeństwo jako takie, że głos i też doświadczenie ludzi starszych tak rzadko są brane pod uwagę, bo takie też odnoszę wrażenie.
0: No teraz to już w ogóle są takie trudne czasy dla osób starszych, bo kiedyś to się jeszcze do tej głowy rodziny, do seniora czy seniorki szło powie.

wiedzę. A teraz się idzie do czata GPT czy innego, powiedzę, do internetu. To starsze pokolenie już nie jest taką starszyzną plemienną, więc to jest ignorowanie również ich roli w społeczeństwie, ich głosu, więc... Te czasy generalnie marginalizują osoby starsze też z tego powodu, że no mamy zderzenie dwóch megatrendów, czyli właśnie tej nagłej zmiany demograficznej, nagłej, bo przyspieszyła bardzo, i rewolucji technologicznej. I teraz ten wyścig jest nierówny z zasady, więc całe masy ludzi zostają wykluczone też w dostępie do wiedzy, ale jeżeli już mają dostęp w tym internecie do wiedzy, to umiejętności rozróżniania, co jest prawdą, a co nie,

równe zasady. Więc całe masy ludzi zostają wykluczone też w dostępie do wiedzy, ale jeżeli już mają dostęp w tym internecie do wiedzy, to umiejętności rozróżniania, co jest prawdą, a co nie,

0: właśnie ta dyskryminacja na rynku pracy, czyli osoby już 50+ generalnie często tracą pracę.
1: Zgadza się, i mają problemy ze znalezieniem kolejnej.
0: Bardzo dużo mają problemy, nie widzą się już z rynkiem pracy po roku. Najczęściej już tak badania pokazują, że się nie widzą. Na to wszystko rynek konsumencki też jest wrogi, no bo wiele razy bez jakiejś aplikacji czy umiejętności samoobsłużenia się jako klient, taki klient 60+ nie jest w stanie być klientem wielu firm. Więc na każdym kroku jest to takie wykluczenie. Całe szczęście my w ogóle jeszcze jesteśmy jakimś takim społeczeństwem grupującym się w różne organizacje. U nas bardzo dobrze uniwersytety trzeciego wieku działają, czy kluby seniora, ale znowuż za mało jest w budżecie przeznaczanych środków na pomoc takim organizacjom, w szczególności w ostatnich czasach i no też bez żadnych środków naprawdę trudno cokolwiek robić i się jakoś samoorganizować, więc ta marginalizacja osób starszych jest bardzo duża, przy nasilającym się trendzie do aktywności i samodzielności z ich strony, czyli oni chcą być na czasie. Naprawdę bardzo chcą.
1: To jest ciekawe, 189 strona twojej książki, Marzeno, piszesz tam o tym, że seniorzy chcą szacunku. Jak to rozumieć, żeby ustępować im miejsca w autobusie, czy kolejce, czy chodzi o coś więcej?
0: Właśnie nie. To też zawsze podkreślam, że szacunek w rozumieniu seniorów to są już nie takie miękkie kompetencje w miłej obsłudze dla starszej pani, tylko szacunek na twardo, czyli jeżeli projektujemy cokolwiek od reklamy do procesu obsługi klienta, czy rozwiązania komunikacyjne, czy nawet parki, to po pierwsze zauważmy to, że co trzeci użytkownik albo co czwarty w zależności od miejsc jest osobą 60+, która może mieć szczególne potrzeby, czyli zauważenie w procesie w ogóle planowania wszystkiego, wszystkich miejsc i komunikacji, że te osoby są istotne i ważne i to jest taki twardy szacunek, a dwa, szacunek przez takie nieinfantylizowanie, czyli nie może być tak, że ktoś był panią Heleną, ale tylko dlatego, że trafił do domu opieki, to już jest Helenka, ewentualnie pani Helenka, albo tak naprawdę często babcia. To już nasze babcie dzisiaj śniadanko zjadły, albo już w ogóle nawet mówienie w trzeciej osobie. Tu też wchodzę trochę w obszar podmiotowości, czyli że nie wiedzieć czemu wiek potrafi zabierać nam podmiotowość. Ludzie tak naprawdę zabierają nam tę podmiotowość, albo to, że ktoś był jakimś człowiekiem, miał jakąś rolę społeczną, jakieś role, jakieś relacje, był ważny dla kogoś. I raptem pielucha u tego niesamodzielnego człowieka jakby przekreśla jego całą historię i jego wagę i rolę. I to jest przerażające. Tak. I my na to pozwalamy. Tylko to całe zjawisko zaczyna się tak naprawdę od akceptacji swojego wieku. Bo jak ja słyszę rówieśnicę, która kończy 50 lat i mówi, wiesz, ja jestem przerażona. Ja wie czym, bo będę miała 50 w tym roku. Ja wiem, no moja droga, jeżeli ty nie akceptujesz swojej 50, to jak jesteś w stanie z szacunkiem akceptować kogoś, kto jest jeszcze starszy od ciebie? W pracy, w domu, na ulicy. Co, z każdym rokiem stajesz się gorszą kobietą? Mniej fajną? Tu się zaczyna problem. Zacznijmy od siebie.
1: To jeszcze teraz na arenę nam wkracza problem samotności. Trochę już nadmieniliśmy, trochę już mówiliśmy na ten temat na początku naszej pierwszej części naszego spotkania w studiu. Czy wyobrażasz sobie taką sytuację, Marzeno, że za lat 20-30, kiedy będziemy mieli koło 80, androidy będą nam dotrzymywały towarzystwa? Mówię zupełnie serio w tym momencie.
0: Ja też. Kiwam głową, słuchacze tego nie widzą, ale tak, my do końca nie wiemy, w którą stronę się rozwinie sztuczna inteligencja.
1: Nie wiemy.
0: Natomiast w obszarze opieki długoterminowej innowacje i nowe technologie naprawdę są na bardzo wysokim poziomie już teraz. I te wyzwania samodzielności oraz samotności oczywiście znajdują swoją odpowiedź u innowatorów, producentów różnych rozwiązań. Więc absolutnie tak, idziemy w stronę tego, że na starość towarzyszyć nam będą jakieś wytwory technologiczne, które nam będą pomagały zbudować jakiekolwiek relacje, co jest oczywiście i dobre i złe, czyli jest groźne, no bo jest ta bezkrytyczność i taka trudność powrotu później do normalnych relacji, gdzie jednak możemy czasem komuś się nie spodobać swoim zachowaniem czy innym, no tutaj to raczej jest bezkrytyczne, ale z drugiej strony jednak jest jakakolwiek relacja, jakieś bodźce, które dają nam chęć wstania z łóżka i robienia czegokolwiek cokolwiek. Więc tutaj idziemy w stronę takich najpierw hybrydowych, ale gdzieś tam docelowo w tej samotności jednak towarzyszy naszego życia, które no nie będą ludźmi.
1: A co to znaczy, Marzeno, przygotować się na starość? Wielu ludzi pochyla się nad tym problemem. Czy ma to w ogóle sens? Tak sobie głośno myślę. Nie wiem, chodzi o mental, chodzi o zabezpieczenie finansowe na starość.

0: to można zrozumieć.
1: No, fundamentalne znaczenie ma przygotowanie się na starość i im wcześniej zaczniemy, tym lepiej. Mhm. Zwłaszcza dzisiejsze pokolenie 30-latków już powinno zacząć myśleć o swoim zabezpieczeniu finansowym. Ale generalnie wnosimy na emeryturę, czy na to długie, starsze życie, wnosimy trzy zasoby. To są finanse, relacje i zdrowie. I żadnego z tych zasobów nie zbudujemy za 5-12. Nawyki zdrowotne musimy bardzo mocno wykształcić, utrzymać, które powodują, że to nasze zdrowie już na wejściu jest lepsze, żeby nie wejść z obciążeniami, które potem nam skutkują, prawda, chorobami takimi trochę zapracowanymi, prawda, czyli nałogi, zły sen, nadwaga i tak dalej. To wiadomo, to jest wszystko oczywiste. Jeśli chodzi o relacje, no to też trudno. Zwłaszcza też należy się zastanowić, kto do nas będzie dzwonił i przychodził, kiedy przestaniemy być aktywni zawodowo. Czyli kiedy otwieramy kalendarz, który będzie pusty, bo nie będzie w nim spotkań, kto spoza obszaru zawodowego jest przy nas blisko, jakie relacje są na tyle silne, że będziemy mogli je rozwijać dalej. No i ten zasób oczywiście finansowy, no to tak samo. Emerytury wiadomo, że będą coraz niższe. Do końca nie wiemy, na ile będzie sprawny też system opieki zdrowotnej, więc należy
0: nie wiemy, czy się nie zawali, przepraszam,
1: dokładnie,
0: z hukiem. Tak?
1: Musimy mieć budżet nie tylko na to, żeby przeżyć, kupić bułkę w dyskoncie, tylko żeby mieć też na swoje leczenie. A wiadomo, że koszty leczenia z wiekiem wzrastają. To te trzy zasoby są absolutnie fundamentalne. Im wcześniej zaczniemy, tym lepiej będziemy się starzeć.
0: I ostatnia kwestia na koniec pierwszej części drogowskazów, Marzeno. Rozmawiamy serio od samego początku, ale proszę cię, żebyś moje pytanie ostatnie potraktowała trochę pół żartem, pół serio. Okay. Dobrze. Czy jest coś, co może denerwować młodych ludzi w postawie starszych osób, powiedzmy 70+, tak? Nie wiem, roszczeniowość, moralizowanie, dewocja, pouczanie. Wiesz, za moich czasów to i tamto, prawda? I to też wiem z własnego doświadczenia, że no jednak nie wszyscy seniorzy potrafią być do rany przy łóż.
1: Zrobiliśmy taki raport. Pokusiliśmy się pierwsi w Polsce o hejcie wśród seniorów. Gdybyś zapytał seniorów, czy hejtują, no nie, absolutnie nie. Ale nie, czy zdarza ci się podzielić krytyczną uwagą pod postem kogoś na social? Oczywiście, że tak, bo my uważamy, że w naszych czasach to były, i tutaj się zaczyna cała litania, normalne ubrania, że jak chłopak to wyglądał jak chłopak, a dziewczyna to dziewczyna, a nie tak jak teraz nie wiadomo kto. Więc ta krytykancka postawa jest czymś, co bardzo denerwuje młodych. I pouczanie, no tutaj na rynku pracy z tym mamy. Ja usłyszałam przedwczoraj od takiej młodej menadżerki, mówi: słuchaj, nie da się współpracować z twoimi rówieśnikami. Mówi, mieliśmy taką jedną, przyszła i ona mówi, nie, ja 30 lat tak robiłam, nie będziesz mi mówiła, co mam robić, bo ja, mówi, bo ona jest 20 lat młodsza jako liderka tego zespołu. I to jest niefajne, więc my, żądając, w cudzysłowie, jako osoby dojrzałe i starsze, tego szacunku, no bądźmy w tym żądaniu symetryczni. Oddajmy ten szacunek młodszym, posypmy głowę popiołem za zaśmiecenie planety, za to ich porównywanie, że nasze czasy to były lepsze i my to tacy już jesteśmy mocni, a oni tacy słabi. Bo tą drogą trudno potem ten szacunek jakby uzyskać, prawda? Wydeptać go, jeżeli sami nie pokazujemy szacunku młodym.
0: Akceptacja starości to proces godzenia się ze zmianami w ciele i w umyśle, zamiast walczyć z upływem czasu. Kluczem jest zmiana perspektywy na taką, która dostrzega nowe możliwości, spokój i czerpanie radości z obecnego etapu życia, który i tak jest nieuchronny, o ile wcześniej oczywiście życia nie odbierze nam tragiczny wypadek lub poważna choroba. Czy starość musi oznaczać utratę sensu, utratę energii do życia? A może to właśnie wtedy człowiek ma największą szansę na taki wewnętrzny spokój i zrozumienie samego siebie? Jak zbudować pomost pomiędzy młodszymi i starszymi? O tym dziś w drogowskazach na moje pytanie odpowiada Marzena Rudnicka. Marzena jest współautorką definicji gospodarki senioralnej, założycielką Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorką książki W pół do starości, refleksji o drugiej połowie życia, wydawnictwa Harde. Michał Poklękowski. Do rozmowy z Marzeną wracam już za chwilę.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Pokrękowski, witam i zapraszam. Starość najczęściej kojarzy się z przemijaniem, z ograniczeniami, głównie fizycznymi, i stratą czasu, który mija w naszym życiu bezpowrotnie, i zwykle im jesteśmy starsi, tym mija szybciej. Takie mamy przynajmniej wrażenie. Zbyt często opisuje się ją wyłącznie jako etap schyłku, podczas gdy z takiego psychologicznego punktu widzenia jest to naprawdę bardzo istotny okres rozwojowy, inny niż wcześniejsze, ale równie ważny. Tak czytam w sieci. Człowiek uczy się przez całe życie, a dojrzałość i starość to czas, w którym zadania rozwojowe dotyczą już nie zdobywania, czy tylko integrowania, czyli jakby godzenia się z tym, co było, i odnajdywania sensu w tym, co jest. I dziś o przemijaniu i o starości w drogowskazach rozmawiamy w ujęciu trochę filozoficznym, trochę humorystycznym, ale jednak na poważnie. I też trochę w praktycznym ujęciu. W roli ekspertki Marzena Rudnicka, współautorka definicji gospodarki senioralnej, założycielka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorka książki W pół do starości, refleksje o drugiej połowie życia, wydawnictwa Harde. Witam Ciebie po raz drugi, Marzena.
2: Dzień dobry.
1: Co dla Ciebie oznaczają terminy akceptacja starości, pogodzenie się ze starością? Mam takie wrażenie, że one już same w sobie mają taki nie do końca pozytywny wydźwięk. Zaakceptować swoją starość, czyli co tak naprawdę?
2: No w tak ujętym pytaniu, to ja poproszę o korektę pytania, no bo godzić się ze starością, prawda? To tak jakby się pogodzić z dramatem.
1: Wcześniej się kłóciliśmy, albo z dramatem się pogodzić,
2: tak,
1: dokładnie.
2: Ja nie chcę się godzić z dramatem, bo starość jest fajną częścią życia, tak samo jak fajną może być dzieciństwo, albo niefajną może być dzieciństwo, jeżeli ktoś miał niefajne dzieciństwo. Tak. Więc tutaj postawmy sobie najpierw jakieś ważne elementy, prawda, tej dyskusji, czyli przede wszystkim życie jest tak samo ważne każdego dnia, dopóki trwa. Kropka. Nie ma, że ono jest fajniejsze czy niefajniejsze. Po drugie, użyłeś pojęcia przemijanie. Przeminęła nam właśnie sekunda, która wtedy była, ale teraz życie trwa tu, w tej chwili, między wczoraj a jutro. I teraz, jeżeli tak patrzymy na życie, no to trudno mówić, że nam przemija coś, no bo też starość to nie jest taki czas takiego godzenia się, że już odpłynął ten statek, tylko to jest czas również, w którym można. To jest kwestia wyboru. Cieszenia się tym, że na przykład, okej, nie pływam na tym statku, bo nie czuję się dobrze na wysokich falach, ale sobie siedzę na brzegu w cieniu

0: pod drzewem i jest mi bardzo dobrze, że ten statek obserwuję i w tym znajduję radość. Więc myślenie o starości nie w kategoriach właśnie straty, godzenia się, przemijania, bo tu można po prostu umrzeć za młodu. Można w wieku 60 lat stwierdzić, że już wszystko minęło i koniec. Tymczasem wielu osobom zaczyna się bardzo fajna relacja z samym sobą, bo też tak w książce napisałam, że z wiekiem coraz dalej nam do ludzi, ale coraz bliżej do siebie. I w końcu mamy czas na poznanie najfajniejszego człowieka na świecie, czyli samego siebie. Zróbmy to. Dajmy sobie przestrzeń, kiedy już w końcu te małe dzieci nie płaczą, kiedy w końcu do tej pracy nie trzeba wstawać. Okej, teraz jest inaczej, ale to inaczej to znaczy, że zostało zrobione miejsce, przestrzeń na coś, co może być niezwykle wartościowe, żeby to docenić.
1: A w jaki sposób, twoim zdaniem, dzieciom i młodzieży mówić o starości, żeby miały do niej, nie wiem, szacunek, nie bały się jej, nie wstydziły, nie lekceważyły, czy też nie robiły sobie z niej żartów?
0: O, tutaj jeżeli jesteśmy rodzicem, to bądźmy nim całe życie. Czyli jeżeli jesteśmy młodą mamą, która ma 5-letnią dziewczynkę i chcemy, żeby ona była, nie wiem, ładnie ubierająca się, żeby była oczytana, żeby lubiła muzykę, no to słuchajmy muzyki w domu, ubierajmy się też schludnie, bądźmy miłe dla otoczenia, bo ona też będzie. I jeżeli wchodzimy w okres tak zwanej starości, czyli stajemy się osobą dojrzałą, albo bardzo dojrzałą, to nasze dzieci tak będą patrzyły na starość, jaką będą widziały ją w nas. Czyli jeżeli widzą, że ta mama jest aktywna, ma koleżanki, wyjeżdża, tu sanatorium, tutaj kino, tutaj teatr, tu cieszy się tym, że wnuki je odwiedziły. Ona jest pogodna i radosna, mimo często już nawet zmian chorobowych, które się pojawiają, to ta pogoda ducha i docenianie tego momentu, który właśnie tym życiem jest, docenianiem radości z relacji, które się z tą rodziną cały czas trwają, to jest obraz mówienia dzieciom, jak wygląda starość. I jeżeli jesteśmy taką cierpiętnicą, która całe życie było jej źle, to na starość będzie jej jeszcze gorzej. I wtedy ta córka może mieć prawo naprawdę być przerażona starością.
1: No właśnie, budowanie pomostu porozumienia między młodymi ludźmi i seniorami da się, prawda? Jak mogłoby wyglądać w praktyce takie budowanie pomostu?
0: Oswajanie też przede wszystkim, tak? Żeby nie udawać, że niektóre tematy są nie do dyskusji, albo że niektóre zmiany w zdrowiu są wstydliwe. Tutaj mam na myśli na przykład gorszy wzrok i okulary, a gorszy słuch i aparaty słuchowe. Że z jakiegoś względu okulary są okej, ale aparaty słuchowe są wstydliwe. Pytanie dlaczego? Podobnie jest z pieluchami, wkładkami, wszelkimi takimi rzeczami, które nam pomagają w życiu po prostu funkcjonować normalnie, to z jakiegoś względu one mają być wstydem, więc to należy oswajać i też przede wszystkim z dziećmi rozmawiać, że takie zmiany zauważamy, ale z drugiej strony niestety to jest taka relacja lustrzana, że wiele osób w takim wieku kanapkowym, czyli te 50 i okolice tego wieku 50, widzą, że coś się dzieje z rodzicem, że na przykład mama 3 razy pyta o to samo, albo że jakieś drżą jej ręce i tak dalej. Coś się dzieje, udaje przed mamą, że tego nie widzi, a mama udaje przed córką, że córka tego nie widzi i przed samą sobą, że tego nie widzą. I to jest najgorszy scenariusz, na jaki sobie mogą
1: pozwolić. Też tak uważam. A największe atuty starości, czy da się wymienić chociaż kilka, takie, którymi starszy człowiek, no powiedzmy 70+, nikogo nie urażając oczywiście, może dzielić się z otoczeniem, to legendarne życiowe doświadczenie, tak?
0: To jest piękna historia, to jest przede wszystkim taka mądrość, która stawia te osoby dojrzałe, one stoją w takim mądrym dystansie od problemów i w takim widzeniu, co jest ważne, co jest mniej ważne. I ja sama nawet widzę po sobie, że gdybym miała ten dystans do rzeczy, który mam teraz, kiedy byłam młodsza, to pewnie przejmowałabym się 100 razy mniej wieloma rzeczami. Więc ta mądrość, ten dystans wynika z mądrości i z takiego rozumienia też oddzielenia to, co jest potrzebne, co jest ważne. Też w takim mądrym widzeniu dobrych relacji, a jednak odcinaniu się od tych, które są toksyczne. I też w takim, że z wiekiem już nie musimy tak udowadniać, że jesteśmy tacy najlepsi i stawać w jakieś takie w konkurencje, nie wiem, w pracy, w rodzinie, wśród koleżanek, tylko właśnie mościmy sobie takie miejsce takiego spokoju i takiego osadzenia we własnym miejscu w życiu, że już nie pędzimy tak nie wiadomo po co przed siebie. Więc to jest taka mądrość, którą fajnie, jeżeli umiemy znaleźć w rodzinie czy wśród znajomych, żeby te osoby starsze mogły tym swoim punktem widzenia, bo to już nawet nie mówię tylko historię, że mają opowiadać, ale ten swój punkt widzenia, żeby mogły w tym otoczeniu tym młodszym przekazywać, nawet mądrym pytaniem, na zasadzie zastanów się, czy tak samo będziesz się
1: dokładnie,
0: tym martwiła za 20
1: lat. To nie musi być rada od
0: pytanie,
1: razu, prawda? Tylko pytanie,
0: tak,
1: dokładnie.
0: Tak. Mhm.
1: Jeśli seniorka, Marzeno, senior mają rodzinę i są ku temu warunki, tak to sobie wyobrażam, może taki senior pozostać do końca swoich dni w tak zwanym wielopokoleniowym domu na przykład, tak? Takie domy też są cały czas w Polsce. Ale też z drugiej strony, też tak to sobie wyobrażam, że w pewnym momencie, na pewnym etapie to może być potężne wyzwanie emocjonalne, logistyczne, fizyczne, finansowe również, kiedy babcia lub dziadek, powiedzmy, czy nasi rodzice zaczynają niedomagać zwyczajnie, tak? Z powodu, no, metryki. Czy fachowy dom opieki dla takiej osoby to wstyd dla rodziny, to dyshonor? W jaki sposób seniora przygotować do pobytu w takim miejscu, kiedy już dochodzimy do ściany?
0: To jest bardzo dobre pytanie i bardzo ci za nie dziękuję, bo tak się zwykło mówi, że oddałam mamę, tatę do domu seniora. I to jest przerażające,
1: dokładnie,
0: to stwierdzenie, że oddałam.
1: Jak paczkę, tak.
0: Prawda? Więc takie decyzje powinny zapadać przy pełnym udziale tej osoby starszej, kiedy ona jeszcze jest zdrowa i jakby w pełni samodzielna, co oznacza, że to, o czym teraz mówię, taka rozmowa, co z tobą, mamo, tato, będzie, co chciałbyś, żeby z tobą było na wypadek, gdyby, powinna się odbyć w każdym domu. I nieważne, czy oni ze sobą mieszkają, czy nie. Ona się powinna odbyć w momencie, w którym ci rodzice są w wieku około 60 lat, gdzie jest jedno dziecko lub więcej, już te dorosłe, gdzie powinna się odbyć fajna, pozytywna dyskusja przy rodzinnym stole na zasadzie, a wyobraźmy sobie teraz różne scenariusze i co byście chcieli, żeby z wami było. I naprawdę tutaj wiele badań pokazało, że kiedy my jako dzieci jesteśmy pytani, czy w cudzysłowie oddałbyś swojego bliskiego do domu seniora, to większości mówią, że nie. Ale na pytanie, czy ty chciałbyś być pod opieką swoich dzieci w domu, mówią, nie, nie chcę być ciężarem dla własnych dzieci. Więc zobaczmy, jaki paradoks. Dlatego trzeba o tym porozmawiać, a nie później żyć w poczuciu winy i wstydu, kiedy uważamy, że musieliśmy to zrobić, bo nie było innego na przykład scenariusza, ale już na przykład z tym rodzicem już nie da się tak porozmawiać, wiedząc, że on wszystko rozumie na przykład, prawda? I to są takie smutne historie, więc róbmy to po prostu, ustalmy sobie plan rodzinny na tę sytuację.
1: Mm-hmm. Jak odejść z klasą? 57. strona twojej książki, Marzeno. Opisujesz tam delikatny temat, o którym w rodzinach z seniorami mówi się, no niewiele, takie odnoszę wrażenie, taki trochę temat tabu, prawda? Co oznacza odejście z klasą z tego świata?
0: No znowuż przygotowanie się.
1: Przygotowanie się.
0: Przygotowanie się i nie mówimy tutaj tylko o testamencie. Mhm. Tylko przygotowanie się co do wszystkich swoich spraw, które mieliśmy w życiu. Co do tego, jak chcemy być zapamiętani, że jeżeli coś ukrywaliśmy całe życie, to niech to nie wyjdzie po śmierci, bo może zmienić całkowicie obraz zapamiętany przez rodzinę naszej osoby. Ale też odejść z klasą, to poukładać relacje, póki jeszcze jest na to czas, żeby one znowuż nie zmieniały naszego wizerunku jako człowieka. Więc oczywiście uporządkowanie wszelkich spraw takich administracyjnych, czy nawet kont w social mediach i tak dalej, to wszystko powoduje, że ważne jest, żeby bliscy, czy w ogóle świat, po naszej śmierci nie miał z nami więcej kłopotów, niż miał za życia.
1: Za życia.
0: To jest ta klasa.
1: Mhm. Aktywność zawodowa seniorek i seniorów, za i przeciw. Możemy króciutko, Marzeno. Co oprócz pieniędzy, co jest jakby oczywiste, prawda, zyskuje aktywny zawodowo senior?
0: Kiedyś jeden z seniorów powiedział na pytanie, jaką ma tożsamość wieku i powiedział, że jest 20 lat po 50. A tak naprawdę powiedział, dlatego, że czuje się ciągle na 50 lat. No więc pytanie, ale dlaczego tak się czujesz? On mówi, wiesz, bo czuję się młodo, dlatego, że jestem potrzebny. I wiem, dodał, że dopóty będę młody, dopóki będę działał. I praca daje obecność, daje wyzwania. jest motorem tego, że nawet jak się nie chce, ale jednak się chce rano wstać, bo jest powód. Mhm. Poczucie obowiązku. Dobrze wiemy, że obowiązki kształtują osobowość, ale też obowiązki wpływają na to, jakie mamy, na samopoczucie. W związku z tym ten obowiązek chodzenia do pracy, no ale oczywiście relacje, no i to poczucie, że jeszcze jestem potrzebny
1: światu. To jest jakiś schemat życia, to raz ta potrzeba, że jestem potrzebny, jestem potrzebna, to jest bardzo takie wzmacniające, prawda?

0: też motywujące i wzmacniające, ale wiesz, praca też daje naszemu życiu taką też trochę przewidywalność, taką rutynę, a rutyna człowiekowi po prostu jest potrzebna zwyczajnie, prawda?
1: To raz, a dwa, jeżeli jesteśmy w pracy, to ten świat mniej nam ucieka, bo przecież wiemy, jak teraz świat pędzi. I kurczę, trudno być na czasie, będąc na emeryturze i nie będąc aktywnym w jakichś takich społecznościach. Dlatego w pracy mamy większe szanse być na czasie.
0: No dobrze, Marzeno, ostatnia kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w studiu. Jak ty sobie wyobrażasz swoją starość? W jakich okolicznościach widzisz siebie mając, dajmy na to, lat 80? Jakie masz obawy, też nadzieje może związane właśnie z tym etapem życia? Napisałaś o tym wartościową książkę, która leży na naszym studyjnym stole, więc muszę się ciebie o to na koniec drugiej części drogowskazów zapytać.
1: Odpowiem ci jednym z rozdziałów mojej książki, w której próbowałam znaleźć określenie dla osoby starszej, tak zwanej, czy to senior, czy to jest stypendysta ZUS-u, prawda, czy wcześniej urodzony, czy dojrzała młodość, czy młodzież, czy, prawda, przeróżne. I na końcu określiłam tym jednym słowem, po prostu słowem człowiek. I ja na swoją starość patrzę jak na siebie w procesie i na siebie w moim życiu. Więc nie boję się starości, cokolwiek ona ma przynieść, ponieważ ja jestem cały czas sobą i siebie taką lubię, niezależnie od wieku, ponieważ wiek ani nie przeszkadzał mi, jak byłam młoda, ani nie przeszkadza mi, jak teraz. Ja go po prostu przytuliłam i niosę ze sobą jak najlepszego przyjaciela.
0: Akceptacja starzenia się nie dla wszystkich jest łatwa, wymaga odwagi, by przyjąć ograniczenia własnego ciała, zmniejszającą się sprawność, zmieniającą się też rolę społeczną, a czasem i także samotność, która jest przykrym znakiem czasów, nie tylko w życiu seniorek i seniorów. Wymaga też takiej wewnętrznej zgody na to, że wiele rzeczy się już nie powtórzy, pewne drogi są na zawsze i na amen pozamykane, a pewne możliwości bezpowrotnie wygasły. No właśnie, ale czy tak jest rzeczywiście? Ale właśnie ta zgoda otwiera przestrzeń na inne doświadczenia, na wdzięczność, na spokój, na refleksję, na taką prawdziwą, niepospieszaną niczym bliskość z innymi ludźmi. Paradoksalnie to, co wydaje się utratą, często przynosi też takie głębsze poczucie sensu. Tak widzą to eksperci zajmujący się tematem właśnie starości. W studiu cały czas jest Marzena Rudnicka. O tym właśnie rozmawiamy, o starości. Współautorka definicji gospodarki senioralnej, założycielka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorka książki W pół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia wydawnictwa Harde. Michał Poklękowski do rozmowy z Marzeną. Wracam jeszcze z wielką satysfakcją po raz trzeci i ostatni. Już niebawem zapraszamy.
2: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Marzy Ci się ciepły, letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu rockowista. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter. Wolf Alice, Airborne, Avatar, Laguna Coil, Lord of the Lost, Nowa Twins, Koma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu. 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rokowizna.pl. Poleca SK Rock.
6: Kings of Leon powracają. Rockowe brzmienia, które pokochały miliony fanów. Czerwca. Atlas Arena Łódź. Bilety na biletserwis.pl. Na koncert Kings of Leon zaprasza agencja Prestiż MJM. Poleca SK Rock.
7: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Pokrękowski, kłaniam się nisko po raz ostatni. Podobno nie da się mówić o starości bez uwzględnienia jej takiego emocjonalnego wymiaru. Utrata zdrowia, bliskich, dawnego wyglądu, energii, no często niesie ból i smutek. Tak też jest. Ale czy tak być musi? Próba zaprzeczania im, udawania, że nic się nie zmieniło, bardzo często prowadzi do rozczarowania, też do takiego poczucia pustki. Ono jest nieprzyjemne. Tymczasem przeżycie żalu, pozwolenie sobie na smutek i też takie stopniowe godzenie się z realną sytuacją to taki też naturalny proces adaptacji, który prowadzi ostatecznie do akceptacji. Jak czytam w sieci, nie chodzi o pogodzenie się z losem w sensie rezygnacji, prawda, to jest ważne, ale o świadome uznanie, że życie ma po prostu swoją dynamikę, ma swoje naturalne zupełnie etapy od początku naszego gatunku na ziemi, że każdy etap, także ten ostatni, może być naprawdę wartościowy. To są drogowskazy o starości. Moją rozmówczynią cały czas jest Marzena Rudnicka, współautorka definicji gospodarki senioralnej. Marzena jest założycielką Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorką książki W pół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia, to jej tytuł. Witam Ciebie, Marzeno, po raz trzeci i ostatni dziś.
2: Witam serdecznie.
1: Nie upupiajcie nas. 163 strona Twojej książki. Starsi ludzie w zdecydowanej większości nie chcą być przez młodszych traktowani jak dzieci. Jak to dokładnie rozumieć?
2: No, bo są traktowani
1: często. No bo są, właśnie.
2: Oczywiście, że tak. Chociażby dlatego, że są niesamodzielni. Jeżeli są niesamodzielni, przebywają pod opieką tych młodszych opiekunek, na przykład w placówkach opiekuńczych i trzeba taką osobę karmić, albo przewieźć, albo nawet umyć, to włącza się, jak to mówią opiekunki często, no z takiej sympatii i że raptem taka osoba ma odbieraną taką samodzielność i uczestnictwo i samostanowienie, przez to, że na przykład jest ograniczona ruchowo, co nie oznacza, że intelektualnie na przykład. I nie dość, że mówi się raptem tym zrobieniem imienia, nie pytając o zgodę, to jeszcze czasami mówi się w trzeciej osobie przy tej osobie, czyli przykładowo siedzi nawet w rodzinie. Siedzi babcia Halinka i rodzina przy niej, przy stole może powiedzieć: nie, babcia dzisiaj nie będzie jadła kotlecika, bo jej zaszkodzi. To jest upupianie.
1: Tak.
2: Był taki eksperyment w jednym z domów seniora, nie w Polsce, gdzie seniorom, mieszkańcom tego domu seniora oddano część obszaru do decydowania, czyli sami mogli ułożyć program zajęciowy, mogli decydować o menu. Okazało się, że kondycja zdrowotna, psychiczna i fizyczna tych osób zaczęła rosnąć. I to jest pokazanie tego, że dopóki nie odbieramy sprawczości,

0: to te osoby też czują się zdrowsze, czują się silniejsze. A dwa, często nawet na bardzo wczesnych etapach utraty samodzielności, po prostu z racji wieku, raptem to upupianie następuje. I to jest bardzo niefajne zjawisko, ale też na przykład, no nie wiem, w takiej tak zwanej ulicy, że mówimy, że o, tam przyszła jakaś tam dziewczyna w zielonej sukience i tak dalej, a tam przyszła jakaś babcia. Prawda? I to raptem babcia, które powinno być zarezerwowane tylko dla rodziny, jest używane wszemi wobec powszechnie, tak, przez wszystkich jako określenie po prostu osoby starszej. Więc to upupianie ma wiele form. No i jest, no ale walczmy z tym. Fajnie, że o tym mówimy na przykład tutaj.
1: Wiele badań wskazuje na to, Marzeno, że seniorzy, którzy sami siebie określają jako młodszych niż PESEL na to wskazuje, z reguły cieszą się lepszym zdrowiem i samopoczuciem. 129 strona twojej książki. Czy to jest moje pytanie, czy współcześni

0: 10 milionów, więc chociaż podzielmy na chociaż dwie grupy, młodszych i starszych. Ci starsi faktycznie są tacy trochę wycofani, tacy, że im się mniej należy, prawda, tacy niekoniecznie w tym bieżącym nurcie, natomiast ci młodsi, to oni się zupełnie inaczej starzeją. Oni są aktywni, obecni, mniej narzekający, więc tutaj mamy każde kolejne roczniki wchodzące na emeryturę, są bardziej aktywne i ta ich starość już wygląda zupełnie inaczej niż tych takich seniorów sędziwych, o tak to możemy powiedzieć, więc to pokoleniowe różnice są bardzo duże.
1: A jak to świadczy o społeczeństwie, które seniorów traktuje trochę jak piąte koło u wozu? Jak taki, wiesz, ciężar nie do udźwignięcia? A tak się dzieje w wielu miejscach na świecie. Mam takie wrażenie, że nawet bardziej chyba w krajach rozwiniętych. W jaki sposób starsze osoby mogą być wartością dodaną do społeczeństwa? Pytam zupełnie serio.
0: Po pierwsze, pamiętajmy, że to jak my dziś traktujemy seniorów, to tak będziemy my traktowani w przyszłości.
1: Może tak być.
0: Więc jeżeli ktoś tak sobie na takie myślenie czy planowanie pozwala, no to może odwrotnie, nie, bądźmy egoistami i planujmy swoją dobrą starość w taki sposób, żeby nas traktowano lepiej niż dzisiaj traktuje się seniorów. Natomiast to, że społeczeństwa, tak generalizując, traktują gorzej seniorów, no to czasami wynika to z tego takiego obciążenia, no i fiskalnego, i generalnie budżetu państwa świadczeniami społecznymi, emerytalnymi, rentowymi, obciążoną opieką zdrowotną z uwagi właśnie na to, że to beneficjentami jednak są w większości osoby starsze, plus opieka długoterminowa, gdzie czasami jest takie poczucie, że ci seniorzy są jakimś takim ciężarem społecznym. Mhm. Tylko po pierwsze, to my jesteśmy dziećmi tych seniorów i wnukami tych seniorów. To, w jakim dziś mieszkamy kraju, zostało zbudowane rękoma tych seniorów, to oni utorowali nam drogę do demokracji w przypadku Polski, czy w ogóle wywalczyli kiedyś tam niepodległość, więc ze zwykłego szacunku do pokoleń i tego faktu, że my też będziemy w tym miejscu życia, po prostu nie możemy pozwalać sobie na tworzenie obrazu, że seniorzy są ciężarem, ponieważ tak jak starość jest immanentną częścią naszego życia i po prostu nie można oderwać tego i powiedzieć, że to inne życie się zaczęło, tak samo seniorzy nie są właśnie kosmitami, nie są mieszkańcami innej planety, tylko są ekosystemem społecznym, bardzo ważnym zresztą dla nas.
1: Kiedy czujemy, Marzeno, i też wszystko na to tak obiektywnie wskazuje, że nasi rodzice, jeszcze starsi dziadkowie i jeszcze starsi pradziadkowie odchodzą i już niewiele czasu im pozostało na tym świecie, jak pożegnać ich godnie? Co robić, a czego też nie w tych ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach ich życia? Czy miałabyś jakieś podpowiedzi?
0: Znowu podpowiedź będzie w stronę egoizmu, czyli nie bądźmy egoistami, czyli nie załatwiajmy swoich takich trudnych czasami spraw czy rozmów, żeby się poczuć lepiej, tylko oddajmy szacunek i godność w odchodzeniu tym osobom, które odchodzą, bo spotykamy czasami takie historie, że ktoś chce raptem na łożu śmierci tej bliskiej osoby starszej wyjąć jakieś takie brudy sprzed wielu, wielu lat i tak jakoś niby je wyczyścić, ale tak naprawdę to po pierwsze niczego nie zmieni, bo czasu nie cofnie, a dwa, gdzieś tam burzy, myślę, takie pogodzenie się z tym, że po prostu ta osoba odchodzi. A dwa, no odchodzenie jest bardzo trudne dla tych, którzy zostają i ono nigdy nie spowoduje, że dokładnie w to miejsce my je wypełnimy jakąś relacją, prawda? To miejsce zawsze pozostanie w jakiś sposób puste, natomiast ważne, żeby to odchodzenie było też, jeżeli jest możliwe, no bo jest wiele sytuacji, które są sytuacjami nagłymi, no ale później jest ten umowny okres żałoby, w którym będziemy umieć to ułożyć w sposób naturalny, czyli ani nie stawiający na piedestale i życie w żalu i braku, ale z drugiej strony gdzieś odnaleźć się w tym, że teraz jest inaczej, bo wiadomo, że nigdy nie będzie tak samo. To już zawsze będzie ten brak rodzica lub brak małżonka, małżonki, więc po prostu to życie będzie inne, co nie oznacza, że ja wiem, że to może zabrzmieć teraz według wielu osób nieprawdziwie, ale co nie oznacza, że gorsze. Znam osoby, które po bardzo trudnych, przez chwilę samotnym życiu umiały znaleźć wartość w życiu poukładanym na nowo.
1: Ja miałem taki przywilej w swoim życiu w latach 90., kiedy byłem nastolatkiem, że byłem też, moje wychowywanie było wspomagane przez seniorów. Kiedy moi rodzice byli bardzo zapracowani, wychowywała mnie babcia, jej siostra, jej brat i tak dalej. Także generalnie byłem otoczony wianuszkiem bardzo ludzi, którzy pamiętali jeszcze pierwszą wojnę światową wręcz. I powiem tobie tak z perspektywy czasu, że spotkał mi ogromny przywilej i głos mi się trochę łamie w tym momencie, ale się nie rozpłaczę. Natomiast mało tak dobrych rzeczy

0: czy mnie w życiu spotkało, moim 49-letnim, jak ten okres, kiedy miałem ten zaszczyt się nimi potem opiekować, oddając im to, co oni mi dali w moich pierwszych latach życia, tak? A potem ja im oddałem to, co mogłem najlepszego z siebie i wszystkim życzę takich doświadczeń po prostu, żeby takie mieli, jakie ja miałem z seniorami.
1: Nie byli ciężarem.
0: W ogóle.
1: Prawda?
0: W ogóle.
1: I to zależy od podejścia, w tym przypadku twojego.
0: Starość, Marzeno, w dobie rozwoju technologicznego. Czy seniorzy będą zmuszeni do zaprzyjaźnienia się na przykład ze sztuczną inteligencją?
1: Są.
0: Są już.
1: To już nie jest w czasie przyszłym. Tak, są. Są zmuszeni, bo nie dostaniesz rabatu, jak nie masz aplikacji w sieciówce. Nie wypożyczysz roweru miejskiego czy hulajnogi. Hulajnogi może niekoniecznie senior, chociaż jakby chciał. Ale rowerem nie pojedziesz, czy już nawet problem z biletem w autobusie, więc muszą. Więc to nie jest kwestia wyboru. Są oczywiście, tak nazywamy to, konserwatywni klienci, którzy mówią, a po co mi to wszystko, ale potem mają pretensje do świata, że się nie zatrzymał według ich potrzeb, bo świat chyba nigdy w swojej historii dziejów się nie zatrzymał, faktem, że teraz pędzi bardziej. Natomiast technologie, namawiam, żebyśmy nie patrzyli wyłącznie jako coś, co jest trudne, bo zobaczmy, w jaką stronę idą technologie, czyli totalnej intuicyjności. Że jeżeli jakaś aplikacja jest tak skomplikowana, że trzeba kliknąć w 3 razy, żeby gdzieś przejść, to znaczy, że już jest nie nadająca się do użytku, ponieważ wszystko powinno myśleć za nas. To trochę tak już wygląda, że te urządzenia nas prowadzą, a nie my je. Po pierwsze. Dwa, seniorzy kochają voice'owe komendy do komórek, do smartfonów, gdzie to, prawda, dyktowanie SMS-ów czy wyszukiwanie w wyszukiwarkach, dyktując słowa, jest wygodniejsze, chociażby przez to, że słabszy wzrok, mniej sprawne palce. Więc technologie, mądre technologie, zwłaszcza tam, gdzie już one są produkowane, też z myślą o osobach starszych i ich funkcjonowaniu, one naprawdę pomagają i seniorzy nawet nie zauważają, że się nimi otaczają. A już w ogóle sztuczna inteligencja, jeśli chodzi o właśnie czat i rozmawianie takiego towarzysza w domu, no to tutaj się już budują całkiem poważne przyjaźnie z tym czatem, więc to też tutaj taki trochę znak zapytania, w którą stronę pójdzie to dalej. Ale tak, no takie mówienie o seniorach, że oni są tacy zupełnie niecyfrowi i dalece od tego jest absolutną nieprawdą.
0: No, czym świadczy mój tata, który jest nawet chyba lepszy ode mnie, jeżeli chodzi o biegłość cyfrową, tak szczerze mówiąc, a ma już swoje lata, jest grubo po 70.
1: Bo ma czas na tę biegłość
0: cyfrową. To prawda, swoją drogą też ma na to czas i chęci, tak jest. Zrobiło nam się tak przyjemnie, refleksyjnie na sam koniec, a ja mam jeszcze takie trochę techniczne pytanie do ciebie na deser, jeśli pozwolisz. Już ostatnie. Przygotowanie do emerytury. Wielu osobom z chwilą zaniku aktywności zawodowej świat dosłownie usuwa się spod nóg. Czy da się tego jakoś uniknąć?
1: No tak. Trzeba się też przygotować. Jakby samo przygotowanie do emerytury polega na przygotowaniu się do emerytury, zanim jeszcze na tę emeryturę przejdziemy. Bo czasami się wydaje tak, że emerytura jest takim upragnionym momentem, a tak naprawdę upragnioną przestrzenią w życiu, która będzie pełna słońca, podróży i przyjaciół wokół. A to nieprawda. I jedziemy na ten miesiąc miodowy, objeżdżamy znajomych, nawet z podstawówki. Fajnie, wszystko wygląda super. No ale potem przychodzi moment, w którym jednak chcemy w tym domu trochę posiedzieć, pobyć trochę sami ze sobą. No i tu wychodzą różne rzeczy. Na przykład, jak znieść męża na emeryturze, który codziennie siedzi w domu? A przecież wcześniej go to codziennie w domu nie było, a tu się okazuje, że narzeka. Co mam ze sobą zrobić, żeby się nie nudzić i wtedy czasami jest takie wieszanie się na dzieciach, na wnukach, takie pretensje. A dlaczego nie dzwonisz? Bo przecież wiesz, że ja tu sama siedzę. No ale córka może powiedzieć, mamo, nie jest moją winą, że tam sama siedzisz. No ja mam swoje życie. Więc czasami jest takie szukanie tego zajęcia na plecach innych, a to nie o to chodzi, żeby tak sobie planować emeryturę, bo emerytura w przypadku w szczególności kobiet, no to jest kawał życia, czasami ponad 20 lat, 30. No to warto się zastanowić i przygotować trochę jak do zawodu, czyli na przykład a propos zawodu, czy chcemy na tej emeryturze dłużej pracować. I oczywiście, że się mówi tak, nikt mnie nie będzie chciał, no ale to przynajmniej spróbuj, zanim tak powiesz. Po drugie,

życia, czasami ponad 20 lat, 30, no to warto się zastanowić i przygotować trochę jak do zawodu, czyli na przykład a propos zawodu, czy chcemy na tej emeryturze dłużej pracować. I oczywiście, że się mówi tak, nikt mnie nie będzie chciał, no ale to przynajmniej spróbuj, zanim tak powiesz. Po drugie,

0: obecność wśród ludzi jest bycie potrzebnym, o tym już rozmawialiśmy. Więc takie dorabianie na emeryturze nie musi być kasowaniem na zawodu, w którym do tej pory funkcjonowaliśmy, czyli na przykład z księgowej stanę się opiekunką do dzieci, ale na przykład można też sobie pomyśleć, ja tutaj bardzo namawiam jako przedsiębiorca wieloletni do tego, że może można założyć razem z kimś albo samemu jakąś taką własną działalność gospodarczą, która może czasami łączyć hobby, na przykład, dokładnie, która może łączyć hobby z jakimś takim sobie dorabianiem, żeby to też miało sens ekonomiczny.
1: Na pewno.
0: Więc tych pomysłów jest bardzo dużo. Oczywiście tam nam się wydaje, że przygotować się do emerytury, to nauczyć się malować obrazy przed emeryturą. To też oczywiście można zrobić, natomiast no jest mnóstwo fajnych pomysłów, gdzie możemy być aktywni i trochę zawodowo, i trochę u siebie, i według własnego scenariusza. Więc emerytura może być naprawdę fajna i bywa fajna według wielu osób, dla wielu osób. Zatem usiądźmy, weźmy kartkę, narysujmy siebie najlepiej, taką swoją sylwetkę i napiszmy w 10 przymiotnikach, jaka ja jestem, jaki ja jestem na emeryturze. I tam nam powychodzą bardzo fajne rzeczy takie. Na koniec właśnie, o, zadanie domowe. Z tym Państwa zostawiam.
1: Starzenie się jest procesem nieuchronnym, ale jego psychologiczny wymiar zależy od przede wszystkim sposobu myślenia, tak też wyczytałem. W społeczeństwach, które cenią zwłaszcza młodość, siłę i też efektywność, dość trudno przyjąć starość z godnością. Tymczasem właśnie akceptacja tego etapu ze wszystkim, co przynosi, może być jednym z najwyższych osiągnięć rozwojowych człowieka. Tak to widzą specjaliści zajmujący się starością. Oznacza zrozumienie, że życie nie jest wyścigiem, który trzeba wygrać za wszelką cenę, ale taką historią, którą warto przeżyć do samego końca w sposób spójny, świadomy i też przepełniony sensem. Tego wszystkim życzę. I temu tematowi poświęciłem tę edycję Drogowskazów, a moim i waszym gościem była dzisiaj Marzena Rudnicka. Marzena jest współautorką definicji gospodarki senioralnej, założycielką Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorką nowej na rynku wydawniczym książki W pół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia wydawnictwa Harte. Bardzo tobie dziękuję, Marzeno, za to spotkanie w studiu. Dziękuję za poświęcony czas i zmierzenie się z moimi pytaniami.
0: Dziękuję za twoje pytania, a państwu dziękuję za czas, jaki spędziliśmy razem.
1: Pełne wersje Drogowskazów zawsze w sieci, między innymi na Spotify, na YouTubie. Zapraszam do korzystania z naszych podcastów. Wszystkiego spokojnego, wszystkiego dobrego. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: Drogowskazy.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Kulisy władzy. Nieznane anegdoty i historia Polski opowiedziana przez człowieka, który ją współtworzył. Wydawnictwo Harde zaprasza na spotkanie autorskie z byłym premierem Leszkiem Millerem i dziennikarzem Jackiem Prusinowskim wokół książki Alfabet Millera. Spotykamy się 11 czerwca o godzinie 18 w hotelu Bellotto przy ulicy Senatorskiej w Warszawie. Będzie także okazja do zadania pytań autorom. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
5: Kings of Leon powracają. Rockowe brzmienia, które pokochały miliony fanów. Czerwca. Atlas Arena Łódź. Bilety na biletserwis.pl. Na koncert Kings of Leon zaprasza agencja Prestige MJM. Poleca SK.

0: Rok. Reklama. Przegląd wydarzeń. Środa. Michał Poklękowski, zapraszam. Znamy kolejne nazwisko w wyścigu o Kraków. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta tego miasta. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co wiemy o tej konkretnej kandydaturze?
1: Monika Piątkowska wygrała wybory uzupełniające do Senatu. Startowała właśnie z Krakowa jako wspólna kandydatka Paktu Senackiego. Sama o sobie mówi, że jest sprawną menadżerką, która zna stolicę Małopolski od podszewki.
2: Idę do Krakowa, jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
1: To wyśmienita kandydatka, tak o Monice Piątkowskiej mówił przewodniczący Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk.
3: Imponowała nam pani taką i determinacją, odwagą, jasnością umysłu.
1: Kandydaturę chwalił też lider PSL-u, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To jest odważna kobieta, a Kraków zasługuje na odważną i poważną prezydenturę.
1: Z informacji przekazanych przez premiera wynika, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się najpewniej we wrześniu.
0: Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. PiS, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Prokuratura nie składa broni i nadal walczy o areszt dla matki 5-letniej Zosi z Włocławka. Nie zgodził się na to sąd, więc śledczy złożyli zażalenie od tej decyzji. Dziewczynka kilka dni temu wypadła z okna na 11 piętrze w ciężkim stanie. Przebywa w szpitalu. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
5: Prokuratura złożyła zażalenie na decyzję sądu, który nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie kobiety ani na policyjny dozór.
6: W naszej ocenie oczywiście zasadnym jest zastosowanie najsurowszego izolacyjnego środka zapobiegawczego z uwagi między innymi na naszej ocenie istnienie uzasadnionej obawy przede wszystkim matactwa.
5: Mówi Martyna Wojtczak z prokuratury rejonowej we Włocławku. Wiktoria D. odpowie przed sądem za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i za posiadanie marihuany. W chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu i narkotyków. Jej córka trafiła do szpitala ze wstrząsem urazowym i licznymi złamaniami kości.
0: 21-latka przyznała się do winy i w obecności swojego adwokata złożyła obszerne wyjaśnienia. Grozi jej do 5 lat więzienia. Stan dziecka jest ciężki, ale stabilny. Nie wozimy ziemniaków ani węgla, ale ludzi, alarmuje i przypomina jednocześnie w rozmowie z naszym reporterem Paweł Saturski, szef NSZZ Solidarność Taksówkarzy. Związkowcy już od dłuższego czasu apelują o zaostrzenie przepisów związanych z przewozem osób i uznawaniem praw jazdy wydawanych za granicą, zwłaszcza poza Unią Europejską. Dyskusja nabrała tempa po sobotnim wypadku w okolicach Ząbek, kiedy to taksówkarz z Turcji doprowadził do śmiertelnego wypadku, przecinając jednocześnie 4 pasy ruchu podczas skrętu w lewo. Szczegóły dopytywał Mateusz Chłystun. Jakich konkretnie zmian domagają się taksówkarze, Mateuszu?
7: Wydawania imiennych certyfikatów na przewóz osób na podstawie egzaminu. Teraz takie licencje mogą otrzymywać przedsiębiorcy posiadający flotę aut i grupę pracowników, których umiejętności państwo już nie weryfikuje.
8: W krajach trzeciego świata, na rondzie, kto głośniej trąbi, ten ma pierwszeństwo. No, ta kultura jazdy w Polsce nie obowiązuje.
7: Mówi Paweł Saturski z NSZZ Solidarność Taksówkarzy. By zmiany weszły w życie, konieczna jest nowelizacja ustawy o transporcie drogowym.
8: Wykonujemy bardzo odpowiedzialny zawód przewozu osób. My nie wozimy ziemniaków.
7: Związkowcy chcą też, by językiem obowiązującym w taksówkach w naszym kraju był język polski. Luki, które powstały w systemie przewozów, pojawiły się, jak słyszę, po tak zwanym uwolnieniu zawodów, w tym zawodu taksówkarza. Umożliwiła to reforma z 2013 roku.
0: Zakopane musi pogodzić się z faktem, że jelenie i łanie żyją w mieście, a ludzie muszą się do tego dostosować i nauczyć się żyć z tymi zwierzętami. Azyl bowiem dla takich zwierząt i wywożenie ich niewiele da. Taki wniosek płynie z ostatniego posiedzenia Konwentu Tatrzańskiego, w którym wzięli udział specjaliści z zakresu dzikiej zwierzyny. A dlatego konieczne jest postawienie na edukację przede wszystkim turystów, mówi Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
9: To już są kolejne pokolenia. I po prostu my już je mamy w przestrzeni miejskiej i trochę się z tym musimy pogodzić.
10: Wywożenie rzeczywiście nie przynosi zamierzonego efektu. Słowacy wywieźli jelenia z podbańskiej Bystrzycy do Doliny Jaworowej. Jelenie znalazł się na drodze do Morskiego Oka.
9: Jak nie ma sezonu turystycznego, widzę jelenie na równi Krupowej. Dzieci do szkoły, ludzie do pracy po prostu przechodzą koło tego, nie jest to żadna sensacja. Wystarczy, że mamy sezon turystyczny.
11: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Patrząc na te nieroztropne zachowania turystów, musimy być naprawdę bardzo ostrożni.
9: To są pewne rzeczy, które możemy już zrobić i wydać pieniądze na przykład na zmianę systemu składowania śmieci, na zmianę systemu odbioru śmieci.
0: Bo to właśnie śmieci spożywcze i dokarmianie, czyli łatwy dostęp do pożywienia, ściągnęły łanie i jelenie do miasta. Teraz, gdy w Zakopanem rośnie kolejne już pokolenie tych zwierząt, bardzo ciężko będzie je oduczyć złych nawyków.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
5: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
7: Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała.

0: Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
2: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
3: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
1: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
4: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent outdoorowego pieca do pizzy. Pizza Pronto.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.
6: Iran wystrzelił pociski balistyczne i drony w kierunku baz USA. Kierownik pociągu z zarzutami po dramacie w Woli Bierwieckiej. W raporcie Tatry płaty śniegu jednym z największych zagrożeń.
7: SK Rock. Raport.
6: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Zmasowany atak Iranu na cele USA. Co najmniej 4 pociski balistyczne oraz kilka dronów zostało wystrzelonych w kierunku amerykańskich baz wojskowych w Bahrajnie, Kuwajcie i Jordanii. To odwet za amerykańskie uderzenia w rejonie cieśniny Ormus. Siły USA zaatakowały irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych. Ataki przeprowadzono 9 czerwca na rozkaz naczelnego dowódcy. Była to odpowiedź na poniedziałkowe strącenie amerykańskiego śmigłowca.
7: To jest raport.
6: Zarzuty dla kierownika pociągu po dramacie w Woli Bierwieckiej. Chodzi o głośny wypadek z lutego na przystanku kolejowym niedaleko Radomia. 17-letni Dominik Hołuj wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wyniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do wagonu, skład ruszył. Chłopak wpadł między krawędź peronu, a pociąg stracił obie nogi i część dłoni. A szczegóły zna Kinga Furch.
8: Do tej pory śledztwo prowadzone od lutego toczyło się w sprawie, czyli bez postawienia zarzutów. Teraz po zgromadzeniu materiału dowodowego prokuratura zarzuciła kierownikowi pociągu doprowadzenie do wypadku kolejowego oraz umyślne doprowadzenie do niebezpieczeństwa. Jak tłumaczy Aneta Guść, rzeczniczka radomskiej prokuratury, to nie jedyne zaniedbania.
9: Prokurator zarzucił podejrzanemu także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pasażerów podróżujących tego dnia.
8: Prokuratura będzie się starać także o środek zapobiegawczy wobec podejrzanego.
6: A ten obecnie nie jest kierownikiem pociągu i przebywa na zwolnieniu lekarskim. Grozi mu 8 lat więzienia. Trzeba spodziewać się kontroli, ale ważna jest też edukacja, mówią policjanci po wprowadzeniu nowych przepisów. Od kilku dni osoby poniżej 16 roku życia muszą nosić kask w czasie jazdy na rowerze i hulajnodze. Funkcjonariusze chcą przypominać o tych zmianach nie tylko dzieciom, ale też ich rodzicom, na przykład podczas szkolnych zebrań. A szczegóły zna Dawid Olszewski.
10: Podczas takich spotkań policjanci mówią nie tylko o nowych przepisach, ale uświadamiają rodziców, jak niebezpieczne mogą być hulajnogi elektryczne.
11: Młodzież jest sprytniejsza. Rodzice mogą nie wiedzieć, że hulajnogę można odblokować, może ona się poruszać z taką prędkością.
10: Przyznaje Michał Łazur z policji w Bydgoszczy. Wprowadzenie nowych przepisów to odpowiedź na rosnącą liczbę wypadków z udziałem najmłodszych. Problem dotyczy przede wszystkim użytkowników hulajnóg elektrycznych.
12: Wracaliśmy do szkoły z bratem, to po prostu za nami jechały dwie dziewczyny na hulajnodze i po prostu on mnie tak szarpnął, żeby we mnie po prostu nie wjechały, bo nawet nie dały znaku, że jadą za nami.
10: Najczęstsze wykroczenia użytkowników hulajnóg to przekraczanie prędkości i jazda dwóch osób na jednej hulajnodze.
6: A za brak kasku u nieletnich rodzice lub opiekunowie mogą dostać 100 zł mandatu.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Choć jesteśmy na progu lata, w Tatrach jednym z największych zagrożeń są obecnie płaty śniegu. Dotyczy to szlaków położonych w wyższych partiach gór, między innymi na popularnej Orlej Perci. Mieczysław Ziach z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ostrzega.
13: Do wysokości 1700 metrów już względnie letnie warunki. Natomiast wyżej po północnych stronach, w żlebach, zalega jeszcze sporo śniegu.
14: Edward Liota, ratownik TOPR. Nawet jeżeli mamy niewielki ten płat śniegu, nie starajmy się ślizgać po tym śniegu, bo często te płaty śniegu gdzieś tam kończą się w piargach. Takie poślizgnięcie się, taki upadek po tym śniegu, nabieramy sporej prędkości i to może być fatalne w skutkach.
15: No i rozumiem, że na te płaty śniegu raki, nie raczki.
16: I zdecydowanie, zapomnijmy już o raczkach, czas raczków przeminął. Tam, gdzie jest stromo, no to niestety musimy zabrać raki.
6: Dodaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego, a takie zagrożenie może nam towarzyszyć nawet w środku wakacji.
17: Potrzebne by było to

0: zakopany jak w dupie czy rak.
1: Pogoda.
2: Jak to było? Płaty śniegu kończą się w piargach?
3: Tak było. Czyli w wyższych partiach gór.
4: A, sprawdził.
3: Wojciech Góralski, no to proszę. Słuchajcie, muszę jeść takie rzeczy.
5: Czekaj, wytłumaczmy to proszę. Kończą się w wyższych partiach gór płaty śniegu?
2: No tak, czyli na wysoko jest śnieg, a niżej go już nie ma.
3: Bo im wyżej, tym zimniej.
2: No widzisz, jak teraz widzisz, jak jesteś w piargach, to znaczy, że jesteś wysokim człowiekiem.
5: No dokładnie, im wyżej, tym wyżej, słuchajcie.
2: Ja w życiu nie byłam w piargach.
3: Im wyżej, tym bliżej nieba, więc jakbyś bardziej ślisko.
5: Ile stopni w Zakopcu, proszę pana?
3: No, słuchaj, no mało. 15 dzisiaj jest. W samym Zakopanem 15, ale im wyżej wejdziesz, tym jest zimniej. Proszę państwa, na termometrach, tak jak już było wspomniane, dzisiaj temperatury będą troszeczkę niższe niż w ostatnich dniach. Być może niektórzy się przyzwyczaili, że czerwiec to lato, a tutaj jeszcze jednak wiosna. A nawet gdzie indziej jesień. Od stopni 13 w Krakowie, Katowicach, 14 w Kielcach, 16 w Łodzi, najcieplej w okolicach Bydgoszczy, Poznania i Warszawy, tutaj maksymalnie do stopni 20. No a do tego wszystkiego spore zachmurzenie i możliwe opady deszczu, które na początku dnia będą się pojawiały w rzeczonym już Zakopanem, w Krakowie, a później też i w Łodzi, i w Warszawie, i we Wrocławiu, i w Poznaniu, i w Bydgoszczy.
2: A w piargach pada?
3: W piargach też pada.
1: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SK Rock.
5: Jak wiadomo, góry są większe niż mniejsze, dlatego dzisiaj pytamy, co powinno być większe, a co powinno być mniejsze niż jest.
2: Ale też jest Światowy Dzień Jazdy na rowerze. Świętujesz dziś, Kądziu?
5: Co tam, Wojtku, u ciebie?
3: U mnie wszystko dobrze, ja już celebrowałem. Aniu, co u ciebie?
6: A truskawki większe czy mniejsze lepsze?
5: Tak. Większe.
2: Nie, mniejsze.
5: Wszystko, co większe, jest lepsze.
3: Długi?
5: Centkowany, kręty. Mamy coś jeszcze?

0: Pobudka! Dawaj śpioch opatentowany! Koniec świata z takim śpiochem! Wstawaj!
1: Eskarok.

0: co powinno być większe, a co mniejsze niż jest. O tym dzisiaj z Państwem chcemy porozmawiać.
1: Ja chciałam tutaj zdementować pewną sytuację, która wystąpiła w naszych notatkach, ponieważ nie wiem, czy Wojtek, czy Kondzie zanotował, co powinno być większe, a co powinno być mniejsze. Spodnie w pasie. I tak sobie myślę, że ja rozumiem, że spodnie w pasie mogły być większe, ale jak już mówimy o tym też, co powinno być mniejsze, to ja uważam, że odwrotnie. To pas w spodniach powinien być mniejszy.
2: Ja ostatnio kupiłem sobie pas do spodni, rzeczywiście, kurczę, no tych dziurek brakuje.
1: No chodzi mi o ten nasz pas taki.
2: A taki opona, co tam pas, po prostu no. Niektórych jest od ciężarówki, a u niektórych jak dętka od roweru.
0: Żeby konto w banku rosło tak szybko, jak mi tutaj w pasie rośnie, to...
1: O, panie, byliśmy tacy bogaci, że hej.
2: Proszę państwa, dzisiaj uszeregujmy, usystematyzujmy to wszystko. 10 czerwca w 1985 roku we Wrocławiu po raz pierwszy od

0: W banku rosło tak szybko, jak mi tutaj w pasie rośnie to...
1: O, panie, byliśmy tacy bogaci, że hej.
2: Proszę państwa, dzisiaj uszeregujmy, usystematyzujmy to wszystko. 10 czerwca w 1985 roku we Wrocławiu po raz pierwszy od

0: świecie, co powinno być większe, a co powinno być mniejsze? Państwo odpowiadacie tak?
1: No moim zdaniem większe zawsze powinno być większe od mniejszego.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Logiczne?
3: Kocham takie prawdy życiowe. Proszę cię, kupuję, absolutnie. A tymczasem na skarach dobrze rokuje i Paul McCartney, Come Inside.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
4: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
5: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
3: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
6: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków. Czeka na Ciebie w sklep galicja.pl.
7: Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.
8: Dom z ogrodem? Tak. Bez kredytu? Tak.
9: W Villa Campina kupisz dom na wygodne raty. Dzięki nowoczesnym ekotechnologiom płacisz mniej za utrzymania. Szkoły, sklepy i usługi masz na wyciągnięcie ręki. Villa Campina. Zamieszkaj wygodnie już dziś. www.jwc.pl.
3: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
4: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne.

0: Te dania z całego świata.
1: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilak.
2: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
3: Napoleon, lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal, producent outdoorowego pieca do pizzy. Pizza Pronto.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: co powinno być większe, a co mniejsze, na przykład uznanie szefa kontra krytyka szefa.
1: No to się przekonamy dzisiaj. Czy będzie większe, mniejsze i jak

0: rocznicą otwarcia dla publiczności Panoramy Racławickiej. Kto widział?
1: Ja widziałem.
2: Ale za jednym zamachem?
1: Tak, się zamachnąłem i patrzę.
2: Zrobiłem piruetę.
1: Tak. Mam po prostu szeroki rozstaw oczu.
2: Tak sobie myślę o tym uznaniu szefa i ewentualnej krytyce, to jeszcze dzisiaj może się rozłożyć zupełnie inaczej. Uznanie, krytyka.
1: Dziękuję,
2: uznanie, krytyka. Może być różnie, drodzy państwo. Co powinno być większe, a co powinno być mniejsze niż jest?
3: A czy 5 na 9 jest większe niż 6 na 9? To jak tak, to jak chcę.
2: No i teraz szybkie pytanie. Moje pytanie dla was i dla państwa. Ułamek 5 dziewiątych jest większy czy mniejszy od ułamka 6 dziewiątych?
0: Nie, ja patrzyłam trochę inaczej, bo na matematyce się nie znam, że tak patrzę, że jak większe, mniejsze. Fakt, że przy 5 na 9 to się trochę rozmija.
1: Większy. Dobrze.
4: 6 na 9.

0: Chociaż już 6.30, to czas na raport i oczywiście Anię Kruszyńską.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Są zarzuty po ataku nożownika w Belfaście. Usłyszał je 30-letni mężczyzna. To obywatel Sudanu. Brytyjskie MSW potwierdziło, że wjechał do Zjednoczonego Królestwa w 2023 roku z Republiki Irlandii. Otrzymał status uchodźcy i pozwolenie na pobyt. Ofiara ataku to mężczyzna w wieku około 40 lat i jest w szpitalu z poważnymi obrażeniami. A po brutalnym ataku nożownika w Belfaście trwają protesty. Uczestnicy jednej z nich podpalili autobus. Kopnął kobietę w głowę na dworcu Łódź-Żabieniec. 41-letni mężczyzna usłyszał zarzuty. Do ataku doszło 22 maja, gdy kobieta schodziła po schodach po wyjściu z pociągu. W wyniku kopnięcia upadła i doznała m.in. stłuczenia głowy oraz złamania żebra. Sprawcę namierzono dzięki monitoringowi.
3: W ramach wyjaśnień wskazał, że kopnął pokrzywdzoną, albowiem wydawało mu się, że sięga ona do torebki jego partnerki, czego zresztą nie potwierdza zgromadzony materiał dowodowy.
2: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak. Mężczyzna odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu w warunkach chuligańskich i recydywy. Prokuratura zapowiada wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Grozi mu do 7,5 roku więzienia.
1: To jest raport.
2: I jeszcze dzisiejsze ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł 96 groszy. Benzyna 98 6,61, a olej napędowy 6 zł 46 groszy. To oznacza, że cena maksymalna wszystkich rodzajów paliw wzrosła w porównaniu z wtorkiem.
1: SK Rock Sport.
2: Porażka polskich piłkarek z Holandią 1-3 w 6. i ostatnim meczu Dywizji A rozgrywek Ligi Narodów. Biało-czerwone zanotowały remis oraz 5 porażek i spadły do Dywizji B. Rozgrywki były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata. Polska wystąpi jesienią w dwustopniowych barażach. Serena Williams po 4 latach przerwy ponownie na korcie. Amerykańska tenisistka bierze udział w turnieju na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club. Jedna z najlepszych zawodniczek w historii bierze udział w deblu z Wiktorią Mboko. Para ma już pierwszą wygraną na korcie i awans do drugiej rundy.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9.

0: Kartony.
1: Kartony?
2: Kartony.
0: Kartony.
2: Eski rok.
3: Czy państwo są gotowi na kartony, na dźwięki i do zgadywania, co te dźwięki wszystkie trzy oznaczają? Na razie będzie jeden, a my mamy dziś dla was bilety na koncert Kings of Leon w Łodzi już 17 czerwca, czyli niebawem.
4: A także w prezencie limitowane, oryginalne koszulki Eski Rock z napisem I Love 69.
5: No bo drodzy państwo, dzisiaj rozmawiamy o tym, co powinno być większe, a co powinno być mniejsze. Nagrody w Eski Rock powinny być większe.
3: Oczywiście, no i dlatego je powiększamy.
4: Tak, oczywiście. Tak. No i dzisiaj ruszamy szarymi komórkami, zwłaszcza państwa komórkami. I zgadujemy, co w tych dźwiękach zostało ukryte.
5: O, jakie hasło ukryte dzisiaj jest pod dźwiękiem numer jeden. Za moment dźwięk numer dwa, ale dopiero za chwil kilka.
3: Bardzo mi się podoba to, że my ruszamy szarymi komórkami naszych słuchaczy.
4: Co ty nagrałeś po jej dziecku?
5: Moje, lata temu.
4: Okej.
5: Nie poznajesz? Nie poznajesz? Messenger Eski Rock do państwa dyspozycji. Jakie dzisiaj mamy hasło?
2: Eski Rock. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: Dom z ogrodem? Tak. Bez kredytu? Tak. W Villa Campina kupisz dom na wygodne raty. Dzięki nowoczesnym ekotechnologiom płacisz mniej za utrzymania. Szkoły, sklepy i usługi masz na wyciągnięcie ręki. Villa Campina. Zamieszkaj wygodnie już dziś. www.jwc.pl.
10: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
11: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
12: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilek.
10: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
13: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
14: Grilluj inaczej. Burgery i kofty z łososia. Szybko, wygodnie, smacznie. Suempol. Odkryj ryby na nowo.
15: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carni Love Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
2: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Kartony.
1: Deski rok. No i się zaczęło, proszę Państwa, główkowanie. Kądziu podsunął pierwszy dźwięk, bo to on dzisiaj sprawcą tych wszystkich łamigłówkowych zabaw. Przypominamy, kartony to takie kalambury dźwiękowe. Prezentujemy kilka dźwięków jeden po drugim, no i one wszystkie razem zebrane do kupy oznaczają jakieś konkretne hasło.
2: Przedłużaj, Wojtku, przedłużaj!
3: No nie, poczekaj, bo teraz on będzie znowu puszczał ten pierwszy dźwięk, który jest jednak bardzo niepokojący i drażniący.
4: Czy powiedzieliśmy już o nagrodach, czy jeszcze nie?
3: Jeszcze nie. Bilety na koncert Kings of Leon w Łodzi 17 czerwca dla Was mamy.
1: Tak jest, do tego wszystkiego dorzucamy koszulki z limitowanej serii SK Rock 6x9.
4: Tak jest, odpowiedź numer jeden, czy właściwie podpowiedź numer jeden. I Państwa odpowiedzi.
5: Halo, dzień dobry, ja sprawię kartonów. I mam taką propozycję, że to może być Małe jest piękne.
6: Czy to przypadkiem jest Szymon Hołownia?
7: To był dźwięk Born to be Wild.
8: Hasło w kartonach to kądzio w poniedziałek?
1: Ale dlaczego kądzio albo Szymon Hołownia? Nie wiemy tego.
3: Nie wiem, ale powiem ci, słyszałeś, kiedy tak kądzio ryczał rano?
1: No wiesz, w poniedziałek.
3: To się
1: może zdarzyć. Strasznie. No dawaj.
9: Ej, wypłatę dostał.
1: No, drodzy Państwo, strasznie nam się podoba pani Barbary pomysł nie rycz, mała nie rycz. Było blisko, choć nie do końca. To może jeszcze dźwięk numer jeden. Dobra. Raz, a później dźwięk numer dwa.
10: Czyli mamy kurczy kłopot.
1: Zgaduję hasło. Kurczak mały.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: O kartonach na chwilę zapominamy, chwytamy za gazety, które brudzą. Angelina Jolie w kapelusiku za 3000 zł pogrywa w padla z córką i jej dziewczyną. Przypomnę, że Brad Pitt był na finale tenisa, Jolie gra w padla, to małżeństwo nie mogło się udać.
2: U mnie z kolei Jakob Kosel. 6 lat temu oświadczył się cioci lifestyle, ale ślubu nie chciał brać i mówi, małżeństwo powinno być na czas określony. Nie znam ani jednej, ani drugiej osoby, ale myślę, że filozofia warta rozważenia.
3: Tymczasem kawalarz Robert Lewandowski daje aktualizację stanu żołądka. Wyobraźcie sobie, po zjedzeniu kebaba w dodatku. Dobrze, że tym razem nie leciałem Wizzerem, powiedział. Po pierwsze, ja nie wiedziałam, że w tanich liniach bardziej trzęsie, a po drugie, Boże, niech on pójdzie do jakiejś pracy już, tak?
0: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
5: Gdzie, w jaką stronę podąża motoryzacja, no że pozbawiamy się całej frajdy, radości i przyjemności podróżowania samochodem?
4: Łukasz Bąk.
6: Dutch Reach polega na tym, żeby otwierając lewe drzwi sięgnąć do nich prawą dłonią, a otwierając prawe drzwi sięgnąć do nich lewą dłonią, bo tak. To wymusza obrót tułowia i obrót głowy kierowcy albo pasażera.
4: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! Nowy drifterzy!
8: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii.

0: Praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu EURES. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
2: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
3: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z EURES to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie EURES znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców EURES gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat EURES. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu EURES. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.
5: Monika Piątkowska, wspólną kandydatką KO i PSL na prezydenta Krakowa. Taksówkarze domagają się zmian po tragicznym wypadku w Ząbkach. W Kielcach uszy mogą odpocząć. Miasto zajęło pierwsze miejsce w rankingu.
6: SK Rock. Raport.
5: 7. Anna Kruszyńska, zapraszam. Znamy kolejne nazwisko w wyścigu o Kraków. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta miasta. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiemy o tej kandydaturze?
7: Monika Piątkowska wygrała wybory uzupełniające do Senatu. Startowała właśnie z Krakowa jako wspólna kandydatka Paktu Senackiego. Sama o sobie mówi, że jest sprawną menadżerką, która zna stolicę Małopolski od podszewki.
8: Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
7: To wyśmienita kandydatka, tak o Monice Piątkowskiej mówił przewodniczący Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk.
9: Imponowała nam pani taką i determinacją, odwagą, jasnością umysłu.
7: Kandydaturę chwalił też lider PSL-u, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: To jest odważna kobieta, a Kraków zasługuje na odważną i poważną prezydenturę.
7: Z informacji przekazanych przez premiera wynika, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się najpewniej we wrześniu.
6: To jest raport.
5: Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Turcji. To kierowca taksówki, którego manewr spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Mężczyzna ma zarzut naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Grozi mu do 8 lat więzienia. A po wypadku, jak bumerang, wrócił temat prawnych rozwiązań dotyczących pracy przewoźników na aplikacje. Zaostrzenia ustawy o transporcie drogowym domagają się związkowcy z NSZZ Solidarność Taksówkarzy. O szczegóły dopytywał Mateusz Chłystun. Jakich konkretnie zmian domagają się taksówkarze?
11: Wydawania imiennych certyfikatów na przewóz osób na podstawie egzaminu. Teraz takie licencje mogą otrzymywać przedsiębiorcy posiadający flotę aut i grupę pracowników, których umiejętności państwo już nie weryfikuje.
12: W krajach trzeciego świata, na rondzie, kto głośniej trąbi, ten ma pierwszeństwo. No, ta kultura jazdy w Polsce nie obowiązuje.

0: Umożliwiła to reforma z 2013 roku.
1: W Kielcach uszy mogą odpocząć. Miasto zajęło pierwsze miejsce w Polsce w rankingu ochrony akustycznej miast. Wygrały pod tym względem ze wszystkimi stolicami województw. W nowym zestawieniu brano pod uwagę m.in. mapy akustyczne, zarządzanie transportem, planowanie przestrzenne oraz dostęp mieszkańców do informacji publicznej.
2: Kielce zdobyły 21 punktów i jako jedyne miasto wojewódzkie przekroczyły próg 19 punktów, osiągając wynik określany w raporcie jako ponadprzeciętny. Wynik raportu jest potwierdzeniem, że działania wprowadzone w obszarze ochrony akustycznej są zauważalne i dobrze oceniane.
1: Mówi Barbara Sipa, rzecznik prezydenta Kielc, a w raporcie najgorzej wypadła Warszawa.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Najlepsze to te najsłodsze i najtańsze. Polskie truskawki coraz mniej opłacalne do uprawy. Eksperci i producenci alarmują, bez zmian systemowych te owoce mogą zniknąć ze stołów. Ceny na giełdach hurtowych spadły do poziomu około 7 zł za kilogram, co dla wielu rolników oznacza granicę opłacalności. Głównym problemem jest ogromna podaż owoców z importu. Do tego dochodzą rosnące koszty energii oraz nieprzewidywalna pogoda, mówi Paulina Sobiesiak-Pęszko, prezes Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.
4: W efekcie coraz więcej producentów po prostu rezygnuje z uprawy truskawek. My ten proces obserwujemy. W ostatnich latach ubyło nam ponad 10 tysięcy hektarów plantacji, a blisko 12 tysięcy gospodarstw po prostu zrezygnowało, wycofało się z tej produkcji.
1: Specjaliści podkreślają też, że bez adaptacji do zmian klimatu za kilka lat znalezienie polskiej truskawki może graniczyć z cudem.
5: Pogoda.
6: Polskie truskawki i polskie czereśnie zawsze łaśki świętarskie.
7: Zawsze, oczywiście, że tak. Są przepyszne teraz i teraz trzeba korzystać.
8: A dochowa cały stół
7: w tym czereśnie.
6: Dobrze, że zrezygnowaliśmy z tego najazdu z góry.
8: Rurku, proszę Państwa, pogoda troszeczkę nam się w naszym kraju, nie wiem, rozleniwiła. Będzie trochę deszczowo, będzie też chłodniej w stosunku do dni poprzednich. Można by powiedzieć, że ta pogoda to takie troszeczkę koło fortuny. I skoro już przy tym jesteśmy, to mamy dla Państwa prawdziwy rarytas.
9: Hasło poproszę.
10: Dobry proch nos wzbogaca?
9: To nie jest niestety to hasło.
11: Dobra praca nas wzbogaca.
9: Dobra praca, tak jest.
6: A co ja wiem, dobry proch nos wzbogaca.
8: Wciągający program.
5: Sześć na dziewięć. Dziennikarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SC Rock.
6: Co powinno być większe, a co powinno być mniejsze niż jest koło fortuny?
7: Teraz pytanie, nos powinien być większy, a proch mniejszy, czy proch mniejszy, nos większy? Może nie idźmy tą
8: drogą. Czekamy na Państwa. Aniu, co u Ciebie w raportach?
1: A wolicie jelenie czy pingwiny?
6: Znaczy zależy, czy w Zakopanem, czy w Warszawie.
1: No zależy.
6: Bo my już wiemy, że będzie i o Zakopcu, i jeleniach, i o pingwinach, i Warszawie.

0: Pamiętając oczywiście o nierozwiązanych jeszcze kartonach, do których wrócimy za chwilkę. Póki co, drodzy Państwo, temat przewodni naszego dzisiejszego programu.
1: Co powinno być większe, co powinno być mniejsze? Już Państwo się wdzwaniali na naszego Messengera. Jest taki dźwięk, który się pojawił. Słuchacz się odezwał, nagrał wiadomość. No i Kondzie mówi, ja to strasznie chcę zagrać.
0: No to a ty, Wojtek, może nie chcesz posłuchać?
2: Ja nie wiem, bo nie znam dźwięku.
1: Proszę bardzo.
0: Nie znam dźwięku, proszę, lecimy.
3: Cześć, odnośnie waszego pytania, co powinno być większe, a co mniejsze. A tak z 19 lat temu zauważyłem taką zależność, że im więcej dostarczę orgazmów mojej partnerce, tym ja mam później mniej roboty w domu. No i tak to się już kręci od prawie 20 lat, że moje zadanie jest tylko wieczorem, a jej zadania są przez cały dzień.
1: No i ja mam teraz pytanie do was, czy wy też tak robicie?
0: Tak.
1: Z Kubańcy?
0: Ja
1: tak?
0: Dostarczam bardzo dużo orgazmu, tylko gdzie są te sklepy z orgazmami, pytam.
2: Tam, gdzie te z mundurami.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Taki orgazm możesz sobie kupić w każdym sklepie z orgazmami.
2: Tak jest.
1: Ja nie wiem, co ja mam z wami zrobić. Dobrze naprawdę, że mamy taką dobrą muzę w SK Rock Muse i Cryogen. Proszę bardzo.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Emily Blunt, Colman Domingo, Josh O'Connor, Colin Firth i Eve Hewson. W nowym filmie Stevena Spielberga Cień Objawienia. Wyłącznie dla tych, którzy gotowi są poznać prawdę. W kinach od 10 czerwca.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Reklama.

0: Kartony.
1: Kartony?
2: Kartony. Kartony. Eski Rock.
3: Ja uważam, że jesteśmy naprawdę bardzo, że tak powiem, sprawni w używaniu szarych komórek naszych słuchaczy i naprawdę idzie nieźle. Dzisiaj walczymy o bilety na koncert Kings of Leon w Łodzi i mamy dla Was dźwięki.
4: Tak jest, dźwięki, które każdy z osobna oznacza coś zupełnie innego, ale kiedy je zestawimy jeden koło drugiego, to mamy już zupełnie odrębne hasło i zmierzamy w kierunku rozwiązania tegoż hasła.
5: Czyli mamy, kurczę, kłopot.
6: I dzisiaj, drodzy Państwo, poszło nawet bardzo szybko, z tym, że najpierw festiwal złych odpowiedzi.
7: Hasło w kartonach. Piejo, kury, piejo, nie mają koguta.
8: Czy jest to głos Krzysztofa Ibisza zapowiadający nową edycję Tańca z Gwiazdami?
9: Kosiniak, kamyś, kamyś, kosiniak.
10: Moje pierwsze skojarzenie... Nevermind. To dziecko z okładki... Pasuje.
11: Czy w kartonach chodzi o No Woman, No Cry?
12: Czy dzisiejsze kartony to Małe jest piękne?
13: Mała Lady Punk?
14: Oczywiście będzie to Don't Cry Guns N' Roses.
4: Ja pierniczę, ale duża rozpiętość odpowiedzi. Naprawdę te najbardziej kreatywne, złe odpowiedzi też powinniśmy nagradzać.
3: Tak mi się wydaje. Uważam.
4: Krzysztof Ibisz, Tańca z Gwiazdami?
6: Krzysztof Ibisz to teraz specjalista od...
4: Eliksiru młodości.
3: Tak.
6: Suplementu diety z góry Kalwarii.
4: Tak jest.
6: Drodzy
3: Oj,
6: Państwo.
3: Krzysiu. No.
6: Dwa dźwięki wystarczyły. Może raz jeszcze szybko, a później poprawna odpowiedź.
5: Czyli mamy, kurczę, kłopot.
12: Czy hasło w kartonach to jest małe dziecko, mały kłopot, duże dziecko, duży kłopot?
4: No jakby pan to wiedział? Może z doświadczenia?
6: Może jest posiadaczem i małego, i dużego dziecka. A kto wie,
4: albo
6: może
4: małego,
6: to małe?
4: I dużego kłopotu.
6: Dorosło.
3: Albo małego, albo dużego, albo jedno i drugie.
6: No to poszło. Trudno nie było. Gratulujemy. Wszystkie nagrody trafiają do pana. Odezwiemy się za moment.
2: Eski Rock.

0: 7:31 na zegarach. Ostatnio sporo się mówiło o tym, że jest za sucho, no to teraz będzie o tym, że gdzieniegdzie już jest za mokro i o tym Ania Kruszyńska w raportach.
1: SK Rock. Raport.
2: Polska w alertach powodem burzy i ulewy. 87 razy interweniowała tej nocy Śląska Straż Pożarna. Najwięcej pracy strażacy mieli w Bielsku Białej oraz w Katowicach.
3: Przede wszystkim związane były one z usuwaniem skutków silnego wiatru, 57 zdarzeń oraz usuwaniem skutków opadów deszczu.
2: Mówi Aneta Gołębiowska, rzecznik śląskich strażaków, a dziś ulewy i burze w niemal całym kraju.
1: To jest raport.
2: 7 szczeniąt uratowanych w akcji, druhowie z OSP Kodrąb koło Radomska w Łódzkiem. Zwierzęta zostały porzucone na podmokłym i trudno dostępnym terenie w miejscowości Józefów.
4: Znaleźli tam 3 szczeniaki, dodatkowo przeszukali jeszcze za pomocą kamery termowizyjnej ten teren, zlokalizowali jeszcze 4 zwierzęta, czyli łącznie było 7 porzuconych szczeniaków. Te zwierzęta zostały przez nich zabezpieczone, zapewniony im został komfort cieplny.
2: Mówi Marek Jeziorski, rzecznik Komendy Powiatowej PSP w Radomsku. Szczenięta trafiły pod opiekę weterynarza. 4950 zł brutto. Takie minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku proponuje rząd. To 144 zł więcej niż obecnie. W planie jest także podwyżka minimalnej stawki godzinowej o 90 groszy do ponad 32 zł.
1: SK Rock. Sport.
2: Ruszają zmagania w Lidze Narodów Siatkarzy. Reprezentacja Polski rywalizację zacznie od turnieju w Chinach, gdzie rozegra 4 spotkania. Pierwszym rywalem Kuba. To spotkanie już się rozpoczęło. W pierwszym secie Polacy wygrali 25-16, trwa właśnie drugi. A w kolejnych dniach biało-czerwoni zagrają jeszcze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. W Hiszpanii trwa walka o transfer Juliana Alvareza. Real Madryt przekazał, że Atletico odrzuciło ofertę za piłkarza. Ta opiewała na 150 milionów euro. Klauzula odstępnego za Argentyńczyka to 500 milionów euro. Próby ściągnięcia Alvareza podejmuje też FC Barcelona.
5: Zientarska, Olszewski, Góralski 6

0: Ja przyznam bez bicia, drodzy państwo, że jest 7:41, pomalutko zaczyna mi się nie chcieć. A tu, jak czytam i za sekundę jak Aśka wam opowie, podobno pracujemy najdłużej.
1: No powiem ci, szybko ci się nie chce, ale za to jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, Polacy wciąż plasują się w czołówce narodów, które pracują najwięcej, kądziu. Podczas gdy średnia unijna wynosi 35,9 godzin tygodniowo, Polacy, podobnie jak Bułgarzy, pracują 38,7 godziny. Dłużej od nas, Polaków, pracują tylko Grecy.
2: To jest w ogóle paradoks, nie? Mhm.
1: No, właśnie też mi się wydawało, że
0: Grecy to właściwie nie pracują.
1: Oni tak się trochę obijają, ale przepraszam. Ale jednak ten najkrótszy dzień pracy w Unii Europejskiej odnotowano natomiast w Holandii, w Niemczech i w Danii oraz w Austrii też mało pracują. Statystycznie w Unii Europejskiej więcej godzin przepracowują mężczyźni niż kobiety. Tak to wygląda.
2: No i siedzą w tym radiu 3 godziny programu i narzekają. No Polacy, no.
3: 6:09 w SC Rock. Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super

0: Gazo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Dom z ogrodem? Tak. Bez kredytu? Tak. W Villa Campina kupisz dom na wygodne raty. Dzięki nowoczesnym ekotechnologiom płacisz mniej za utrzymania. Szkoły, sklepy i usługi masz na wyciągnięcie ręki. Villa Campina. Zamieszkaj wygodnie już dziś. www.jwc.pl.
3: Reklama.

0: Tak sobie myślę, że na Mistrzostwach Świata, które przecież startują dosłownie za moment, po raz pierwszy zagra 48 drużyn. No i to, że te mistrzostwa będą większe niż zwykle, i tak nam nie pomogło, i tak tam nie będziemy grali.
1: No właśnie, ale są takie rzeczy, które mogłyby być większe. Ja jednak twierdzę, że większe mogłyby być teraz silniki do samochodów, bo ten downsizing to jest jakiś wynalazek szatana.
2: No ale gdzie by się mieściła, skoro samochody są coraz mniejsze?
1: No to się jakoś udało upchnąć.
2: Proszę Państwa, co powinno być większe, co powinno być mniejsze? Dostajemy propozycję od Państwa. Kołdry zimą powinny być większe. Albo jak się śpi z partnerem, z partnerką, to też taka kołdra powinna być przynajmniej dwukrotnych rozmiarów.
1: Ale widzisz, ja na przykład śpię sama i mam kołdrę 2x2. Uwielbiam to.
0: Myślimy razem, ale każdy ma swoją. Tak to niestety wygląda. Drodzy
2: Państwo. Z Aśką czy
0: z Aśką? Z Aśką. Co większe, co mniejsze?
3: Nie wiem, czy powinien, tak jak padło w tezie, czy powinien być większy, czy mniejszy, ale nawiązując do naszego programu, jest sprzęt, który potrafi być raz większy, raz mniejszy, i chyba najciekawsze w tym wszystkim jest to, że rzadko kiedy zależy to od jego właściciela.
0: No, czyli teraz każdy z nas po jednym przykładzie sprzętu, który potrafi być mniejszy lub większy.
1: Albo na przykład, nie wiem, taka jest taka ryba, która nazywa się rozdymka, tak?
0: To Aśka ma zaliczone.
2: Balon z halem, jak jest cieplej i zimniej, to się zmienia objętość.
0: Ja jeszcze muszę pomyśleć.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Wszyscy się zgłosili do tego, kto zacznie. To może ja, pozwólcie państwo.
2: Proszę.
1: Wybiegam na pozycję lidera. Tam przegrałem w tamtym konkursie parę chwil temu, to tutaj, żeby nie było. Ja sobie zacznę. Które było moje? Czekaj. A tutaj, już mam. Aha. Robert Moskwa. Labiedzi na ceny i jedzenie nad polskim morzem. Labiedzić. Sprawdziłem.
2: No.
1: Użalać się. Ja nie znałem tego słowa, ale nie będę się przecież nad sobą labiedzić.
2: No, człowiek się uczy całe życie. To jest ciekawe, swoją drogą. To już, teraz ja. Anna Lewandowska pamięta o legendarnych kulkach mocy. Wszystko zaczęło się od prostego pomysłu, który narodził się w mojej kuchni. A tymczasem mąż co robi? Zajada kebaby.
3: No to skoro już jesteśmy przy sporcie, Pep Guardiola, słynny trener piłkarski, rozwiódł się z żoną po 30 latach i pytanie się pojawia, czy już jest zakochany. W mediach huczą jego relacji z prezydenterką. Ja tylko powiem tak, no mówi się o nim, że to jest legendarny taktyk, więc widocznie się sprawdza.
0: Jest jakaś porażka.
4: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na media.

0: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. Apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
1: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-myślnik

0: marysindevelopment.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marysinie. Nowym Marysinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
1: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Zamieszki na ulicach Belfastu po wieczornym ataku z użyciem noża. Macierewicz z zarzutami, chodzi o jego wypowiedź o agentach rosyjskich. Jest basen z wyspą. Pingwiny z warszawskiego zoo mają nowy dom.
2: SK Rock. Raport.
1: 8:01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Gorąco na wyspach i to dosłownie. Ponad 60 pożarów gasili minionej nocy strażacy w Belfaście w Irlandii Północnej. To efekt zamieszek, które wybuchły na ulicach miasta po wieczornym ataku z użyciem noża. Napastnikiem okazał się 30-letni Sudańczyk. Mężczyzna został już zatrzymany, a szczegóły zna Mateusz Chłystun.
3: Po wieczornym ataku nożownika w dzielnicy zamieszkałej przez czarnoskórą społeczność wybuchły zamieszki. Grupy młodych Irlandczyków podpaliły najpierw autobus, a następnie kilka budynków na Cramlin Road w północnej części miasta. Służby ewakuowały z nich co najmniej kilkanaście rodzin. Policja nie przekazuje zbyt wielu szczegółów dotyczących samego ataku, który poprzedził te zamieszki. Wiadomo, że poszkodowany ma około 40 lat i ma wiele ran w okolicach głowy. Trafił do szpitala. 30-letni napastnik został zatrzymany. Zatrzymaliśmy go na miejscu zdarzenia pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Przebywa teraz w areszcie. Na miejscu zabezpieczono przedmiot, który prawdopodobnie był nożem kuchennym. Tłumaczył Ryan Henderson, zastępca komendanta głównego policji Irlandii Północnej. Sprawca dziś ma stanąć przed miejscowym sądem.
2: To jest raport.
1: Antoni Macierewicz z prokuratorskimi zarzutami, były minister obrony, ma odpowiedzieć za publiczne znieważenie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Chodzi o wypowiedź posła PiS-u o agentach rosyjskich. Takie słowa padły w ubiegłym roku podczas debaty nad przedstawianą wtedy w Sejmie informacją na temat naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Szef klubu PiS-u Mariusz Błaszczak broni Macierewicza, a zarzuty nazywa nadużyciem.
4: Z mównicy sejmowej każdy poseł jest objęty immunitetem materialnym, a więc może mówić, co chce. Od tego jest parlament. Od tego właśnie jest parlament, żeby można było, żeby opozycja mogła wygłaszać swoje stanowisko.
1: W sumie prokuratura zarzuca posłowi PiS-u dwa czyny. Jeden zagrożony karą więzienia do lat 3, a drugi do roku. Zawiadomienie w tej sprawie złożyło kierownictwo SKW. Antoni Macierewicz nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień.
4: Żeby można było, żeby opozycja mogła wygłaszać swoje stanowisko.
1: W sumie prokuratura zarzuca posłowi PiS-u dwa czyny. Jeden zagrożony karą więzienia do lat 3, a drugi do roku. Zawiadomienie w tej sprawie złożyło kierownictwo SKW. Antoni Macierewicz nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień.

0: Interweniować musiała policja. Na miejscu pojawiła się także karetka pogotowia. Na linii nasz zakopiański reporter Łukasz Bobek, który zna szczegóły.
1: Zakopiańskie służby zostały wezwane na osiedle Ciągłówka, gdzie miało dojść do zaognienia się sporu w jednym z apartamentowców. Na miejsce udało się kilka dużych radiowozów policyjnych, a także zespół ratownictwa medycznego. Zadaniem służb było nie dopuścić do eskalacji emocji. Dojazd na osiedle został zablokowany. Służbom udało się opanować sytuację. Nikt nie został ranny.
0: Z nieoficjalnych informacji wynika, że na terenie apartamentowca doszło do sporu o własność nieruchomości.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Pingwiny z warszawskiego zoo przeprowadziły się do nowego domu. Wyremontowano ich wybieg. Prace zajęły około 2 lat. Nowy pawilon posiada warunki zbliżone do naturalnego środowiska pingwinów. W środku jest basen z wyspą, a szklana ściana pozwala odwiedzającym obserwować ptaki w wodzie.
3: Pingwinki naraz wskoczyły. Chwilkę pobyły w tej wodzie, a potem przestraszone szybko wszystkie wyskoczyły, aż się bałam, żeby się tam nie zadeptały.
4: Porównanie do tego starego to jest dużo lepsze i wygląda nowiej. I też można zobaczyć pod wodą, co jest, a nie tylko na zewnątrz.
5: No ładnie to wygląda.
6: Super nowoczesny, elegancki, bardzo fajny wybieg.
7: Czekaliśmy na to 2 lata. Od momentu rozpoczęcia budowy.
0: Obecnie w warszawskim zoo mieszka ponad 30 pingwinów przylądkowych. Są mistrzami nurkowania i choć nie potrafią latać w powietrzu, potrafią wyskakiwać z wody na wysokość prawie 2 metrów.
8: Lepiej obserwować ptaki w wodzie ciepłej, prawda, niż zimnej, bo...
9: Wtedy można nie zauważyć.
10: Bo to zmienia się rozmiar pingwina.
11: Nauka podpowiada jednak, że istnieje jeszcze jedno, jedyne wytłumaczenie sytuacji. To miejsce jest po prostu doskonałe!
12: Pogoda.
9: No ale to w takim razie jaka będzie pogoda? Będzie mały pingwin czy duży pingwin?
10: To zależy, w którym miejscu naszego kraju. Proszę Państwa, będzie w najbliższych dniach deszczowo, pochmurno, a na termometrach dzisiaj maksymalnie od stopni 18 do nawet mniej, 13 w Katowicach, 13 w Krakowie, więc południe kraju chłodniejsze, na zachodzie 18, a w centralnej Polsce stopni 20. Ja ostatnio byłem w warszawskim zoo i tych pingwinów w ogóle nie widziałem. Musiał być strasznie zimno.
13: Było.
14: Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
8: A tym razem wyjątkowo zaczniemy od raportu. O czym posłuchamy my, jelenie, w raporcie?
0: No będą jelenie, będą. Duże, były mniejsze. No były mniejsze pingwiny, będą większe jelenie.
10: Dobra. No toż tak. Coś dla rogaczy.
8: Ja nie słucham, zatykam uszy.

0: Co powinno być większe, co powinno być mniejsze? Na pewno mniejsze powinno być zanieczyszczenie środowiska, ale i tak Aśka powie, że większe powinny być silniki, które będą je zastraszać.
1: Ale oczywiście, że tak. No bo po prostu najpierw przestańmy używać sztucznej inteligencji i będzie zdecydowanie czystsze środowisko. Ale nie o tym, o tym, co powinno być większe, co powinno być mniejsze. Ktoś napisał na naszym Facebooku ego. Rozumiem, że mniejsze niż większe, bo to większe to trochę przeszkadza.
0: A Państwo, jakie macie zdanie na ten temat?
2: A ja uważam, że na tym świecie powinno być zdecydowanie więcej pięknych, ładnych, kolorowych motyli niż tych wrednych, krwiopijczych komarzy, za tego by nas krew wysysały.
3: Żeby były motyle, to musi być ciepło i ładnie i pięknie. No i właśnie są pretensje, drogi Wojtku i droga Asiu, do naszej prognozy pogody.
0: Okay. A co z nią jest nie tak?
3: No to posłuchajcie, co jest nie tak.
4: No witam, jak słucham zawsze waszej prognozy pogody, to przypomina mi to parodię piosenki z Kolima, z takiego kabaretu właśnie z prognozą pogody. A mniej więcej taka sama chyba sprawdzalność.
5: Spadnie, gdyż może jutro spadnie, a może i spadnie, nie powiem wam dokładnie.
6: Ten kawałek dobrze rokuje. Poranne 6 na 9.
0: Ale już Wojciech Manna na temu mówił, że będzie albo ładnie, albo brzydko, albo będzie padało, albo nie będzie.
1: Ja nie rozumiem, to są wszystko pomówienia, to wszystko nie tak. Dobrze, że tak, to jest muza w SC Rock, The Rolling Stones i The Stars.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
5: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: I jak pani widzi?
9: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
7: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Reklama.
12: SK Rock Warszawa.
13: Najlepsza klasyka rocka.

0: Miał teraz mówić Kądziu, ale tak mi się przypomniało, że dzisiaj mamy dzień jazdy nago na rowerze, prawda? Mm-hmm. A zespół Queen jest chyba jednym z niewielu zespołów, który tak naprawdę pokazał światu, że można to uprawiać.
1: To prawda.
2: Pewnie od nich w ogóle się cała ta historia zaczęła.
0: Dokładnie. Oczywiście, że tak.
2: Na rowerze.
1: Drodzy Państwo, klip oczywiście nie do tego numeru, który był za nami, który zagraliśmy na antenie Eski Rock, ale zupełnie inny. Tam panie jechały na siodełkach, pewnie pamiętacie, te siodełka zniknęły później. Gdzie są? Ja pytam, chciałbym takie jedno.
0: Nie stać cię na takie.
1: Ale nie o tym. Dzisiaj pytamy, co powinno być większe, a co powinno być mniejsze. Stado na przykład ptaków powinno być większe.
2: Świetnie, naprawdę wprowadzacie ten temat, bo tymczasem w jednej z południowoafrykańskich winnic przez teren gospodarstwa maszeruje stado około, uwaga, 800 kaczek biegusów. Biegusy pełnią konkretną funkcję, pomagają chronić winorośle przed szkodnikami i wspierają ekologiczny sposób prowadzenia upraw. Ale wyobraźcie sobie, że tam pracują nie tylko kaczki, towarzyszą im również gęsi, które pełnią funkcję strażników. Pilnują gniazd, pomagają chronić jaja przed wronami oraz innymi drapieżnikami. Taki one mają tam system w pracy.
0: No właśnie, czy ten system działa dobrze, czy niedobrze? Postanowiliśmy wysłać reportera i zapytać samych zainteresowanych.
3: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.

0: Are You Mine, czyli oda do biletu na koncert, który być może Państwu przypadnie z okazji festiwalu, festiwalowego lata. O, to chciałem powiedzieć.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Eska Rock. Raport.
4: 8.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Prokuratura z wyroku zadowolona, obrona na razie go nie komentuje. Na 25 lat więzienia skazał Sąd Okręgowy w Warszawie Dawida Mirkowskiego, który 4 lata temu podczas bójki na Nowym Świecie zadał 6 śmiertelnych ciosów swojej ofierze. Sprawcę sprowokowało to, że zamordowany Maciej H. zwrócił mu wcześniej uwagę, by nie rzucał kostkami lodów przechodzące ulicą kobiety. Tymczasem

Mirkowskiego, który 4 lata temu podczas bójki na Nowym Świecie zadał 6 śmiertelnych ciosów swojej ofierze. Sprawcę sprowokowało to, że zamordowany Maciej H. zwrócił mu wcześniej uwagę, by nie rzucał kostkami lodów przechodzące ulicą kobiety. Tymczasem

0: Kilka dni temu dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze w ciężkim stanie, wciąż przebywa w szpitalu. 21-latka na razie nie trafiła do tymczasowego aresztu, z czym nie zgadza się prokuratura. Zdaniem śledczych tymczasowy areszt lub policyjny dozór jest konieczny z uwagi na obawę matactwa lub ukrywania się podejrzanej. 21-latka przyznała się do winy, grozi jej 5 lat więzienia.
1: To jest raport.
0: Z nowego parku edukacyjno-rekreacyjnego już mogą korzystać mieszkańcy Starego Sącza i turyści. Takie miejsce powstało na miejskiej górze obok leśnego mola, mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza.
2: Przede wszystkim jest to strefa rekreacji, wypoczynku, edukacji, nauki. Jest to polana w lesie. Zastosowaliśmy nowe technologie po to, żeby można było lepiej poczuć zmysłami naturę.
3: Bardzo super, kreatywnie, fajnie, dużo zabawy i radości.
4: Super, że jest coś dla wszystkich, dla dużych i małych.
5: Edukacja, zabawa w otoczeniu. Dzieciaki mają możliwość tak naprawdę i powietrza, też zerkania na tą zieleń, poznawania przyrody otaczającej.
0: Dodają mieszkańcy Starego Sącza, którzy nowy park już zobaczyli.
6: SK Rock Sport.
0: A na początek Chiny i dobry początek Polaków w Lidze Narodów Siatkarzy. Biało-czerwoni wygrali z Kubą w 3 setach. W kolejnych dniach Polska zagra jeszcze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. Już dziś rano José Mourinho ma poprowadzić swój pierwszy trening w Realu Madryt. Wcześniej władze klubu potwierdziły zwolnienie dotychczasowego trenera Królewskich. Prawdopodobnie wśród nowych członków sztabu szkoleniowego znajdzie się były obrońca Realu i reprezentacji Portugalii Pepe. Mecz Huberta Hurkacza z Węgrem Martonem Fuczowiczem w turnieju ATP 250 na kort trawiastych z Herzegowiny został przerwany przez opady deszczu. Stało się to na początku drugiego seta. Pierwszego wygrał Polak. Dopiero dziś swoje spotkanie rozegra Kamil Majchrzak.
7: Sześć na dziewięć. Ziętarska. Olszewski.

0: A takie na przykład gabaryty auta do miasta, one powinny być większe czy raczej mniejsze?
1: Nie, no do miasta to wiadomo, że mniejsze, dlatego akurat fantastycznie sprawdza mi się mój smocik, który jest połową samochodu i to naprawdę jest bardzo okej.
0: Okay. Wojtek, takie duże auto, o co chodziło?
2: Żeby móc do bagażnika zapakować smarta Asi.
1: Tak, i wtedy mówisz, słuchaj, się tara, podrzucę cię.
2: Razem z autem. Słuchajcie, co powinno być większe, a co mniejsze? Mniejsze powinny być na pewno kolejki do lekarza, a większe zatyczki do uszu dla moich kolegów, kiedy muszą ze mną siedzieć w studiu.
0: A państwa zdaniem?
3: Ja trochę większe mogłabym mieć mięśnie, ale zdecydowanie mniejszy. To powinna mieć tłuszczyk na brzuchu.
4: Ja jestem raz większy, raz mniejszy po każdej wizycie w lodówce.
5: Po drodze sobie pomyślałem, że nie pan szanowny, a pana koleżanka mogłaby odebrać, to jej bym mógł powiedzieć, żeby było więcej w opakowaniu śledzia, a mniej sosu, bo pakują tam tylko teraz sos, a rybki po w ogóle nie ma.
1: To prawda, ale ja się zgadzam, to jest skandal. Takie normalne w sklepie, jak się kupuje takie zwykłe, to tam po prostu na przykład sama śmietana i cebula, a śledzie jak na lekarstwo.
2: Może wypłynęły na wakacje.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej masz.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroen.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Reklama.

0: co może być raz większe, raz mniejsze. No, na przykład wygrana w lotka. Raz jest mniejsza, a raz jej w ogóle nie ma. I drugi raz też jej nie ma.
1: Mniejsze korki, bo jak są duże dojazdy do pracy, to jednak te korki czasem, no, zamiast 15-20 minut, to trwają dużo dłużej.

0: Ja w sumie dzisiaj, rozmawiając o tym, co powinno być większe, powinno być mniejsze, uważam, że nic nie powinno być ani większe, ani mniejsze. Najlepiej by było, żeby wszystko było w sam raz.
1: No ale weź tu wszystkim, żeby wszystkim dogodzić. No jedni wolą, żeby coś było większe, inni wolą, żeby było mniejsze.
2: No bo w tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. To ciężko dogodzić wszystkim po prostu.
1: Ale w związku z tym, że najważniejsze jest zdanie naszych słuchaczy, to słuchamy państwa.
3: A ja tak sobie myślę, że z tymi naszymi telefonami komórkowymi to jest jakaś dziwna rzecz. Najpierw były wielkie cegły, Nokia, Siemens, innego tego typu rzeczy. Później były coraz mniejsze, coraz mniejsze, coraz mniejsze. A jak weszły smartfony, to znowu są coraz większe, coraz większe, coraz większe. To jakie powinny być? Większe czy mniejsze? Jak myślicie? Jak wam wygodniej?
0: Ja sobie pamiętam, miałem taki maleńki mikrotelefonik z klapeczką, pamiętam, to się w ogóle do malutkich kieszonek chował, a teraz, odkąd mam coraz słabszy wzrok, to marzę o tym, żeby ten telefon był jeszcze większy.
1: Teraz to ludzie sobie sprytnie rozwiązali, bo same ekrany to chcemy mieć duże, żeby móc tam oglądać tak naprawdę filmy i robić wszystko poza dzwonieniem i czytaniem SMS-ów, a SMS-y i dzwonienie załatwiamy w smartwatchu, który jest malutki na ręce.
0: Znaczy, nie, nie kto, mogę kto ma używać takiego smartwatcha, bo ja do każdego rzutu okiem na smartwatcha musiałbym zakładać okulary, co jest trochę bez sensu.
2: To pamiętam, jak szedł gość z takim naprawdę świetnym zegarkiem, patrzę z daleka, idzie super zegarek, ma, no idzie z dwoma walizkami ciężkimi, pewnie wracał z jakiegoś peronu. Pytam go, która godzina, on patrzy na ten zegarek, odstawił te walizki, patrzy na zegarek, mówi 17, ja mówię, ale świetny ten zegarek, on mówi, o, świetny, ale baterie jakie ciężkie. 6 na 10.

0: No, skoro pan nalega.
1: To jest ten moment, że mamy sobie już precz.
0: No co mam ci powiedzieć?
1: No dobra, no to okej, niech tak będzie.
0: Tak jest, grzeczności się sprzeciwiać nie będziemy. Dziękujemy państwu, jak zwykle to wy zrobiliście program, a my tylko tutaj siedzieliśmy i pierdusiliśmy po prostu. Jutro też tu wrócimy.
1: Robiliśmy, Wojtku?
0: No, że gadaliśmy sobie.
2: I za takie brzydkie wyrazy masz jutro bana na program, żebym cię tu nie widział.
3: Macie coś pilnego, czy tylko tak wpadliście? Bo akurat dzisiaj to o 11 muszę być w pewnym miejscu, więc nie mam dużo czasu.
4: To było 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
5: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
12: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
4: Reklama.

0: Dziś możliwa decyzja prezydenta. Chodzi o order przyznany Zełenskiemu. Zabójstwo na Nowym Świecie. 25 lat więzienia dla głównego oskarżonego. Jelenie na ulicach i w parkach. Nowa codzienność w Zakopanem.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1. Anna Kruszyńska, zapraszam. Najpewniej jeszcze dziś poznamy decyzję prezydenta w sprawie orderu Orła Białego przyznanego Wołodymirowi Zełenskiemu. W poniedziałek w tej sprawie zebrała się kapituła, która swoją opinię przesłała już Karolowi Nawrockiemu. W tle burza po decyzji ukraińskiego przywódcy, który jednej z jednostek wojskowych nadał imię UPA. Polski prezydent zaproponował, by w związku z tym odebrano mu wspomniany order. Kryzys powinna rozwiązać strona ukraińska, przyznał premier Donald Tusk.
2: Podjąłem wysiłki, one przyniosły pewien skutek, aby to strona ukraińska podjęła inicjatywę i przyjęła na siebie odpowiedzialność za ten kryzys, a więc także sposoby wyjścia z tego kryzysu. I to było na kilku szczeblach. Poważna perswazja.
0: Rozmowa na ten temat nie jest bezpodstawna i zaczęła się od błędu po ukraińskiej stronie. To z kolei głos marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który zaapelował jednak, by zastanowić się nad długofalowymi skutkami odebrania orderu.
3: Dlatego, że te decyzje mogą spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy, na przykład wszyscy oddadzą ordery, potem będzie to samo po stronie polskiej, a tymczasem jest wojna.
0: Order Zełenskiemu przyznał w 2023 roku prezydent Andrzej Duda.
1: To jest raport.
0: 25 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał główny oskarżony w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. Przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Według sądu w tej sprawie nie było okoliczności łagodzących. Ogłoszeniu wyroku przysłuchiwał się na miejscu nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co znalazło się w uzasadnieniu tej decyzji?
4: Sąd oparł się na konkretnych i klarownych dowodach, które przesądzały o winie skazanego. To głównie nagrania z kamer monitoringu, na których widać, jak Dawid Mirkowski zadaje 6 śmiertelnych ciosów swojej ofierze ostrym narzędziem. Na tych nagraniach widać też, jak chwilę potem skazany razem z kolegami spokojnie oddala się z miejsca zbrodni, nie interesując się losem ofiary. Co więcej, jak wynika z opinii biegłych medyków, ciosy zadane w ten sposób musiały okazać się śmiertelne. Sprawca według sądu działał więc z zamiarem bezpośrednim. Po zbrodni uciekł za granicę i posługując się fałszywymi dokumentami, ukrywał się w Turcji.
5: Osobiście uważam, że wyrok jest bardzo surowy, ale bardzo sprawiedliwy. No i też wskazuje chyba społeczeństwu, że nie ma taryfy ulgowej.
4: Mówił chwilę po ogłoszeniu wyroku prokurator Michał Gołda z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wyrok nie jest prawomocny. Sprzed Sądu Okręgowego w Warszawie Mateusz Chłystun.
1: To jest raport.
0: Jelenie żyją w mieście. Z tym faktem musi pogodzić się Zakopane, bowiem azyl dla takich zwierząt i wywożenie ich niewiele da. Taki wniosek płynie z ostatniego posiedzenia Konwentu Tatrzańskiego, w którym wzięli udział specjaliści z zakresu dzikiej zwierzyny. Dlatego konieczne jest postawienie na edukację przede wszystkim turystów, mówi Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: To już są kolejne pokolenia. I po prostu my już je mamy w przestrzeni miejskiej i trochę się z tym musimy pogodzić.
7: Wywożenie rzeczywiście nie przynosi zamierzonego efektu. Słowacy wywieźli jelenia z podbańskiej Bystrzycy do Doliny Jaworowej. Jeleń nie znalazł się na drodze do Morskiego Oka.
6: Jak nie ma sezonu turystycznego, widzę jelenie na równi Krupowej. Dzieci do szkoły, ludzie do pracy po prostu przechodzą koło tego, nie jest to żadna sensacja. Wystarczy, że mamy sezon turystyczny.
8: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Patrząc na te nieroztropne zachowania turystów, musimy być naprawdę bardzo ostrożni.
6: To są pewne rzeczy, które możemy już zrobić i wydać pieniądze na przykład na zmianę systemu składowania śmieci, na zmianę systemu odbioru śmieci.
0: Bo to właśnie śmieci spożywcze i dokarmianie, czyli łatwy dostęp do pożywienia, ściągnęły łanie i jelenie do miasta. Teraz, gdy w Zakopanem rośnie kolejne już pokolenie tych zwierząt, bardzo ciężko będzie je oduczyć złych nawyków.
9: Pogoda.
0: Środa pochmurna i chłodna, temperatura od 14 stopni na południu, około 20 na przeważającym obszarze Polski, do 24 na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich. Dziś także opady deszczu i burze, ale będzie ich mniej niż wczoraj, a ciśnienie w południe wyniesie 1005 hektopaskali.
9: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Przestań wyjść!
1: Porcja metalu na dzień dobry. Metalowy zespół Koma w ST Rock. Już 16 minut po 9. Pan Jaro zaprasza na kultowe historie.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Unconditional. Zespołu, który już za moment w Warszawie na Stadionie Narodowym na koncercie. Foo Fighters.

0: Zespół, który chyba najbardziej z wszystkich rockowych się nie zmienia przez lata swojej historii. AC/DC i Big Gun. A teraz wrócimy do lat 90. Nawet niektórzy będą pamiętać te panie z lat 80.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Dokładnie 10 czerwca roku 61 rodzina państwa Dealów powiększyła się o dwie dziewuchy. Pierwsza przyszła na świat Kelly, a jak ustaliły to potem te dziewuchy, 11 minut później Kimberly Ann. Tata pękał z dumy, to był fizyk zajmujący się laserami, pracował w bazie Dayton, koło Dayton dla amerykańskiego lotnictwa, a potem jeszcze bardziej chyba był zadowolony, bo córki ewidentnie odziedziczył po nim talent do przedmiotów ścisłych. Kim skończyła biologię, a ta starsza o 11 minut siostra została specjalistką od komputerów. No, ale dziewczyny słuchały między innymi tego zespołu, którego teraz państwo wysłuchali na antenie Eski Rock, czyli AC/DC, no i połknęły bakcyla związanego z muzyką. Było to mniej więcej w połowie szkoły średniej. Doszło wtedy do nich, że oczywiście nauka nauką i z niej nie zrezygnowały, bo to już mówiłem, ale nie interesuje ich prowadzenie normalnego życia i na przykład posiadanie dzieci na chacie. Stabilizacja tak, ale w ograniczonym zakresie. Muzyka zawsze i wszędzie. W każdej sekundzie, w każdym momencie coś piszę albo nagrywam, śmieje się Kim, która przez długi czas była podporą zespołu, który jeszcze się w tej godzinie na antenie Eski Rock pojawi. A jej starsza siostra, z którą zresztą teraz gra w zespole Breeders, dorzuca: co robimy, kiedy nie gramy? Śpijemy, pijemy, oglądamy telewizję, jesteśmy do niczego. Nic sensownego nie umiemy, mówią dziewczyny, które skończyły studia, dlatego zajęłyśmy się muzyką. A ten zespół Breeders, w którym te dziewuchy grają, brzmi tak. Cannonball.

0: Mimo, że nie zawsze było mi z nimi po drodze, to jednak mam do nich wielki szacunek, bo poukładali to wszystko, co dziś nazywamy muzyką metalową. Panowie z zespołu Black Sabbath, Iron Man, za nami. A przed nami jeszcze raz wspomnimy za moment jedną z sióstr Deal. Ale o tym opowiem Państwu za moment. Najpierw pojawią się Van Halen.
1: Autopromocja.
2: Witam Państwa. Z tej strony Krzysiek Sokołowski. Zapraszam serdecznie do słuchania mojej wyjątkowej, nastrojowej, muzycznej audycji autorskiej w radiu SK Rock. W każdą środę po 21:00 prezentuję muzykę zupełnie odmienną od tej, którą słyszycie Państwo w tej reklamie. Gram wyłącznie metal.
1: Człowiek z metalu. Bo życie jest ciężkie. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
7: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnilla Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroen.
12: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
13: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
14: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
15: Reklama. SK Rock Radar.
16: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Mickey D, jeden z najbardziej szanowanych perkusistów w historii ciężkiego grania, postanowił odsłonić kulisy swojej niesamowitej formy. Muzyk, który już od dekady gra w Skorpionsach, bez owijania w bawełnę opowiedział o tym, jak dba o to, żeby na scenie mógł dawać z siebie wszystko. I ku zaskoczeniu bębniarz porównał grę na perkusji do hokeja na lodzie. Dlaczego? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
15: Skrock Radar.
17: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
18: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

Allen, Can't Stop Loving You. Grałem już Państwu z okazji urodzin sióstr Deal, czyli Kelly i Kimberly Ann, ich wspólny projekt o nazwie The Breeders, i mówiłem o tym, że jedna z nich grała jeszcze w innym zespole, czyli Kim. I tym zespołem była kapela o nazwie Pixies. I tak się składało, że przez lata w tym zespole obchodzono tego właśnie dnia, 10 czerwca, podwójne urodziny. Bo obok Kim swoje urodziny obchodził o 4 lata młodszy, nadal pewnie obchodzi, Joe Santiago, czyli gitarzysta Monkey Gone to Heaven, Pixies.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Wiesz, co czuje dziecko?

0: tylko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
1: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroen.
5: Dom z ogrodem? Tak. Bez kredytu? Tak. W Villa Campina kupisz dom na wygodne raty. Dzięki nowoczesnym ekotechnologiom płacisz mniej za utrzymania, szkoły, sklepy i usługi masz na wyciągnięcie ręki. Villa Campina. Zamieszkaj wygodnie już dziś. www.jwc.pl.
6: Reklama.
7: Seria groźnych wypadków. Osobówka zderzyła się z autokarem szkolnym. W raporcie plany Moniki Piątkowskiej, kandydatki na prezydenta Krakowa. Zawieszone śledztwo w sprawie zabójstwa polskiego żołnierza na granicy.
8: SK Rock. Raport.
7: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Uwaga kierowcy, niebezpiecznie na drogach. Doszło do serii wypadków w Małopolsce. Od tego zaczynamy raport. Na Krajowej 28 w Grybowie koło Nowego Sącza osobówka uderzyła w autokar szkolny. Lekko ranna została jedna uczennica. Na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia także na A4 na wysokości Brzeska. Przewróciła się ciężarówka, która całkowicie zablokowała zjazd z autostrady. Na miejscu pracują służby, a utrudnienia potrwają, dopóki samochód nie zostanie usunięty z drogi.
9: To jest raport.
7: Nie zamierzam wdawać się w polityczne przepychanki i komentarze dotyczące mojej kandydatury, mówi naszemu reporterowi Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na urząd prezydenta Krakowa. Nie przejmuje się brakiem poparcia współtworzącej rząd Polski 2050. Jej szefowa Katarzyna Połczyńska-Nałęcz zdradziła, że partia może wystawić własnego kandydata w Krakowie. Monika Piątkowska deklaruje tymczasem, że zamierza prowadzić swoją kampanię wśród ludzi.
10: Kampania będzie z ludźmi wśród ludzi na krakowskich osiedlach, krakowskich dzielnicach, nie w biurze senatorskim, nie na rynku głównym, gdzie mamy głównie turystów, tylko z prawdziwymi mieszkańcami Krakowa.
11: Strefa czystego transportu, jaki jest Pani pomysł?
10: Całkowicie strefy czystego transportu zlikwidować się nie da, bo obowiązują nas przepisy unijne, natomiast strefa czystego transportu, i mówiłam to już w mojej kampanii senackiej, do głębokiej przebudowy, zdecydowanie w węższym zakresie.
11: Kampania już rusza, ma Pani już swój sztab, czy to na razie jest teoria?
10: Podjęłam świadomie decyzję o starcie na fotel prezydenta po przemyśleniu planu na Kraków, po konsultacjach z osobami, które będą ze mną współpracować. Będziemy te karty teraz systematycznie odkrywać.
7: Z kandydatką KO i PSL na prezydenta Krakowa rozmawiał Mateusz Chłystun. Śledztwo w sprawie zabójstwa polskiego żołnierza na granicy z Białorusią zostało zawieszone, przekazała prokuratura. Podejrzany o zbrodnię sprzed 2 lat, Marokańczyk ukrywa się na Białorusi. Wszczęto wobec niego procedurę ekstradycyjną, ale nie został zatrzymany.
12: Od lutego 2022 roku wszelka współpraca prawna z Białorusią jest zamrożona i ze strony władz białoruskich nie ma w tej sprawie konkretnej żadnego odzewu.
7: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. W maju 2024 roku sierżant Mateusz Sitek został raniony nożem podczas służby przygody.

0: granicy z Białorusią w okolicach Dubicz-Cerkiewnych. Zaatakował go jeden z mężczyzn, który w grupie próbowali sforsować zaporę.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Stara Praga, nowa Praga. Tak brzmi hasło tegorocznej edycji festiwalu Święto ulicy Stalowej. 13 i 14 czerwca na warszawskiej Pradze pojawią się festiwalowe namioty. Na uczestników czeka wiele koncertów i warsztatów.
2: Mieszkańcy wychodzą ze swoimi pomysłami. Warsztaty, spacery muzyczne, spacery tematyczne.
0: Mówiła Klaudia Desperat-Krawczyńska z Domu Kultury Praga.
3: SK Rock Biznes.
0: Co trzecia firma w Polsce chce rekrutować nowych pracowników w trzecim kwartale roku, a co piąta ma redukować etaty, wynika z badania Manpower Group. Od lipca do września szanse na znalezienie pracy będą we wszystkich regionach Polski, a najwięcej na północy. Zmian w procedurach związanych z obejmowaniem spadku po klientach zażądał od banków prezes UOKiK. Banki muszą uprościć zasady obejmowania spadków oraz zapewnić jasne i jednolite informacje spadkobiercom. 40% Polaków zarządza swoimi finansami, głównie poprzez aplikacje w telefonie, a 23% robi to wyłącznie w ten sposób, wynika z badania Santander Consumer Banku. Z mobilnej bankowości korzystają przede wszystkim osoby w wieku od 30 do 39 lat. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3 zł 67 groszy, za euro 4 zł 24 grosze. Aktualny kurs franka to 4 zł 60 groszy, a funta 4 zł 91 groszy.
3: Pogoda.
0: Środa pochmurna i chłodna, temperatura od 14 stopni na południu, około 20 na przeważającym obszarze Polski, do 24 stopni na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich. Dziś także opad deszczu i burze, ale będzie ich mniej niż wczoraj. Naciśnienie w południe wyniesie 1005 hektopaskali.
3: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Traders Down i When I'm Gone w ST Rock. 13 już minut po 10. Graliśmy przed godziną zespół Foo Fighters i zapowiadaliśmy ich koncert, który już za 5 dni na Stadionie Narodowym w Warszawie. W związku z tym mamy dla Państwa specjalne zestawy, takie fanowskie zestawy, w skład których to zestawów wchodzi. Płyta kompaktowa, Your Favorite Toy, do tego taka nakładka na gramofon z motywem Foo Fighters, to tak zwana sleep mata, mata na talerz. Do tego torba, także z motywem z Foo Fighters, różnego rodzaju przypinki, a od siebie od deski rok dorzucimy całą masę różnego rodzaju gadżetów. I taki zestawik jest do wzięcia. Czy Państwo reflektują? No wiem, to pytanie retoryczne. To teraz proszę wykorzystać Messengera. Ewentualnie można zrobić także to drogą mailową i napisać mi, że są Państwo zainteresowani. I przyjmuję najbardziej, najchętniej głosówki, wiadomo, w końcu to radio. I to ja grzecznie czekam, a Państwo się w tej sprawie do mnie zgłaszają. Od teraz.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: In Alive, zespół YouTube.

0: ze specjalnymi pozdrowieniami dla pewnej Agnieszki, która kocha głos Muńka. Ja to rozumiem, ja to bardzo szanuję. Zespół T-Love, no nie to co te metalowe łomoty, które grałem wczoraj, prawda? 26 już minut po godzinie 10. Piosenka z tytułem, z datą w tytule 1996. A teraz będziemy dwie dekady dalej.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Na przełomie 76 i 77 roku punk stał się zjawiskiem powszechnym w Wielkiej Brytanii. Państwo pamiętają, wspominałem w styczniu rocznicę, gdy The Clash podpisywali kontrakt z wytwórnią CBS i dostali 100 tysięcy funtów zaliczki. Ogromna kwota. Wtedy, ale też jak na zespół, który w danym momencie grał zaledwie kilkadziesiąt koncertów i w sumie na nigdy na żadnym nie wystąpił w roli głównej gwiazdy. Wtedy Mark Perry, założyciel jednego z pierwszych w Wielkiej Brytanii fanzinów, napisał, że punk umarł w dniu, w którym The Clash podpisali wspomniany kontrakt. No ale pieniądze to jedno, a punkowa natura to drugie. Ona wciąż grała pierwsze skrzypce. W czerwcu 77 roku panowie z The Clash mieli podwójne spotkanie z wymiarem sprawiedliwości. Najpierw Joe Strummer i Nicky Hedon zostali ukarani przez londyński sąd grzywną w wysokości 5 funtów każdy za namalowanie na ścianie jednego z londyńskich budynków nazwy kapeli, czyli The Clash, a 11 czerwca zostali zatrzymani na noc w więzieniu w Newcastle, ponieważ wcześniej w maju nie stawili się w sądzie. Obaj członkowie The Clash, tym razem Joe Strummer i Topper Hedon, mieli odpowiedzieć na zarzut kradzieży poszewki na poduszkę z hotelu, w którym nocowali. White Riots.

0: Byli Państwo na którymś z dwóch koncertów Gansów teraz w weekend? 3 godziny grają goście. Oni nie są młodzi, oni są naprawdę wytrwali w tym, co robią i mam wrażenie, że przez to, że grają tak długo, bardzo Was szanują. No to się naprawdę chwali. You Could Be Mine. Zespół Guns N' Roses. Ciekawe, ile grać będzie zespół Foo Fighters już za 5 dni narodowym. Pewnie krócej. Pewnie nie są tak wytrwali, albo Was mniej szanują. Nie, żartuję. Każdy zespół ma jakiś swój plan na koncerty. A propos Foo Fighters, przypominam wciąż o zestawie do zgarnięcia. Płyta kompaktowa, ta nakładka na gramofon, torba, przypinki Foo Fighters, plus dorzucimy jeszcze od siebie trochę tych gadżetów Eski Rock. I w tej sprawie na przykład pan Michał.
1: Cześć, kompletuję sprzęt grający do siebie na działkę. Będę otwierał sezon muzyczno-rekreacyjny nad jeziorem. Myślę, że wasze gadżety byłyby jak znalazł.
0: Tylko pytanie, czy sąsiedzi są na pana sezon muzyczny gotowi?
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Emily Blunt, Colman Domingo, Josh O'Connor, Colin Firth i Eve Hewson. W nowym filmie Stevena Spielberga Cień Objawienia. Wyłącznie dla tych, którzy gotowi są poznać prawdę. W kinach od 10 czerwca.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca yoga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
14: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
15: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
18: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
19: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
17: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
20: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata.
21: Zakłady spożywcze Bona zapraszają na Grill Fest. Muzyka, emocje i smak grilla z ulubionymi sosami Bona.
0: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
1: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
22: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Spilak.
0: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
23: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
24: Legendarna amerykańska marka grilli paletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
25: Reklama.
26: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
27: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

uśmiechnięty od ucha do ucha zespół R.E.M. Shiny Happy People. I to był zespół, który powstawał w latach 80. i teraz też będzie o takim zespole, który miał swój początek w tej samej dekadzie, choć gdyby ktoś mnie zapytał w jakimś teleturnieju, powiedzmy z 20 lat temu, o którym zespole bym pomyślał, że jest starszy, to zdecydowanie postawiłbym na grupę Asia. A tu tak wielkiej różnicy nie ma. W ich przypadku rocznica powstania jest dokładnie dzisiaj, 45. To była jedna z rokowych supergrup, zespół, który powstał na gruzach kilku innych znakomitych kapel. No bo przecież stworzony był z muzyków King Crimson, Bill Bruford i John Wetton. Potem próbowali współpracę jako zespół UK, ale ona też nie trwała zbyt długo. A pod koniec lat 70. rozpadał się inny wielki kolektyw Emerson, Lake & Palmer, no i perkusista Carl szukał roboty. No i zaczęli wspólnie pracować dokładnie te 45 lat temu. Hits of the moment, Asia.

0: Zapytaj mnie, czy cię kocham. Zespół Republika. Z takim pytaniem na antenie jest Kirok. 11 i raport przed nami. Temat paczki związanej z zespołem Foo Fighters, czyli z podkładką na gramofon, z torbą, płytą kompaktową, różnymi przypinkami, a także gadżetami jest Kirok. Jeszcze jest aktualny. Państwo mogą w tej sprawie się zgłaszać drogą messengerową. Przypominam, że najbardziej kochamy w radiu głosówki, no ale jak ktoś nie ma, to zawsze może skrobnąć maila. jaromaupa@skrok.pl. Grzecznie czekam, czytam i odsłuchuję Państwa wiadomości. A kto wygra, okaże się po 11.
1: Autopromocja. Melina Escrok.
2: To jest w ogóle sen, który co jakiś czas wraca, że coś mówisz i już za chwilę wam powiem, już za chwilę. I oni tak, jest cała sala na początku i powoli masz, wiesz, to jest masakra. Teraz się boję tego i boję się autentycznie, że usiądę sobie w te wakacje, otworzę laptopa, będzie taki pusty ekran z takim kursorem migającym i stary, co tam się wydarzy, to nie wiem. Pamiętam, jak leżałem sobie w pociągu, jak cały mój kabaret spał, wracaliśmy z Krakowa, z kabaretów, przeglądu kabaretów Paka do Gdańska i pamiętam, wygraliśmy wtedy, wzięliśmy pierwsze miejsce i ja leżałem i myślę sobie, kurczę, ja już nic śmiesznego nie wymyślę. Ja już nic oprócz programu o mnichach, bo taki mieliśmy program, nie wymyślę nic śmiesznego.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie król polskiego stand-upu Abelard Giza.
1: Melina w Esky Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Esky Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: W jednej z południowoafrykańskich winnic przez teren gospodarstwa maszeruje stado około, uwaga, 800 kaczek biegusów. Pełnią konkretną funkcję, pomagają chronić winorośle przed szkodnikami i wspierają ekologiczny sposób prowadzenia upraw.
5: No właśnie, czy ten system działa dobrze czy niedobrze? Postanowiliśmy wysłać reportera i zapytać samych zainteresowanych.
6: Jest sprzęt, który potrafi być raz większy, raz mniejszy i chyba najciekawsze w tym wszystkim jest to, że rzadko kiedy zależy to od jego właściciela.
5: No, czyli teraz każdy z nas po jednym przykładzie sprzętu, który potrafi być mniejszy lub większy.
4: Albo na przykład, nie wiem, taka jest taka ryba, która nazywa się rozdymka, tak? To
5: Aśka ma zaliczone. Balon z halem, jak jest ciepłej i zimniej, to się zmienia objętość. Ja jeszcze muszę pomyśleć.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się

0: Caribbean Sleeping and Living. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym

0: Marysinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
5: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
6: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
7: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Spina.
5: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
8: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata.
9: Zakłady spożywcze Bona zapraszają na Grill Fest. Muzyka, emocje i smak grilla z ulubionymi sosami Bona.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Reklama.
14: Jest przesłuchiwany jako świadek. Jarosław Kaczyński stawił się w prokuraturze. Znęcał się nad matką. Są zarzuty dla 33-latka z Nowego Sącza. Kibice piłki nożnej czekali na to 4 lata. Jutro rusza mundial.
15: SK Rock. Raport.
14: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jarosław Kaczyński w ogniu pytań śledczych. Prezes PiS stawił się w prokuraturze okręgowej w Warszawie, gdzie jest przesłuchiwany jako świadek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Postępowanie dotyczy podejrzenia doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. A na miejscu jest Mateusz Gołębiewski.
16: Śledczy badają okoliczności związane z niezrealizowanym projektem.

0: Na warszawskiej Woli przez spółkę Srebrna, powiązaną z PiS. Według zawiadomienia złożonego przez Geralda Birkfellnera, austriacki przedsiębiorca poniósł koszty przygotowania inwestycji, których później nie odzyskał. Przed przesłuchaniem pełnomocnik Birkfellnera, Roman Giertych, sugerował możliwość przedstawienia nowych materiałów dowodowych, które mogą mieć znaczenie dla śledztwa.
1: Na dzisiaj nas interesuje prawda, czy prezes pamięta wszystko, co było związane z wręczaniem koperty.
0: Sprawa była wcześniej umorzona za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, jednak po zmianie kierownictwa prokuratury została ponownie podjęta.
2: Austriacki biznesmen miał stracić ponad 1 300 000 euro.
3: To jest raport.
2: Znęcał się nad matką, teraz groził mu 5 lat za kratami. Są zarzuty dla 33-latka z Nowego Sącza, który kobietę bił, groził jej i wyzywał. Trwało to ponad 2 lata. Mężczyznę podczas interwencji domowej zatrzymała sądecka policja.
4: Mężczyzna od ponad 2 lat, będąc pod wpływem alkoholu, miał się nad nią znęcać. Między innymi szarpiąc, uderzając, ubliżając jej oraz grożąc. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad osobą najbliższą.
2: Mówi Justyna Basiega z policji w Nowym Sączu. Mężczyzna decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Najpierw awaria rozjazdów na wyjeździe z Katowic do Gliwic, później uszkodzenie kabla energetycznego. Pasażerowie pociągów na Śląsku mieli trudną noc i poranek.
5: Pociągi poruszały się po jednym torze, wiele połączeń zostało odwołanych, inne były opóźnione.
2: Mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik

0: Niszczą całe hektary kukurydzy. Tak jest w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Rolnicy są załamani i liczą straty.
1: Jeżeli chodzi o kukurydzę, na naszym terenie jest potężny problem.
2: Kukurydzę zasialiśmy, dziki przyszły, zniszczyły całe pole.
3: Uprawy są w 70-80% zniszczone przez dziki, można tak powiedzieć, w niektórych działkach. No, są potężne straty, bo to koszty rolnik duże ponosi. Nawozy są drogie, nie? Wszystko, paliwo tak samo, robota tak samo, człowieka też kosztuje.
1: My uważamy, że to też jest w dużej mierze pokłosie tego, że w okresie zimowym nie można było polować na tym terenie. Ta populacja dzika jest bardzo duża. No i niestety straty są też bardzo duże.
0: Z rolnikami rozmawiał Rafał Różycki.
4: To jest raport.
0: Na ten moment kibice piłki nożnej czekali 4 lata. Jutro rusza mundial, niestety bez udziału Polaków. Mecze rozegrane będą na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Kibiców czeka sporo emocji, a czarne konie mogą zaskoczyć. Moim jest drużyna z USA, mówi były bramkarz reprezentacji Polski Artur Boruc.
5: Ma trenera, z którym pracowałem, na mecie Poczynino. Potrafi ze średniej

objazdowe kina. Zespół Perfect. A państwo się zgłaszają w temacie zestawu Foo Fighters. Niektóre głosówki rzeczywiście są nieczytelne. Pierwszej nie puszczę, ale w drugiej pan Przemek wyjaśnia, dlaczego ta pierwsza jest trochę głośna.

0: go wygrać. Czemu nie? Dlaczego nie ja? Pozdrawiam. Hej.
1: No, to są dobre pytania. A ta pani w tle też ma takie samo zdanie?
2: Ten kawałek. Dobrze rokuje.
1: Who will you follow? Evanescence.

0: How You Remind Me, zespół Nickelback. No, jak zwykle głosówki pisze Tomek. Nie zawsze da się coś nagrać, więc znów będę mógł skupić się na pracy i spotkaniu online. No, Tomek, wybacz, w radiu to my jednak wolimy słyszeć Państwa głos. Na przykład głos Sławka.
1: Witam. Chętnie przytulę te gadżety, bo na ten koncert Foo Fighters wybieram się wraz ze swoją synową. Niestety zabrała mi syna, chociaż zyskałem córkę, ale może jako rekompensatę przyjąłbym gadżety od Foo Fighters, Mieski, Rock. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Ale jak to zabrała syna? Jak to możliwe?
2: Normalnie, bo to zła kobieta była.
0: A dzięki Boguś, ty to wszystko wiesz. Na każde pytanie znasz odpowiedź. Sławku, no skoro ci zabrała syna, to rzeczywiście ta torba, podkładka, płyta, gadżety powinno to wszystko znaleźć się w twoich rękach. I gratuluję, zestaw dla Sławka, a jutro? No jutro też taki zestaw będę mieć do zgarnięcia. Ciekawe, w czyje ręce trafi w czwartek.
3: Kultowe historie w SC Rock.
0: Kiedy odliczam czas od wydarzeń, które miały miejsce naprawdę bardzo dawno temu, to jakoś specjalnie nie przeżywam tych lat, które mijają od na przykład wydania albumów, które miały miejsce 40, 50 lat temu. Ale kiedy wspominam wydarzenia, które wydają się być chwilę temu, że działy się dosłownie przedwczoraj, tydzień temu, no, rok, góra, to już trochę ten upływający czas zaczynam odczuwać. 19 lat temu. Wydawało mi się, że to było naprawdę chwilę temu, no 5 lat temu góra. Pozostali przy życiu członkowie Led Zeppelin spotkali się w tajemnicy w sali prób w Anglii, by poćwiczyć wspólne granie, bo już wiedzieli, że mają w planach zagrać koncert charytatywny w O2 Arenie, ten hołd dla właśnie zmarłego Ahmeta Erteguna, współzałożyciela Atlantic Records. To było 19 lat temu. A jak już poćwiczyli, to potem w tym O2 Arena grali tak... Kashmir.

0: Witam Państwa słuchacza, który przepraszał za słabą jakość dźwięku głosówki, bo jedzie dużym amerykańskim autem. Trochę się tak, mam wrażenie, pochwalił. Jolanta ma pytanie w związku z tą motoryzacyjną historią.
1: Witam. To może ktoś, kto jeździ Renówką z 2006 roku, by mógł dostać jakieś super gadżety z Foo Fighters i Odeski. Pozdrawiam, Jola.
0: Wiesz co, powiem tobie tak, jak najbardziej, ale już jutro, bo chyba już Państwo słyszeli, że Sławek zgarnia dzisiejszy zestaw. Ale trzymam mocno kciuki za to, żeby się tobie jutro udało. No dobrze, co my tam jeszcze mamy do zagrania? A, Mysłowic. I będę miał dla Państwa informację związaną z tym zespołem, a raczej z przeszłością tego zespołu, ale o tym za chwilę.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na media

0: 600 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
1: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy. Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.

0: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
1: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
2: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Spina.
0: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
3: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
4: Zaprasza Steaks and More. U nas kupisz najlepsze sezonowane steki i burgery. Steaks and More.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty.

0: potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w supercenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Dom z ogrodem?
3: Tak.
2: Bez kredytu?
3: Tak.
2: Villa Campina kupisz dom na wygodne raty. Dzięki nowoczesnym ekotechnologiom płacisz mniej za utrzymania. Szkoły, sklepy i usługi masz na wyciągnięcie ręki. Villa Campina. Zamieszkaj wygodnie już dziś. www.jwc.pl.
4: Reklama.
5: Eskarok. Radar.
6: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Kanadyjska formacja Rush oficjalnie rozpoczęła gigantyczną trasę koncertową 50-something. To pierwsza od śmierci perkusisty trasa koncertowa. Powrót grupy skomentował natomiast w mediach społecznościowych Mike Portnoy. Muzyk Dream Theater udostępnił dość emocjonalny post. Zapytany o pierwszy koncert Rush od 11 lat powiedział wprost: w kilku momentach po prostu się popłakałem. No i trudno mu się dziwić. Więcej szczegółów znajdzie się na eskarok.pl.
5: Eskarok Radar.
7: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
8: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchacie Eski Rock.

Mieć czy być, zespół Mysłowic z czasów, gdy jego wokalistą był Artur Rojek. Artur, który wpadnie dziś do nas, do radia, do Dawida, będzie gościem kolumny Zygmunta po godzinie 17. Serdecznie zapraszamy. A teraz czas na wspomnienie urodzin pewnego dżentelmena. Przez lata musiałem bardzo uważnie śledzić, jak wygląda skład zespołu The Smashing Pumpkins, bo Jimmy Chamberlin, a to w składzie był, od samego początku zresztą, od końcówki lat 80., potem ze składu wypadał, zespół się zawieszał, wracał do grania, ale nie zawsze z Jimmym

w roli perkusisty. Teraz już wiem o tym, że od 10 dobrych, ładnych lat Jimmy znów jest w stałym, przynajmniej tym podstawowym, trzyosobowym składzie zespołu dowodzonego przez Billego Corgana. Jimmy Chamberlin ma dzisiaj urodziny, już 62.

0: People are strange. Zespół The Doors. I pan Jarosław Bierajewicz mówi do usłyszenia. To koniec dzisiejszych środowych kultowych historii. Jutro wrócę tu do państwa z nowymi wspomnieniami i jeszcze raz z pakiecikiem od Foo Fighters. Więc kto dziś nie wygrał, kto dziś jest smutny, jutro może być tym wygranym, tym radosnym. Trzymam za państwa mocno kciuki. Ale teraz znikam. Trzymajcie się.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz Imi. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
7: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w Parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca yoga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z radzenia.

0: Radzymińskiej. Zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
5: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
6: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilek.
4: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
7: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków. Czeka na Ciebie w sklep galicja.pl.
8: Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Reklama.
14: Za niespełna godzinę ruszy sejmowa debata nad wnioskiem PiSu o odwołanie szefa MSWiA. Minister obrony zapowiedział, że MON angażuje wszystkie dostępne środki do walki z manipulacjami i dezinformacją, m.in. związaną z programem SAFE.
15: SK Rok. Raport.
14: 12 minęła. Michał Poklękowski, zapraszam. Koalicja ministra zapewne obroni, ale szykują się spore emocje. Za niespełna godzinę ruszy sejmowa debata nad wnioskiem PiSu o odwołanie szefa MSWiA. A zaraz potem planowane jest głosowanie. Prawo i Sprawiedliwość chce odejścia Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Przywiejski nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu?
16: Tak, jestem. Dzień dobry.
14: Witaj. Jakie są szanse na to, że wniosek zostanie przegłosowany?
16: Patrząc na sejmową układankę, szanse na to są niewielkie. Swoje poparcie dla ministra zadeklarowały wszystkie kluby partii tworzących koalicję rządzącą, co oznacza, że wniosek upadnie. Ale najpewniej czeka nas kolejna burzliwa sejmowa debata, bo na ten temat posłowie już dywagowali. Wtedy Lidia Czechak z PiSu zarzucała ministrowi, że nie panuje nad służbami.
17: Jeżeli w czasie pokoju nie potrafi pan zapewnić bezpieczeństwa prezydentowi, dziennikarzom, politykom i zwykłym obywatelom, to co będzie w sytuacji prawdziwego kryzysu?
18: Nasze służby do mieszkania mamy prezydenta dotarły w ciągu 9 minut. Wszystko zadziałało zgodnie z procedurami.
16: Posłance PiS odpowiadał wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Głosowanie wniosku najprawdopodobniej jeszcze przed 13.
14: Dodam, że Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec Kierwińskiego.
3: To jest raport.
14: Nowa fala dezinformacji ze strony Rosji, o tym alarmuje polski rząd. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że MON zaangażuje wszystkie dostępne środki do walki z manipulacjami i dezinformacją, m.in. związaną z programem SAFE. Zaznaczył, że ostatnie dni przyniosły wzrost aktywności adwersarzy ze wschodu.
19: Te wszystkie manipulacje i kłamstwa pojawiają się coraz częściej. Widać, że aktywność naszych adwersarzy ze wschodu została w ostatnich dniach i godzinach wzmożona i przygotowują pewnie kolejne ataki o charakterze hybrydowym.
14: Szef MON-u przytaczał też kolejne przykłady.
19: Fraza bardzo często powtarzana: SAFE rozbraja Polskę. Jak można mówić, jak widać, że to nie może być tylko krytyka. Sprzęt trafia do Ukrainy i tutaj już niektórzy politycy się pod to podczepili i chciałbym ich przestrzec przed byciem wykorzystanym. Po prostu przecież nie wierzę, że oni to robią z...

0: własnej intencji.
1: Według szefa MON-u w ubiegłym roku NASK zgłosił łącznie 46 tysięcy treści dezinformacyjnych, z czego tylko 12% zostało usuniętych. 20% materiałów zawierających dezinformację pozostało bez jakiejkolwiek reakcji.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: 100-kilogramowy niedźwiedź himalajski, wielokrotnie widziany na terenach zabudowanych niedaleko Tokio, został właśnie uśpiony i schwytany po 4 dniach obławy, poinformowała dziś agencja Kyodo. Kraj kwitnącej wiśni mierzy się w ostatnim czasie z rosnącym zagrożeniem ze strony tych potężnych drapieżników.
3: SK Rock Biznes.
1: Czerwcowy odczyt miesięcznego indeksu koniunktury wskazuje na zauważalną poprawę nastrojów wśród przedsiębiorców w stosunku do maja, podał Polski Instytut Ekonomiczny. Firmy z optymizmem patrzą m.in. na bieżącą sytuację gospodarczą, jednak są bardzo ostrożne w kwestii inwestycji. Doszło do awarii aplikacji banku PKO. Tak wynika z dzisiejszego komunikatu tego banku. Chodzi o aplikacje na telefonach z systemem Android, w przypadku których są problemy m.in. z korzystaniem z Blika. Komisja Europejska opublikowała 48 unijny wykaz niebezpiecznych linii lotniczych. Do listy dopisano właśnie algierskie linie lotnicze. Aż cud, że w ogóle te samoloty latają. Linie, które znajdują się na czarnej liście przewoźników lotniczych, mają zakaz wykonywania lotów do i z Unii Europejskiej, a także wykonywania przelotów nad jej terytorium. Tym razem z kolei z czarnej listy usunięci zostali wszyscy przewoźnicy z Kirgistanu, bo uznano w Brukseli, że kraj ten dokonał ogromnych postępów, jeśli chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego.
3: Pogoda.
1: IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Na południu kraju obowiązują żółte alarmy przed intensywnymi opadami deszczu. Chodzi zwłaszcza o Śląsk i Małopolskę. W pozostałych regionach będzie raczej pochmurno przez cały dzień. W najbliższych dniach również bez upałów, z temperaturą od 14 do 20 stopni.

0: Oj tak, pięknie nasz to... Pięknieś nam to, panie Polu, wyśpiewał. To chyba chciałem powiedzieć. Prawie 60 lat temu, no bez 2 lat jeszcze na ten moment. Hey Jude i The Beatles, Westerogna. A pan Paul śpiewa i gra dalej, czego najlepszym dowodem wydana niedawno płyta The Boys of Dungeon Lane. I nawet z niej państwu dzisiaj zagram, obiecuję. No a za parę dni Paul McCartney skończy 84 lata, czyli 18 czerwca dokładnie będziemy świętować urodziny byłego członka zespołu The Beatles. Póki co środa, 10 czerwca, kwadrans po 12. Kłaniam się, Michał Cieślik. Ja mówię dzień dobry i zapraszam na te 3 najbliższe godziny środowego popołudnia.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To będzie Nothing But Thieves, Evolution.

To była Kobranocka w SC Rock, która no, nie tak dawno temu obchodziła swoje 40-lecie. Cztery dekady na scenie są już obecni, wciąż nie mają dość i cały czas podrzucają nam takie właśnie utwory jak ten. Odświeżają, przypominają, że takie właśnie utwory odgrywają niezwykle ważną rolę w historii polskiej muzyki rockowej. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. To była Kobranocka w SC Rock. Do polskiego grania i do tych niesamowicie ważnych utworów polskiego rocka powrócimy za trochę ponad 4 minuty. Chłopcy z Placu Broni się pojawią niebawem, ale wcześniej jeszcze w tym czasie zmieścimy Strange Love, Depeche Mode.

0: Kocham wolność i chłopcy z placu broni. No i jeden z takich tekstów, co do których nie ma najmniejszych wątpliwości, jeżeli chodzi o interpretację, to był rok 1990. Dokładnie, 90. Dużo się działo wtedy w naszym kraju. No i proszę bardzo, czas leci. Dalej się dużo dzieje, a pewne rzeczy są po prostu ponadczasowe. Jak tekst tego właśnie wielkiego hitu zespołu Chłopcy z Placu Broni. Kocham wolność, już za nami. 26 minut do 13 nam pozostaje. Gansi za chwilę na naszej antenie. A Violet Grohl jeszcze nam się zmieści przed 13.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
6: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
7: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
5: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
8: Rób dym, ale tylko na ruszcie. Złap szczypce od Ravi i podkręć ten letni vibe. Twój grillowy sprzęt czeka na sklep ravi.pl.
9: Grilli 24. Grille gazowe i węglowe z systemem barbecue Blockfire. Odwiedź grilli24.pl.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
6: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
7: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
5: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
8: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
13: Legendarna amerykańska marka grilli peletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
14: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych.

0: Nie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny, Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
2: Soczyste burgery. Steki prosto z USA. I egzotyczne dania z całego świata.
3: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Sobieniak.
1: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
4: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent airfryera infrared z technologią podczerwieni.
5: Reklama.
6: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
7: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance and you're listening to Eska Rock.

I od razu słychać, że od najmłodszych lat chłonęła grunge, mimo że urodziła się no już dekadę po tym grunge'owym boomie lat 90. No ale jak ma się takiego ojca, to nie ma się co dziwić. Pod koniec maja zadebiutowała płytą Be Sweet to Me i na tej płycie takie utwory się znalazły. 595. Violet Grow już za nami w ST Rock. No to teraz sięgamy po gatunek popularny także w latach 90., ale na Wyspach Brytyjskich, no bo to główni przedstawiciele Britpopu. Oasis, Stop Crying Your Heart Out przed nami.

0: The Stranglers w Esterogi Always the Sun. No i pozwolę się nie zgodzić z tezą zawartą w tym tytule. No nie zgadza mi się z tym, co widzę dziś za oknem, a właściwie czego nie widzę na niebie. Nie wiem, jak u Państwa to dzisiaj wygląda. Niemniej, Stranglersi zamykają tę pierwszą godzinę naszego środowego spotkania. Zbliżamy się do 13:00. Za chwilę najnowszy raport w Esterog. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
3: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
4: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Spilak.
2: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
5: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków. Czeka na ciebie w sklep galicja.pl. Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.
6: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
3: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne

0: wyzwania z całego świata.
1: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbieniak.
2: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
3: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
4: Grilluj inaczej. Burgery i kofty z łososia. Szybko, wygodnie, smacznie. Suempol. Odkryj ryby na nowo.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
0: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
1: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbieniak.
2: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
4: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent airfryera Infrared z technologią podczerwieni.
6: Reklama. Poważny wypadek drogowy w Skarżysku Kamiennej. Poszkodowane to dwie kobiety w ciąży. Andrzej Poczobut z własnej woli wraca na Białoruś. Dziś poinformował o swojej decyzji.
7: SK Rock. Raport.
6: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Dwie kobiety w ciąży trafiły do szpitala. 20- i 30-latka zajmują się nimi teraz medycy po zdarzeniu dwóch aut w Skarżysku Kamiennej, to w Świętokrzyskim.
8: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Passatem, wykonując manewr skrętu w ulicę podporządkowaną, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy Golfa.
6: Relacjonowała Anna Sławińska z policji w Skarżysku. W sumie pomocy medycznej potrzebowały 3 osoby. Okoliczności tego wypadku ustalają teraz policjanci.
9: To jest raport.
6: Wracam na Białoruś. Tak zadeklarował Andrzej Poczobut podczas pierwszego publicznego wystąpienia w Białymstoku po uwolnieniu z białoruskiego więzienia, a nie było to łatwe zadanie. Działacz Związku Polaków podkreślił, że chce wesprzeć Polaków znajdujących się w trudnej sytuacji na miejscu, bezpośrednio u naszych wschodnich sąsiadów.
10: We wrześniu, przed zjazdem Związku Polaków, ja wrócę na Białoruś. W różny sposób może się to wszystko potoczyć, ale ja jestem w dobrej myśli. Nie zgodziłbym się na wyjazd, gdybym nie dostał paszportu i gdybym nie miał zapewnienia, że będę mógł wrócić na Białoruś. To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
6: Andrzej Poczobut spotyka się dziś z władzami Białegostoku i regionu. Ma dostać tytuł oznaki honorowej województwa podlaskiego. Tymczasem niezależni eksperci i też komentatorzy liczni podkreślają, że wracając na Białoruś, Poczobut prosi się o kłopoty. Jeśli zostanie tam zatrzymany, a jest takie

0: Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
1: Andrzej Poczobut spotyka się dziś z władzami Białegostoku i regionu. Ma dostać tytuł oznaki honorowej województwa podlaskiego. Tymczasem niezależni eksperci i też komentatorzy liczni podkreślają, że wracając na Białoruś, Poczobut prosi się o kłopoty, jeśli zostanie tam zatrzymany, a jest takie

0: Raportu w SC Rock.
1: Podczas badania rezonansem oglądają bajki. Mali pacjenci łódzkiego szpitala Matki Polki nie muszą już myśleć o groźnie wyglądającej aparaturze, igłach i o zastrzykach. Ich uwaga koncentruje się na specjalnie dobranych, wyciszających filmikach. Dzieci nie kręcą się, bo są skoncentrowane na bajce. Badania takie obserwował Grzegorz Mich.
2: Będziesz miał ten rezonans, jaką bajkę byś wybrał, czy też co do obejrzenia w ogóle?
3: Chciałbym obejrzeć jakiś film, może serial. Mama opowiadała, że miejsce jest klaustrofobiczne. Szczególnie, że boję się igieł. Chciałbym się jakby odciąć od tego, co się dzieje.
4: Te filmy są tak skonstruowane, żeby dziecko wyciszać, a nie pobudzać. Doktor Piotr Grzelak, no i dziecko odbywa takie badanie w postaci takiej podróży przez właśnie tą bajkę.
2: Dziecko wtedy się nie wierci.
4: Tak.
5: Dziecko może samemu sobie wybrać bajkę. Januszewski Kamil. Elektroradiolog. Z powodu tego, że pacjent znajduje się w tubie, musimy mu położyć takie specjalne okulary, które są po prostu lustrem, które odbijają ten obraz.
1: Badanie rezonansem trwa nawet godzinę. Dotychczas pacjentów trzeba było usypiać albo wielokrotnie powtarzać badanie, gdy dziecko się wierciło.
6: Pogoda.
1: IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Na południu kraju obowiązują żółte alarmy przed intensywnymi opadami deszczu. Chodzi zwłaszcza o Śląsk i Małopolskę. W pozostałych regionach będzie raczej pochmurno przez cały dzień. W najbliższych dniach również bez upałów z temperaturą od 14 do 20 stopni.

0: To był Mr. Biggie, Waltz World w SC Rock. 10 czerwca dzisiaj, Międzynarodowy Dzień Elektryka. Kalendarium podpowiada takie święto. A elektryka, prąd, wiadomo, na pewno znają Państwo ten rytm. I rym nawet, choć tych rymów z elektryką związanych jest więcej, nie wszystkie nadają się do zacytowania. Także pozdrawiamy wszystkich świętujących dzisiaj wszelkie okazje. A ja mówię dzień dobry, Michał Cieślik się kłania. No i zapraszam na drugą godzinę tego środowego popołudnia, w której naprawdę sporo fajnych elektrycznych gitar się zaprezentuje.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Pamiętają Państwo? A jeżeli nie, no to przypomnę, że przed godziną graliśmy Paula McCartneya, Hey Jude z The Beatles. Pięknie nam pan Paul wyśpiewał te dźwięki właśnie. No i obiecywałem, że powrócimy na pewno do jego najnowszej płyty, która niedawno się ukazała. To jest ten moment. Nie? No i sięgamy po to.

no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj za

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś.

wykonawcą, to miałem na myśli, że już nikt nie pamięta, może nawet nie wie, że ktoś już wcześniej dany utwór nagrał i go wymyślił, no ale umówmy się, w tym przypadku to był Jimi Hendrix, który spopularyzował tę kompozycję i w jego wersji stała się takim nieśmiertelnym hitem, można powiedzieć. A nie wiem, czy Państwo wiedzą, za Hey Joe zabierali się jeszcze m.in. Deep Purple, Patti Smith, The Offspring, to ciekawa wersja bardzo, Robert Plant czy Joe Cocker, no ale to cały splendor, można powiedzieć, spływa na Jimiego Hendrixa, który nagrał tę najbardziej ikoniczną wersję tego właśnie kawałka. Hey Joe, Jimi Hendrix, już za nami w Esterok. 22 minuty po godzinie 13. Idę trochę nawilżyć gadłoce i Państwu serdecznie polecam. I zostawiam Was w tym momencie z Pearl Jam, Wreckage przed nami.

0: No właśnie, pełnoletniość osiąga w tym roku Sex on Fire. To był 2008 rok, no i taka przełomowa płyta Kings of Leon, Only by the Night, dzięki której zespół Kings of Leon stał się taką globalną gwiazdą, śmiało można powiedzieć. I ta globalna gwiazda, jak to określiłem, za tydzień wystąpi po raz kolejny w naszym kraju. Tym razem panowie odwiedzą Łódź i w tamtejszej Atlas Arenie zagrają koncert pod patronatem Eski Rock, więc bardzo gorąco Państwu polecamy to wydarzenie. No i polecamy także poranny program 6 na 9 i popołudniowy kolumnę Zygmunta, bo tam w tym tygodniu do przejęcia w prezencie od nas bilety na koncert Kings of Leon w Łodzi.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Eski Rock.
2: Dostajesz do obsługi człowieka istotę, no, na tej ziemi na razie, tak, się mówi, najdoskonalszą, najbardziej skomplikowaną, bla, bla, bla. I musisz teraz, żeby ono sobie poradziło i żeby nie było zryte, nie? No to ja, no to, stary, ja zostałem, kupiłem ostatnio trymer do nosa i miałem taką instrukcję obsługi i gwarancję i wszystko, nie? A tu mam człowieka?
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie król polskiego stand-upu Abelard Giza.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
6: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
7: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
5: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
1: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia. Zaprasza Steaks and More. U nas kupisz najlepsze sezonowane steki i burgery. Steaksandmore.pl.
8: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
14: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
15: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
16: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów.

0: nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
1: Reklama.
2: Esta Rock Radar.
3: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Pod koniec maja światło dzienne ujrzał bardzo szczególny album Paula McCartneya. Muzyk powrócił po 6 latach z niezwykle nostalgicznym wydawnictwem The Boys of Dungeon Lane. Projekt od samego początku cieszył się dużym zainteresowaniem słuchaczy, co przełożyło się na kolosalne osiągnięcie artysty w rodzimej Wielkiej Brytanii. O jakim wyróżnieniu mowa? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
2: Skrock Radar.

W roku ubiegłym, w tym również Eskarok bardzo Państwu poleca festiwal Rokowizna 2026. To się dziać będzie w 3 sierpniowe weekendy w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. Pojawi się tam czołówka polskiej sceny muzycznej. Będą goście z zagranicy, wśród nich m.in. Within Temptation, Sex Pistols z Frankiem Carterem na wokalu. Będzie też grupa Wolf Alice. Będą panowie z Royal Republic. Ta szwedzka grupa pojawi się w 3 sierpniowe weekendy w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. Także tam proszę ich wypatrować z koncertami. Venus to jeden z tych utworów, które z pewnością wybrzmią na żywo w trakcie tych koncertów. Royal Republic już za nami. Teraz Sum 41, Into Deep.

0: Iggy Pop i Lustful Life w Estrog. No i znakomity numer, który pewnie wielu osobom będzie się na zawsze już kojarzył ze ścieżką dźwiękową do kultowego filmu Trainspotting. Iggy Pop kończy tę drugą godzinę środowego popołudnia, trzecią rozpocznie wcześniej punktualnie o drugiej na naszej antenie. Najnowszy raport. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Zauważyłem taką zależność, że im więcej dostarczę orgazmów mojej partnerce, tym ja mam później mniej roboty w domu.
3: No i ja mam teraz pytanie do was, czy wy też tak robicie?
4: Tak.
3: Z Kubańcem?
4: Ja
3: tak?
4: Dostarczam bardzo dużo orgazmu, tylko gdzie są te sklepy z orgazmami, pytam.
5: Koło Fortuny. I skoro już przy tym jesteśmy, to mamy dla państwa prawdziwy rarytas.
6: Hasło poproszę.
7: Dobry proch nos wzbogaca?
6: To nie jest to hasło.
5: A co ja wiem, dobry proch nos wzbogaca, ciągający program.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Dom z ogrodem? Tak. Bez kredytu? Tak.
11: W Villa Campina kupisz dom na wygodne raty. Dzięki nowoczesnym ekotechnologiom płacisz mniej za utrzymania. Szkoły, sklepy i usługi masz na wyciągnięcie ręki. Villa Campina. Zamieszkaj wygodnie już dziś. www.jwc.pl.
12: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
15: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
17: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
19: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia. Yeah.
20: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
21: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%.

Iggy Pop i Lost for Life w Estrog. No i znakomity numer, który pewnie wielu osobom będzie się na zawsze już kojarzył ze ścieżką dźwiękową do kultowego filmu Trainspotting. Iggy Pop kończy tę drugą godzinę środowego popołudnia. Trzecią rozpoczyna

0: 10%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
1: Reklama. Burzliwa debata nad wnioskiem o odwołanie szefa MSWiA. Coraz ostrzejsze zamieszki na tle rasowym w Belfaście. To irlandzkie miasto ściąga siły porządkowe z całej Wielkiej Brytanii.
2: SK Rock. Raport.
1: 14. Czas na raport. Michał Poklękowski, zapraszam. Burzliwa debata nad wnioskiem o odwołanie szefa MSWiA. Wniosek złożyła opozycja po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Nawrockiego. Andrzej Śliwka z PiS-u zarzucał ministrowi Marcinowi Kierwińskiemu złe zarządzanie służbami i zdradę munduru.
3: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
4: Zdrada munduru to było weto pana prezydenta Nawrockiego przeciwko Straży Granicznej, Policji i SOP-om. A Marcin Kierwiński od świtu do nocy przychodził i mówił: nie odpuszczę tych pieniędzy.
1: Odpowiadał wicepremier Kosiniak-Kamysz. Głosowanie zaraz po debacie. Dodajmy, że Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wcześniej negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec ministra Kierwińskiego.
2: To jest raport.
1: Belfast w ogniu. Dosłownie. Do tego północnoirlandzkiego miasta skierowano dodatkowe policyjne siły z całej Wielkiej Brytanii. Niewykluczana jest też pomoc wojska. To po to, żeby powstrzymać ewentualne kolejne zamieszki, które zaczynają przypominać wojnę rasową. Na dziś planowane są kolejne działania. W czasie wczorajszych starć demonstrantów ze służbami rannych zostało 2 policjantów. Nic nie może usprawiedliwić tej przemocy, zaznacza minister Irlandii Północnej Hilary Benn. Organizatorzy tych protestów twierdzą, że robią to, aby chronić społeczność. W rzeczywistości robią coś wręcz przeciwnego. Niszczą społeczność i krzywdzą niewinnych ludzi, którzy są przerażeni tym, co przeszli zeszłej nocy. To jest absolutnie haniebne i musi natychmiast się skończyć.
5: Last night it is utterly shameful and it needs to stop.
1: Protesty, które zakończyły się podpalaniem domów, samochodów i starciami z policją, wybuchły po brutalnym ataku nożownika z Afryki. Ten 30-letni Sudańczyk jest oskarżony o usiłowanie wyjątkowo brutalnego zabójstwa na ulicy. Jego ofiara, ponad 40-letni biały mężczyzna, stracił w ataku lewe oko, o mały włos nie stracił też głowy.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Kompletnie pijany strzelił z wiatrówki do 14-latka. 48-latek z Gdańska, o nim mowa, usłyszał zarzuty za wydarzenia z niedzielnego wieczora. Mężczyzna najpierw wulgarnie próbował przepędzić grupę nastolatków z osiedlowej Altany. Potem postrzelił z wiatrówki jednego z chłopców w okolice głowy.
6: Chłopiec został zabrany do szpitala, a policjanci szybko dotarli do sprawcy tego przestępstwa. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został przewieziony do jednostki policji. Tłumaczył, że strzelał w kierunku nastolatków, bo chciał ich wystraszyć.
1: Relacjonuje Aleksandra Filip z gdańskiej policji. Badanie wykazało, że mężczyzna miał około 3,5 promila alkoholu. W organizmie teraz grożą mu 2 lata więzienia.
7: SK Rock Biznes.
1: W czwartek litr benzyny 95, czyli jutro, ma kosztować nie więcej niż 5 zł 92 grosze, benzyny 98 6 zł 56 groszy i diesla 6 zł 43 groszy. Tak wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich paliw w czwartek jutro będą o kilka groszy niższe niż te obowiązujące dziś. Główny Urząd Statystyczny chce wykorzystać planowany pilotaż badania Local Content w inwestycjach spółek Skarbu Państwa do tego, aby stworzyć system pozwalający badać przełożenie udziału polskich firm w zamówieniach na gospodarkę, poinformowała wiceprezeska GUS-u Renata Bielak. Generalna Dyrekcja Dróg podpisała umowę na budowę 9-kilometrowego odcinka autostrady A2 od miejscowości Kijowic do węzła Dobryń na Lubelszczyźnie. Inwestycja za blisko 460 milionów złotych ma zostać zrealizowana do 2029 roku.
7: Pogoda.
1: IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Na południu kraju obowiązują żółte alarmy przed intensywnymi opadami deszczu. Chodzi zwłaszcza o Śląsk i Małopolskę. W pozostałych regionach będzie raczej pochmurno przez cały dzień. W najbliższych dniach również bez upałów, z temperaturą od 14 do maksymalnie 20 stopni.

0: To był jam w Esterok. Jest 14 minut po 14 w środowe popołudnie, 10 czerwca niezmiennie. Z tej strony Michał Cieślik, jeszcze przez 3 kwadranse będziemy razem w Esterok do godziny 15, czyli do momentu, kiedy nastąpi zmiana warty i na moim miejscu pojawi się Dawid, który zaprosi na środowe wydanie kolumny Zygmunta. A propos, skoro przy tym jesteśmy dzisiaj w naszym studiu, pojawi się gość po 17. Będziemy gościć Artura Rojka, który będzie na pewno opowiadał o swojej nadchodzącej solowej płycie, którą przygotowuje. Będzie też o tej kolejnej edycji OFF Festiwalu, który już w sierpniu. Także zapraszamy bardzo gorąco. Po godzinie 17 Artur Rojek w naszym studiu. Odsyłamy też do naszych social mediów, ponieważ tam też będą się pojawiać obrazki z tej wizyty pana Artura u Dawida.
1: Ten kawałek dobrze dorokuje.
0: A propos nadchodzących premier płytowych, ta jeszcze w tym miesiącu. Za 2 tygodnie nowa płyta Muse będzie z nami. A na niej Cryogene.

był Raymond w Esterog, no i Ree Garvey na wokalu. Irlandczyk mieszkający w Niemczech. Umówmy się, gdyby nie Supergirl, to pewnie pozostałby taką lokalną gwiazdą, lokalnym artystą, a dzięki temu kawałkowi wieść o nim i o zespole rozlała się zdecydowanie szerzej. Pan Ray, dodajmy, działa dalej solowo, nagrywa płyty, nawet w ubiegłym roku wydał album o bardzo wymownym tytule Before I Met Supergirl. Tak to sobie wymyślił, no i kawałek Supergirl w tym roku kończy 26 lat, a właściwie już skończył, aż trudno w to uwierzyć, że to ponad ćwierć wieku minęło od momentu, kiedy grupa Raymond z panem Ree na wokalu wylansowała ten właśnie hicior. No i proszę bardzo, pamiętamy o nim, powracamy do niego. No i tak to jest właśnie z tymi ponadczasowymi kawałkami, ktoś powie. Raymond Supergirl, za nami, Westerok. A teraz... A i przy okazji zapowiedzieli tytuł tego właśnie kawałka. YouTube przed nami.

0: ONA w SC Rock. Połowa lat 90. No i debiut. I taka nowa jakość na polskiej scenie muzycznej wtedy, można powiedzieć. Agnieszka Chylińska, ONA, Drzwi. To już za nami w SC Rock. 23 minuty pozostają do godziny 15. Z polskich rzeczy na pewno jeszcze Lux Torpeda w tej godzinie, a do tego jeszcze metę zmieścimy przed 15.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
7: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
8: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilak.
6: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
9: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata.
10: Tefal. Producent maszynki do domowych lodów w 30 minut. Freezy.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska, Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
13: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
7: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
8: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilak.
6: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
14: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków czeka na ciebie w sklep galicja.pl.
15: Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.
16: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: Disney Plus.
18: To jest mój czas.
17: Inspirowana faktami i historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
19: Mam propozycję.
20: To nie jest jakaś wkrętka?
17: Nowy polski film Król dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
19: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Czy można powtórzyć pytanie?
19: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Tak.
19: Brawo!
22: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: Reklama.

Luz Torpeda w SC Rock. A tymczasem Metallica bije kolejne rekordy frekwencji podczas europejskiej części trasy koncertowej M72 World Tour. Przypomnę, 90 tysięcy ludzi w Polsce, 94 w Berlinie, kilka dni później. Co za liczby w ogóle? No a ostatniego słowa jeszcze nie powiedzieli. Do tego jeszcze później w tym roku dochodzi rezydencja w Las Vegas w The Sphere. To będzie październik. W ogóle co to za rok dla Mety ten 2026. Niesamowity. Metallica Mama Set przed nami.

0: Europe i Rock the Night w SC Rock. To już na koniec godziny i naszego środowego spotkania, a ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Cieślik, za chwilę 15, za chwilę raport, a tuż potem Dawid i kolumna Zygmunta. Przypomnę, dzisiaj po 17 będziemy mieć gościa w studiu. Artur Rojek odwiedzi Dawida. Panowie pogadają sobie o tej nadchodzącej solowej płycie pana Artura. Będzie też na pewno o OFF festiwalu, także polecamy serdecznie tę rozmowę już po godzinie 17 w SC Rock.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
7: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
8: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
6: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
9: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
10: Legendarna amerykańska marka grilli paletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
15: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
17: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
18: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
19: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
20: Ło! Wow, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
21: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
22: Kaufland jest

0: Weekend.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
2: Wniosek o odwołanie szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego odrzucony głosami koalicji rządzącej. Dąbrowa Górnicza wprowadza program Złota Rączka.
0: SK Rock. Raport.
2: Jest 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Szef MSWiA zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego odrzucony głosami koalicji rządzącej. Za odwołaniem głosowali politycy Zjednoczonej Prawicy, Konfederacji i Partii Razem. W trakcie debaty nad wnioskiem posłowie opozycji zarzucali, że Kierwiński kompletnie nie panuje nad służbami, mówi Michał Woś z PiSu.
3: Minister Kierwiński nie zdał tego egzaminu. Nie jest niefortunnym szefem resortu, jest dowodem na to, że ten rząd stracił panowanie nad tym, co najważniejsze, nad bezpieczeństwem Polek i Polaków.
4: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta, tak już jest.
2: Odpowiadał mi minister Kierwiński, a tak swojego ministra bronił premier.
5: Ale uwierzcie mi, że to jest wzór. Wzór obywatela Rzeczpospolitej i nie tylko w tej sprawie. Postępował tak, że niektórym z polityków PiSu czy Konfederacji takie rzeczy się w głowie rzeczywiście nie mieszczą.
2: PiS złożyło wniosek o odwołanie Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
0: To jest raport.
2: Sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu, która spowodowała kolizję drogową po alkoholu, będzie mogła wkrótce wrócić do orzekania. Na razie, jak słyszymy, do 19 czerwca jest na L4.
6: Wcześniejsze sprawy pani sędzi w okresie, kiedy była zawieszona w czynnościach, zostały rozlosowane pomiędzy innych sędziów. Obecnie okres zawieszenia się skończył. Także pani sędzia po upływie okresu zwolnienia lekarskiego będzie mogła wrócić do orzekania.
2: Pani sędzia, kierując pod wpływem, wjechała w jadący przed nią samochód. Policyjne badanie wykazało niemal 1,5 promila. Sędzi uchylono immunitet i przedstawiono zarzut prowadzenia samochodu po pijanemu. Nie przyznała się do winy, odmówiła składania wyjaśnień, została zawieszona w obowiązkach na pół roku. Od maja formalnie wróciła do pracy, bo okres jej zawieszenia nie został przedłużony.
0: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Skręci meble, skręci, właśnie wkręci żarówkę, naprawi cieknący kran i tak dalej, i tak dalej. Dąbrowa Górnicza jest kolejnym po Sosnowcu i też Czeladzi miastem w Zagłębiu, które wprowadza właśnie program Złota Rączka, to jego kryptonim. Mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
7: Są takie osoby, że na przykład nie mają bliskich, bo tak jak u mnie, to moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam. Mąż zawsze jej tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
8: I to się przyda.
7: Oczywiście.
8: Czasami ci seniorzy są sami albo ich rodziny gdzieś są daleko, a jeśli miasto ma taką możliwość, żeby podesłać osobę, która taką naprawę czy usługę wykona jeszcze za darmo, świetna inicjatywa.
9: Wiktoria Dobobowa, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Oczywiście nie będzie to generalka, jakieś gruntowanie, no ale kwestie wodno-kanalizacyjne, ślusarskie, drobne naprawy mebli.
2: Program Złota Rączka powstał po to, aby zwiększyć komfort i zwiększyć bezpieczeństwo osób starszych oraz pomóc w codziennych sytuacjach, które często wymagają fachowej właśnie złotej rączki.
10: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
11: Pogoda. Ja tutaj mam jakieś braki chyba, wiesz?
2: Coś powiedziałeś przed chwilą, żebyś się nie podjął skręcania mebli. Nawet taboretu?
11: Mam pewne braki, tak. Ale podłogę umyję i parasol potrzymam.
2: Zawsze to coś.
11: A parasol może się przydać. No.
2: Niczego lepiej
11: tak
2: nie
11: trzymaj. Tak nam nie mówią, tylko nie złota.
2: Dobrze. IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Na południu kraju obowiązują żółte alarmy przed intensywnymi opadami deszczu. Chodzi zwłaszcza o Śląski i Małopolskę. W pozostałych regionach będzie raczej pochmurno do końca dnia. W najbliższych dniach również bez upału w Polsce, bo z temperaturą od 14 do maks 20 stopni.
10: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: To jest kolumna Zygmunta w SCRO.
11: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa w składzie Poklękowski raportuje.
2: To ja, państwa ukochana złota rączka, witam.
11: A ja jestem Zygmunt i cały...

tu mamy. Prezenty od Foo Fighters dla was mamy. Pana Rojka też w dzisiejszym programie przywitamy rączką. A już teraz kogo witam, kogo goszczę. Można słać głosówki, można dzwonić do studia. Zapraszamy. Zapraszam do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: I to jest granie magiczne. No ale teraz będą dźwięki rozgrzewkowe, przedkoncertowe, wykopane.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa. To tutaj wykopujemy to, co nam się trochę przysypało i powolutku podgrzewamy atmosferę przed zbliżającym się koncertem zespołu Foo Fighters. Koncert na początku przyszłego tygodnia w Polsce i z tej okazji przygotowałem dla Państwa taką rockową wyprawkę. Gadżety od zespołu i od radia. Są jakieś smyczki, jest jakaś serwetka pod winyla, jest też płyta CD i jest taka zgrabna torebka na ramię. To się może przydać nie tylko na najbliższym koncercie. I oddam takie gadżety za odpowiedź na pytanie, za co lubicie Foo Fighters? Czekam na krótkie, celne głosówki na Messengerze naszym radiowym. Jedno zdanie, wiele gadżetów. Za co ich lubicie? Bo ja na przykład lubię ich za melodię, za uśmiech i energię Dave'a Grohla, za to, że jak chłop nie może grać, bo mu prawie nogę urwało, to gra na siedząco, za to, że nie pitolą się z elektroniką, tylko stawiają na żywe granie. Za utwór Walk też ich szanuję. I to nasze wykopalisko tygodnia. Utwór Walk, zespół Foo Fighters w kopalni odkrywkowej.

0: Cześć Dawidzie, Adam się kłania z tej strony. Tak właśnie sobie słuchałem wiadomości, a poza tym dawno nie dzwoniłem, pomyślałem sobie, że się przywitam, że tak powiem, trzymam kciuki, zdrówko sobie dopisuję. A odnośnie Złotej Rączki, to ja chciałem zasubskrybować usługi Złotej Rączki.
1: Czy ja dobrze słyszałem, że pani sędzia wydmuchała 1,5 promila, przyzwoniła w jakieś inne auto, została zawieszona na pół roku, a następnie wróciła do orzekania?
0: Wiem, co bym chciał zasubskrybować. Dobre wiadomości.
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama. Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
7: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
8: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
9: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilak.
7: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
10: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent maszynki do domowych lodów w 30 minut. Freezy.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Reklama.

0: Ja Wisła, ja Wisła!
1: Ja Odra, ja Odra!
0: No i Wisła pozdrawia Odrę, a jeśli ktoś uważa, że to, co usłyszeliście, było gadaniem bez głębszego sensu, gadaniem nieważnym i niewartym uwagi, to taka jest właśnie definicja związku frazeologicznego, który brzmi lanie wody. Przepraszam, jeśli przesadziłem z abstrakcją, ale ewidentnie popłynąłem. To za chwilę poważnie. I konkretnie, bo raport.
2: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja.
3: Eska Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Jarosław Kaczyński stawił się w prokuraturze w związku ze śledztwem dotyczącym tzw. dwóch wież. Prezes PiS-u zostanie przesłuchany w charakterze świadka. Przed wejściem do budynku nie rozmawiał z dziennikarzami. Do skandalicznej sytuacji doszło w kościele w Łubowie w Zachodniopomorskim. 19-latek pod wpływem alkoholu popełnił przestępstwo obrazy uczuć religijnych. Jak podała policja, dopuścił się czynu polegającego na oddaniu potrzeb fizjologicznych na podłogę konfesjonału.
3: To jest raport.
4: Przy rejestracji używanego samochodu nie trzeba już pokazywać tablic w urzędzie. Zamiast tego wystarczy złożyć oświadczenie, że tablice są w dobrym stanie. Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy.

0: Polska Rock Sport.
1: Pojedynek Meksyku i RPA na murawie stadionu piłkarskiego otworzy 11 czerwca Mistrzostwa Piłki Nożnej. Tegoroczny mundial na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych odbędzie się przez ponad miesiąc. Niestety bez udziału Polaków, mówi Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski.
2: Te Mistrzostwa Świata pokazują nowy styl, nowy coś tam, co można powiedzieć o reprezentacji Polski. Mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki. Jeśli chodzi o indywidualne jakieś umiejętności, to mówią eksperci angielscy, światowi eksperci. Ale dlaczego nie gramy? To jest żenujące.
1: Finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej 19 lipca o 21 w New Jersey. Służby bezpieczeństwa przez nieuwagę, takie tam zwykłe gapiostwo, ujawniły dane paszportowe wszystkich piłkarzy reprezentacji Argentyny przed wtorkowym meczem towarzyskim z Islandią. Między innymi Leo Messiego, podały lokalne media.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Kolumna Zygmunta w Esce Rock. Zapraszam Dawid Zygmunt.

0: Gansi w Esterok. Gansi w radiu, a kilka dni temu na żywo w Gliwicach. No a przed nami kolejne wydarzenia. Dzisiaj w stolicy A Perfect Circle, w przyszłym tygodniu w Polsce m.in. Foo Fighters i Kings of Leon, no chyba, że mają Państwo inne plany. Panie Pawle, halo, halo.
1: Cześć Zygmuncie, człowieku bez imienia. Ja się pochwalę. Lecę do Budapesztu. O. Lecę na dwa koncerty Metaliki. To będą kolejne moje koncerty Metaliki. O. Tak się złożyło, że w 99 roku nie poszedłem na Metalikę na Gwardii, bo byłem trochę za młody. Te 100 zł za bilet to był majątek. I później tak zacząłem nadrabiać te zaległości i tak już mam w sumie na liczniku chyba 25. Byłem ostatnio w Chorzowie i w Berlinie. No i teraz jeszcze No Repeat Weekend w Budapeszcie. Myślę, że będzie pięknie, wspaniale,
0: no,
1: fajnie.
0: No i gratuluję, bo przypomnę, że pan leci do Budapesztu.
1: Do Budapesztu.
0: I to piękny dowód na to, że na Węgry się także wyjeżdża, a nie tylko ucieka.
1: Dziękuję.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. Apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
4: Reklama.
5: SK Rock Warszawa.

0: Panie Kaziu, wszystko dobrze?
1: No wiem, że już zdecydowanie lepiej, a na pewno stabilniej. A u Państwa wszystko dobrze dzisiaj? Jak tam środa mija? Można nam to powiedzieć do Messengera albo do telefonu 691-613-613. Tu się dzwoni, a już bardzo dziękuję za te wiadomości, które wleciały. Będzie je oczywiście słychać na naszej antenie. A te poważne wiadomości szykuje dla Was Michał. Za 2 minuty 16, za 2 minuty raport.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Reklama. Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Ło, widzisz to co ja?
6: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego.

0: Allegro S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.
4: Sejm debatował dzisiaj nad wnioskiem złożonym przez PiS. Minister Marcin Kierwiński został ocalony. Przyszli lekarze rywalizowali w Bydgoszczy podczas ogólnopolskich zawodów symulacji medycznej. Jak im poszło? O tym za chwilę.
5: SK Rock. Raport.
4: 16.01, czas na raport. Michał Poklękowski, zapraszam. Trzeba wrócić do pracy i po prostu robić swoje. Tak minister Kierwiński komentuje odrzucenie wniosku o odwołanie go z funkcji szefa resortu spraw wewnętrznych. Sejm, przypomnę, debatował dzisiaj nad wnioskiem złożonym przez PiS. Wcześniej Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych negatywnie wniosek zaopiniowała. W Sejmie nasz reporter Mateusz Gąbiewski. Mateuszu.
6: Tak, jestem. Dzień dobry.
4: Okay. Czy minister choć przez chwilę mógł się obawiać utraty stanowiska?
6: Myślę, że nie, bo w obronę Marcina Kierwińskiego zaangażowany był sam premier, a poparcie od kilku dni podtrzymywali wszyscy koalicjanci, dlatego wynik głosowania był z góry przesądzony.
7: Uprzejmie informuję, że Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego.
6: Sam minister już po głosowaniu nie szczędził uszczypliwości w stronę posłów opozycji.
8: Politycy PiS złożyli wniosek, który na końcu był wielkim aktem oskarżenia wobec tego, co przez 8 lat w MSW robili.
6: Był to już drugi wniosek o wyrażenie wobec niego wotum nieufności i drugi złożony przez PiS.
5: To jest raport.
4: Kolej mazowieckie zabrały głos po zarzutach w sprawie wypadku w Woli Bierwieckiej. Usłyszał je, przypomnę, kierownik pociągu. Chodzi o głośne wydarzenie z lutego. 17-letni Dominik wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do wagonu, skład nagle ruszył. Chłopak wpadł między krawędź peronu, a pociąg stracił obie nogi i część dłoni. Więcej o tym Kinga Furch.
9: W przesłanym oświadczeniu przewoźnik poinformował, że pozostaje w stałym kontakcie z organami prowadzącymi postępowanie i na bieżąco przekazuje wszystkie wymagane dokumenty oraz informacje. Jednocześnie spółka podkreśla, że ze względu na trwające śledztwo nie będzie komentować szczegółów sprawy do czasu ich zakończenia. Przypomnijmy, że radomska prokuratura postawiła kierownikowi pociągu zarzut spowodowania wypadku w ruchu lądowym. Śledczy wskazują, że mężczyzna miał nie dopełnić obowiązków służbowych, doprowadzając do wypadku, w którym ciężko ranny został 17-letni Dominik. Prokuratura zarzuca także podejrzanemu narażenie kobiety podróżującej z dzieckiem na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
4: Czynności procesowe z podejrzanym przerwano ze względu na jego stan zdrowia.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Studenci medycyny w akcji przyszli lekarze rywalizowali w Bydgoszczy, zwanej też polskim Amsterdamem, podczas ogólnopolskich zawodów symulacji medycznej. W warunkach przypominających prawdziwy szpital sprawdzali swoje umiejętności działania pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych. Pacjentami były fantomy, a areną zmagań Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK.
10: Jest to pilne cięcie cesarskie. Pani była przywieziona z wypadku komunikacyjnego.
11: Tomasz, ustawisz respirator. Mateusz, żeby będziesz przygotować rzeczy do udrażniania i tak dalej.
12: To są głównie stany zagrożenia życia, sytuacje bardzo krytyczne. Zespoły są pięcioosobowe i dosyć dużo osób, które wykonują czynności, ale muszą się dobrze zgrywać.
13: Zabawa, rywalizacja, sprawdzenie siebie.
14: No myślę, że wszystko z tych rzeczy to jest przede wszystkim doświadczenie, bo lepiej pewne błędy popełnić jednak na symulatorze, na manekinie, niż na prawdziwym pacjencie.
4: Z Zofią Tekin-Jankowską, szefową Centrum Symulacji Medycznych w Bydgoszczy i studentami rozmawiał Dawid Olszewski. W rywalizacji, dodam jeszcze szybciutko, wzięło udział 14 drużyn z uczelni medycznych w całej Polsce. Dodam też, że to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych edukacji i symulacji medycznej w kraju.
15: Sponsorem programu jest Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Sklep internetowy.

0: zaopatrzeniem do biur.
1: Pogoda.
2: Widzisz, i to wszystko w Bydzi. Tej pięknej, wyszydzanej, pogardzanej, ale przepięknej Bydgoszczy.
3: To tak powiedział.
2: No ale tak się mówi czasem tu i tam.
3: A ty powiedziałaś polski Amsterdam.
2: Ale no, bo to usłyszałem w Pradze czeskiej od rodowitych Rzymian, wyobraź sobie, od Włochów, że pochodzę z jednego z najpiękniejszych miast w Polsce.
3: A ja myślę, że chodzi o to, że zawsze jak tam jesteś, to jesteś jakoś dziwnie uchachany.
2: Pobudzony.
3: Temperatura się podoba, 19 stopni w Bydgoszczy.
2: No i bardzo przyjemnie, trochę pochmurno, może przelotnie popadać. Taką dzisiaj mamy pogodę w kratkę właściwie w całym kraju. No i też trochę poważniej się zrobiło, bo są ostrzeżenia od IMGW, a IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Na południu kraju obowiązują żółte alarmy przed intensywnymi ulewami. Chodzi zwłaszcza o Śląsk i Małopolskę.
0: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Kolumna Zygmunta w SCRO.
3: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa i odbieram telefon. Halo, halo, dzień dobry.
6: No cześć Pysiu.
3: Dzień dobry.
6: No jak tam, tęskniłem trochę.
3: Właśnie próbuję sobie przypomnieć wszystkie swoje delegacje. Możemy się umówić, że jesteśmy rodzeństwem?
6: Uza, hej, hej.
3: Dziękuję pani. Świrujemy. To była nasza stała słuchaczka Ania, przyjaciółka kolumny. A ja jestem Zygmunt, witajcie.

0: i można sobie krzyknąć.
1: Tak jest!
0: A za odpowiedź na pytanie, za co lubicie Foo Fighters, oddaję gadżety od Foo Fighters przed ich koncertem w Polsce i mamy taką wiadomość. Halo, halo, dzień dobry, słucham.
2: Foo Fighters lubię za to, że grają tak, jakby każda piosenka miała znaczenie, nie? Nie muszą nic udawać. Ich muzyka po prostu trafia.
0: I bardzo, bardzo spodobała mi się ta wiadomość. I nagradzam tę wiadomość torbą od Foo Fighters, w której są różne fanty, fanty od radia i od zespołu, a jest też nowa płyta Foo Fighters. I zagramy teraz utwór z tej płyty, której przyświeca taka idea, żeby przestać spełniać oczekiwania innych i robić po prostu po swojemu. Bardzo fajne, uniwersalne przesłanie. I bądźmy jak Foo Fighters, bo Foo Fighters...
2: Nie muszą nic udawać. Ich muzyka po prostu trafia.
0: To niech trafia. Foo Fighters w kolumnie Zygmunta.

0: Cześć Zygmuncie Dawidzie. Ja to chciałam powiedzieć, że miałam, albo jeszcze w dalszym ciągu mam bardzo, bardzo fajny dzień, bo wychodząc do pracy o 7 rano byłam święcie przekonana, że jest to wtorek, tak? Dotarłam do pracy po jakichś 40 minutach, poskładałam kropki i stwierdziłam, że skoro są kalambury w SC Rock, no to to musi być środa, no i w ogóle czas mi tak super przyspieszył i do piątku jest już tak bliziutko.
1: Środa jak środa, właśnie wracam spod Wrocławia, leje tu mokro, trzeba się jechać do domu, pakować do słonecznej Chorwacji i tak sobie właśnie uświadomiłem, że brakuje mi ręcznika SC Rock. No ale trudno, nie wszystko można mieć. Pozdrawiam, Paweł.
2: Mów do Zygmunta przez Messengera SC Rock. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Emily Blunt, Colman Domingo, Josh O'Connor, Colin Firth i Eve Hewson. W nowym filmie Stevena Spielberga Cień Objawienia. Wyłącznie dla tych, którzy gotowi są poznać prawdę. W kinach od 10 czerwca.
7: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Reklama. SC Rock Warszawa.

0: Skangerenzi, gwiazda tegorocznego festiwalu w Ostrawie, festiwalu, z którym się przyjaźnimy, z którym współpracujemy i zabieramy od nich bilety i dajemy je Państwu. Już wkrótce takie bilety będą u nas do zabrania i jeszcze jedna informacja, zespół Flying Bison, czyli laureaci konkursu SK Rockstar i nasi reprezentanci na festiwalu Colors of Ostrava za tydzień w naszym studiu. A za pół godziny u nas Artur Rojek, ale wcześniej może coś zaraportujemy.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: W jednej z południowoafrykańskich.

0: polskich winnic. Przez teren gospodarstwa maszeruje stado około, uwaga, 800 kaczek biegusów. Pełnią konkretną funkcję, pomagają chronić winorośle przed szkodnikami i wspierają ekologiczny sposób prowadzenia upraw.
1: No właśnie, czy ten system działa dobrze, czy niedobrze? Postanowiliśmy wysłać reportera i zapytać samych zainteresowanych.
2: Jest sprzęt, który potrafi być raz większy, raz mniejszy i chyba najciekawsze w tym wszystkim jest to, że rzadko kiedy zależy to od jego właściciela.
1: No, czyli teraz każdy z nas po jednym przykładzie sprzętu, który potrafi być mniejszy lub większy.
0: Albo na przykład, nie wiem, taka jest taka ryba, która nazywa się rozdymka, tak?
1: To Aśka ma zaliczone. Balon z halem, jak jest ciepłej i zimniej, to się zmienia objętość.
3: Ja jeszcze muszę pomyśleć.
4: 6 na 9.
5: Od 6 do 9 w SRO. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: Michał Poklankowski, zapraszam. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego. Jego odwołanie domagali się posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Peru w Ameryce Południowej zmaga się z falą przemocy w transporcie miejskim. Według danych służb tych lokalnych w kraju od początku roku zginęło ponad 60 kierowców autobusów miejskich. Komendant główny policji w stolicy kraju określił ten niepokojący trend jako codzienną walkę o przeżycie.
6: To jest raport.
7: Barcelona świętuje historię. Historyczny moment. Po 144 latach budowy ukończono ostatnią najwyższą wieżę Sagrada Familia. Dziś inauguracja i poświęcenie przez papieża. 172-metrowa iglica jest, przypomnę, symbolicznym zwieńczeniem projektu Gaudiego dokładnie w 100. rocznicę jego śmierci.

0: Polska, rok, sport.
1: No tak, na ten moment kibice piłki nożnej czekali 4 lata. Jutro, 11 czerwca dokładnie, ruszają mistrzostwa w piłce nożnej.
2: Powiedziałeś ała? Na początku swojej wypowiedzi.
1: Coś mi się wymsknęło, ale chyba się podniosłem mundialem.
2: Bo jako kibic reprezentacji Polski mówimy ała.
1: Ała. Mecze rozegrane będą na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Kibiców czeka naprawdę sporo emocji, choć bez udziału Polaków. Czarne konie mogą zaskoczyć. Moim jest drużyna Stanów Zjednoczonych, mówi nam nasz były reprezentacyjny bramkarz Artur Boruc.
3: Ma trenera, z którym pracowałem na mecie poprzednim. Potrafi ze średniej drużyny, jeśli mogę tak nazwać, drużynę Stanów Zjednoczonych, się zrobić coś fajnego i rzeczywiście grającą ciekawą piłkę, więc myślę, że to, że są gospodarzem, też może pomóc. Oczywiście sam trener zrobi bardzo dużo, a piłka tam jest coraz lepsza, coraz bardziej idzie do góry.
1: Finał Mundialu 2026 odbędzie się 19 lipca.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

Zygmunta w Esce Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Inhale w Radiu SK Rock. Za tydzień panowie grają w Monachium, tak mi pokazuje kalendarz. A dzisiaj kalendarz pokazuje mi urodziny Nergala. Happy birthday! Najważniejsze, żeby życzenia były dopasowane do okoliczności.
1: Happy birthday!
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest

0: by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
9: Reklama.

0: Instagrama. A po 17 w radiu kolejny piękny gość, ale wcześniej raport o 17.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja. Melina S-Rock.
3: Ktoś mi podszepnął, że gdzieś w jakiejś rozmowie internetowej powiedziałeś, że idziesz na kolonoskopię za moją sprawą. Jak wrażenia? Bo to twoja pierwsza była.
4: Ta pierwsza kolonoskopia, myślę, że nie ostatnia, bo było tak fajnie, powiem ci, ja się wciągnąłem.
3: Ale znieczulenie czy bez?
4: Znieczulenie. To jest mroczne bez znieczulenia. Ty miałeś bez znieczulenia czy ze
3: znieczuleniem? Nie, ja ze znieczuleniem, ale ja mam, wiesz, niski próg bólu, a zauważyłem, że częściej kobiety robią bez znieczulenia. Twardsze są. I potem fajny szmerek jest, jak się budzi.
4: Jest tam taki, no. A czy wiesz, ale to, poczekaj, ja nie spałem. O kurde, teraz już jest to aż...
3: Byłeś przytomny tak... w trakcie?
4: Mi się wydaje, że tak. To ty byłeś nieprzytomny zupełnie?
3: No.
4: Jezu, jaki to masz niski próg bólu.
2: Melina.
3: A w najbliższej Melinie król polskiego stand-upu Abelard Giza.
2: Melina w Esky Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Esky Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczanie mieszkania... może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Ból szyi po pracy?
11: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
19: Grzegorz Braun z sądowym zakazem rozpowszechniania treści godzących w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Aż 87% uczniów w Polsce doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu minionego roku.
20: SK Rock. Raport.
19: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Tragedia w Warszawie, od tego zaczynamy raport o 17. Drzewo przygniotło mężczyznę w okolicy mostu Poniatowskiego.
21: Na miejscu czynności prowadzone są z udziałem prokuratora.
19: Mówi nam Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji. Wszystkie okoliczności tej tragedii wyjaśni śledztwo.
20: To jest raport.
19: Grzegorz Braun z sądowym zakazem rozpowszechniania treści godzących w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Tak postanowił sąd apelacyjny w Krakowie. To już prawomocne orzeczenie. Przypomnę, że polityk podważał wiarygodność instytucji. instytucji i zaprzeczał istnieniu komór gazowych. W odpowiedzi na te twierdzenia muzeum wytoczyło politykowi proces o naruszenie dóbr osobistych. O szczegółach z Krakowa Brian Bednarczyk.
14: W lipcu ubiegłego roku Grzegorz Braun stwierdził w wywiadzie, że tu cytat, mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi.

0: gazowymi to niestety fake. Jednocześnie lider Konfederacji Korony Polskiej negował historyczno-naukową wiarygodność Muzeum Auschwitz-Birkenau. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Krakowie, który nałożył na polityka zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych treści wraz z grzywną i usunięciem wpisów w internecie dotyczących jego wypowiedzi. Sąd apelacyjny w Krakowie podtrzymał zakaz, ale uchylił konieczność zdjęcia postów i karę pieniężną.
1: A warszawska prokuratura wyjaśnia kwestię podważania zbrodni nazistowskich w Auschwitz.
2: Słuchacie raportu w SC Rok.
1: Aż 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku w Polsce. To alarmujące wyniki raportu przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ankiecie wzięło udział ponad 140 tysięcy uczniów w wieku od 10 do 17 lat. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
3: Nasze badanie pokazuje, że częściej jednak wydarza się to przemoc w bezpośrednim kontakcie. Można powiedzieć, że ta w internecie także często, ale nieco rzadziej. Te dwie formy się nakładają, to znaczy stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo, w klasie, w szkole, jak i w internecie.
1: Mówi nam Szymon Wójcik z Fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło sytuację przemocy, ale realną pomoc otrzymała tylko 1/3 z tych osób. Nad tym musimy jeszcze popracować, apelował dziś przed Sejmem Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
4: Czego oczekujemy tak naprawdę? Zwiększania dalszego finansowania zdrowia psychicznego, również zapewnienia psychologa w każdej szkole, wprowadzania programów dotyczących przemocy rówieśniczej, ale również reagowania, i to nie tylko przez państwo, ale również rodziców. Dlatego trzeba zaapelować, żeby jednak zwracać uwagę na swoje dzieci.
1: Dodajmy, że wsparcie psychologiczne można otrzymać za darmo, 24 godziny na dobę, między innymi pod telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży, a ten numer to 116 111.
5: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
6: Pogoda.
7: Pani Magdalena napisała na Messengerze: słabo się dzisiaj czuję, może coś poradzicie.
1: I co?
7: No nie wiem, no pytam, ja mam żonę.
1: Mam wyciągnąć różdżkę?
7: Albo biomet i coś to przy nim pogmerać, żeby był korzystny. Wolałbym, żebyś jednak pogmerał przy biomecie.
1: Wolałbym, żebyś tego słowa jednak nie używał w połączeniu z różdżką.
7: Nie chcę oglądać,
1: ja nie wiem, dlaczego
7: różdżki.
1: Tak mi...
7: no. Mhm. Biomet niekorzystny, pani Magdaleno, a do tego zmiany w pogodzie, o szczegółach pan Michał bardzo poważnie.
1: Mhm. IMGW ostrzega, już tak. Nie będę poważny teraz, IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Na południu kraju obowiązują żółte alarmy. Chodzi o ulewy, te szczególnie mogą dotknąć dziś Śląsk i Małopolskę. Na termometrach też bez szaleństwa, bo odpoczywamy od upałów. Mhm. Przez najbliższe dni na termometrach tak z reguły od 14 do 20 stopni będzie.
7: A gdyby ktoś z państwa pomyślał sobie, że gadaliśmy jakieś pierdoły, to proszę nam wybaczyć, ale dostaliśmy informację, że Rojek się spóźni i musimy zagadywać.
5: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: To jest kolumna Zygmunta w S0.
7: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa. Jest Poklękowski. Dzień dobry. Antoszewski dołączyła. Dzień dobry. Dzień dobry, a na Messengerze są z nami m.in. Dominika, Magda, Monika, Piotrek, Mateusz i drugi Mateusz, a jest też Artur, to znaczy zaraz powinien dołączyć. Artur Rojek. Pogadamy o emocjach, tatuażach, bliskości i nowych dźwiękach. Zapraszamy. A ja z państwem do 18. Dawid Zygmunt. Witajcie, witajcie.

0: Chce się żyć? I o życiu, i o emocjach, i twórczości pogadamy sobie już teraz.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
0: A dzisiaj w kolumnie Zygmunta pan Artur Rojek. Dzień dobry, Arturze.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że dotarłeś. A czekaliśmy wytrwale na ciebie.
2: Przepraszam za spóźnienie.
0: Nie, no luzik. Ale ja cię rozliczę z tego, co powiedziałeś.
2: Dobrze.
0: W grudniu roku 2023 powiedziałeś w tym programie: mam nadzieję, że nowa płyta będzie na jesień. W lutym zeszłego roku powiedziałeś: może będzie na jesień. I spotykamy się dzisiaj i już wiemy, że będzie na jesień.
2: Widzisz?
0: Czyli jednak.
2: Czyli generalnie mówiłem prawdę o tej jesieni.
0: Jesteś słowny.
2: Mhm. Tylko nie wiem, czy trafiłem w dobry rok.
0: Ale nie czepiajmy się szczegółów.
2: Cały czas mówiłem na jesień.
0: Na jesień.
2: No, to... czyli to zgadza się, będzie jesienią.
0: I to, ale to już jest pewne, Artur, żeby...
2: Tak, już oficjalnie ogłosiliśmy datę.
0: Premiera nowego albumu Artura 18 września. A co już mamy? Mamy nowe single i zacznijmy może od Yeti. Yeti, trzeba przyznać, że przedpremiera tego utworu była imponująca. Zanim się zaczęła, już miała prawie 100 tysięcy słuchaczy.
2: Naprawdę?
0: Mhm. Pamiętasz, jak cię zaprosiłem? Zapytał Dawid. Tak, pamiętam, powiedział Artur. Mówiłeś wtedy, że to jest super okazja, żebyśmy zaśpiewali tu utwór, który będzie miał premierę o północy. Ekstra, nie?
2: To jest nie? Cytat z naszego jest... dialogu ze sceny.
0: Dokładnie tak. Mhm. Stadion Śląski w Chorzowie.
2: Mam to skomentować?
0: Poproszę.
2: Tak. Mamy wspólną piosenkę, która jest jedną z 10 piosenek, które ukażą się na płycie. Dawid występuje w niej gościnnie. Jest to piosenka o nas i o innych, którzy próbują sobie poradzić z chaosem, w którym funkcjonują. Postanowiliśmy, że premiery dokonamy podczas naszego wspólnego występu na Stadionie Śląskim, podczas naszego wystąpienia na Stadionie Śląskim, gdzie oprócz długości dźwięku samotności, która stała się takim czymś mocno wiązanym ze Stadionem Śląskim, zagraliśmy Chłopców w aranżacji, którą stworzyliśmy na Zorze, no i premierowo Yeti jako taki utwór specjalny. Zagraliśmy to tylko w niedzielę, nie w sobotę. No i tego samego, nie, może nie tego samego, po północy piosenka miała swoją premierę na streamingach, a rano, czy tam parę godzin po wstaniu, premierę miał klip, który był kręcony właśnie na koncertach w Chorzowie.

0: opowieść, ale wracam. Wszystko dzieje się naraz, gównem przejmuję się. No, brzmi, Artur, jakbyś wyśpiewywał to, o czym wiele osób boi się powiedzieć.
1: Czyli?
0: Czyli o zagubieniu, czyli o poszukiwaniu spokoju, o niemożności znalezienia tego spokoju i zastanawiam się, czy ten spokój da się znaleźć.
1: Czyli klasyczne, powtarzające się tematy.
0: Mhm. To jeszcze jeden poważny temat i krótkie wspomnienie.
1: Odsetek lat.
0: To prawda. Lekcja WF-u w podstawówce.
1: Tylko dzisiaj się nazywa je spektrum.
0: To, i można to przepracować. Podobno.
1: Ale ta piosenka rzeczywiście o tym jest. Ona jest po prostu o ludziach, którzy funkcjonują w takim stanie. Może nie powiedziałbym spokoju, zagubienia i tak dalej. Natomiast to chaos jest jakby takim elementem, który towarzyszy wielu ludziom. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy nie wiem, człowiek o określonej wrażliwości jest dosyć czuły na bodźce, które do niego docierają, a bodźców jest ekstremalnie dużo. Jeżeli ktoś, że tak powiem, nie ma tego filtra, no to docierają do niego wszystkie bodźce. No i ja czasami mam takie momenty w życiu, w którym czuję, jakby wszystkie bodźce do mnie docierały naraz. Co powoduje jakby w życiu tak totalne zamieszanie i takie poczucie, że funkcjonujesz w chaosie, bo chciałbyś zrobić wszystko, a nie jesteś w stanie, albo chciałbyś poczuć wszystko, albo nie jesteś w stanie, albo chciałbyś zobaczyć wszystko, albo nie jesteś w stanie, albo nie chciałbyś w ogóle tego słyszeć, ale nie jesteś w stanie, żeby to do ciebie nie docierało, więc no tak, no, to jest piosenka o tym. Dawid, ja śpiewam o tym trochę z innej perspektywy niż Dawid. Dawid sprowadza to trochę do dwojga ludzi, co jest super perspektywą i dużo dodaje tej piosence.

0: W pewnym sensie.
1: Bo komentujący pod tym utworem na YouTubie piszą to o mnie, to o mnie, to o mnie.
0: No bo... Wiesz... oczywiście mogę się mylić i na pewno wielokrotnie w życiu się mylę z różnymi stwierdzeniami i spostrzeżeniami, natomiast pisząc tą piosenkę, a w zasadzie kończąc ją pisać, pomyślałem sobie, że jest ona o większości. Tylko, że mniejszość chce o tym gadać.
1: Ten strój mam od lat, czasami chodzę w nim spać. Da się pozbyć tego stroju?
0: Myślę, że pozbyć do końca się nie da. Myślę, że można się z nim po prostu oswoić.
1: Żeby leżał wygodniej.
0: I przejąć jakby nad tym kontrolę, bo to większość traum czy defektów, które w sobie mamy, to są rzeczy, które już mamy po prostu na zawsze, tylko jedynym sposobem na

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: I jak pani widzi?
5: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
3: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
10: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
11: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Spilek.
9: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
12: Helcom. Dodatki do grilla. Aromat

0: Dorsi w Kolumbii Zygmunta w Estrock. Hello, I love you. I tymi słowami witamy wszystkich, którzy może niedawno do nas dołączyli. Załapaliście się na ostatnie 30 minut kolumny, ale najważniejsze, że się udało. I już za kilka chwil wracamy do rozmowy z Arturem Rojkiem, ale wcześniej będzie
1: autopromocja.
2: Dzieci, mężczyźni.
1: Jak to gdzie? W Estrock.
3: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski. W każdą środę zapraszam na moją audycję Człowiek z metalu. Gram solidne, metalowe dźwięki, zapraszam nietuzinkowych gości, a przede wszystkim was, drodzy słuchacze.
1: Człowiek z metalu w SC Rock. Każdą środę po 21.
3: Witajcie w moim świecie.
1: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Już jutro Ministerstwo Zdrowia ogłosi nową listę refundacyjną. Znajdą się na niej m.in. innowacyjne terapie na drobnokomórkowego raka płuca, raka jelita grubego i dróg żółciowych. Jednak pacjentów mocno niepokoi to, że w przypadku 27 terapii decyzje refundacyjne wygasają z końcem czerwca, a Komisja Ekonomiczna wydała negatywne uchwały w tej sprawie. Dzięki wielogodzinnej akcji lekarzy i sprowadzeniu surowicy z Monachium udało się uratować 16-latka z Nowego Targu, ukąszonego przez żmiję lewantyńską.
4: To jest raport.
5: Prawie 90% uczniów w Polsce doświadczyło w ostatnim roku przemocy rówieśniczej. Tak wynika z najnowszego i zarazem największego w Polsce badania na ten właśnie temat.

0: SK Rock Sport.
1: Kibice piłki nożnej zaczęli odliczanie. Jutro startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Najlepsi będą rywalizować na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych przez ponad miesiąc. W sumie 48 reprezentacji. Tegoroczny mundial to porażka, ocenia Tomasz Hajto, były piłkarz, reprezentant kraju, ekspert piłkarski. Wątpliwości organizacyjnych jest bardzo dużo.
2: Niemcy grają 3 mecze w 3 różnych państwach. Czy to jest jakaś abstrakcja? Przytoczę Uliego Hynesa, który powiedział, że nie jedzie na ten turniej, mimo że ma zaproszenie. To jest mundial dla bogaczy, nie dla kibiców. O ile w Katarze mundial był drogi, to tutaj już jest ekstremalnie drogi. Nie wyobrażam sobie, żeby jakiś następny turniej znowu był gdzieś w jakimś kraju, który nie jest w stanie tego sam zabezpieczyć, tych stadionów, które są potrzebne.
1: Mecz otwarcia mundialu 2026 to pojedynek piłkarski Meksyku i RPA, a finał zobaczymy 19 lipca.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.

0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
1: Kolumna Zygmunta, tak nazywa się ten program, a dzisiaj w kolumnie Artur Rojek. Witam ponownie, dzień dobry.
2: Witam.
1: Dzień dobry, Arturze. Szanowni Państwo, posłuchaliśmy radiowo-premierowo jednego z nowych utworów Artura. W objęciach. Z tym utworem związana jest piękna historia, moment, wzruszenie. Mógłbyś nam opowiedzieć o tym momencie?
2: Wiesz co, no, jakby to jest jakiś taki... sorry, zapętliłem się. To jest jakby obrazek w refrenie. To jest opis obrazka, który utkwił mi w głowie i który mam w sobie. To jest obrazek dwojga starszych ludzi, którzy wracają z parku, trzymając się za rękę, co w tamtym czasie, bo to było bardzo dawno temu, nie było jakimś częstym obrazkiem, raczej bardzo rzadkim. I w związku z tym, że trochę go wyniosłem z tamtego czasu i przeniosłem go na czasy współczesne i do mojego mikroświata, o którym piszę na tej płycie, jakby na nowo sobie o tym przypomniałem i na nowo gdzieś odtworzyłem sobie uczucia, które miałem wtedy i które mam do dzisiaj. W pewnym sensie one są, jakby ten obrazek jest dla mnie jakimś takim

którym piszę na tej płycie, jakby na nowo sobie o tym przypomniałem i na nowo gdzieś odtworzyłem sobie uczucia, które miałem wtedy i które mam do dzisiaj. W pewnym sensie one są, jakby ten obrazek jest dla mnie jakimś takim

0: albo przynajmniej próbą do brnięcia do takiego momentu. No, i tyle.
1: Nie chciałbym właśnie zabrzmieć tak słodko pierdząco, ale kiedy myślę
0: ja też, dlatego tak
1: o swoim małżeństwie...
0: Cedziłem to... słowa teraz.
1: Nie, że tak, kurczę, no, człowiek marzy o takim obrazku. To jest oczywiście charówa każdego dnia, ale... Ale taki mam cel. Pozostając w temat...
0: Bardziej w tym opisie chodziło, żeby jakby zrozumieć go tak, jakbyś oglądał dobrej jakości film na festiwalu kina ambitnego niż na jakimś ultrapopowym wydarzeniu.
1: Pozostając w tematach rodzinnych, jedni tatuują sobie cytaty filozoficzne, inni imiona swoich dzieci, a ty zrobiłeś sobie tatuaż z cytatem twojego dziecka. Mhm. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Ładne. Takie dziecięce, może trochę niepoprawne językowo, ale urocze i takie rozmarzone. Brzmi jak dobry drogowskaz.
0: Potwierdzam.
1: Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Może to będzie zbyt intymne pytanie, ale mogę zapytać, w którym miejscu masz ten tatuaż?
0: Na tłowiu.
1: To ja sobie to zwizualizuję. A płyty, całej płyty o tytule Chciałbym urodzić się, żeby latałem, posłuchamy już we wrześniu.
0: 18 jest premiera.
1: 18 premiera. Wytatuuję datę na tułowiu. Chciałbym urodzić się, żeby latałem Tour 2026. To z kolei trasa już ogłoszona przez naszego szanownego artystę. Artur, do zobaczenia w październiku i listopadzie w Katowicach, Poznaniu, Toruniu, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi i Warszawie. A wcześniej Artur, do zobaczenia pewnie pod chmurką, a w roli dyrektora na OFF-festiwalu. Kolejna ciekawa edycja się szykuje, panie dyrektorze.
0: Tak, też tak sądzę i z czego się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że wszystko się nam uda i nic, niczego nie pokrzyżuje. No i czekam, aż, że tak powiem, to się wydarzy.
1: A my za chwilę ze słuchaczami ruszamy do Pragi na festiwal Metronom, a tam wystąpi m.in. zespół The Flaming Lips. Przy okazji zabawy to zaprosimy też na OFF, bo ten zespół to jedna z waszych gwiazd w tym roku.
0: Tak, zespół Flaming Lips zagra w piątek, będzie headlinerem pierwszego dnia. To będzie drugi koncert w Polsce zespołu Flaming Lips, bo pierwszy zagrał na OFF w 2010 roku, ale teraz zagra płytę Yoshimi Battles and Pink Robots, jedną z najważniejszych płyt lat 90. To się będzie działo w piątek, oprócz 40 innych koncertów. Potem w sobotę headlinerem będzie Young Lean i Bloody, wspólny ich koncert, co też nie jest jakąś bardzo częstą sytuacją. Z czego też się bardzo cieszę, bo Young Lean też ma bardzo fajną historię związaną z OFF-em. Swój pierwszy koncert w Polsce zagrał na OFF-ie, jak miał 17 lat i przyjechał z mamą, bo był niepełnoletni. Natomiast niedziela to będzie dzień Emily and the Sniffers i zespołu Sunnydale Estate, który jest jednym z takich moich bookingów, z których najbardziej jestem zadowolony, bo najdłużej trwało.
1: No i brzmi to wszystko jak dobry plan. No to dobrych wakacji, Arturze, i zapraszamy przy okazji premiery płyty Chciałbym urodzić się, żeby latałem do naszego studia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Artur Rojek był dzisiaj z nami. Dzięki.
2: Kolumna Zygmunta. Kolumna Zygmunta w SC Rock. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na Citroën.

0: Citroën.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
5: Reklama. Eskaro Warszawa.

0: to The Clash. W teledysku do tego numeru widać naprawdę, naprawdę bardzo fajną zabawę i to jest taka zabawa ponad podziałami. No i próbujemy, żeby w tym programie też tak było i bardzo, bardzo Państwu dziękuję za Waszą różnorodność, za Wasze przemyślenia, refleksje, za wszystkie wiadomości i bardzo dziękuję za dzisiejszą obecność. Słuchali Państwo kolumny Zygmunta na antenie Eskirok. Za chwilę raport, później radar, a ja wracam do Was jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15.
1: Autorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika i Farmaceutyka S.p.A.
7: Halo Warszawo! 40 urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania. Rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wołoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
8: Emily Blunt, Colman Domingo, Josh O'Connor, Colin Firth i Eve Hewson. W nowym filmie Stevena Spielberga Cień Objawienia. Wyłącznie dla tych, którzy gotowi są poznać prawdę. W kinach od 10 czerwca.
9: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
2: Reklama.
10: Andrzej Poczobut dostał odznak honorowego obywatela województwa podlaskiego. To jest katastrofa, mówią rolnicy, którzy zmagają się z suszą. Trudna sytuacja dotyczy wielu regionów kraju, szczególnie Kujaw i Pomorza, Mazowsza i Lubelszczyzny.
11: Eskarok. Raport.
10: 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek PiSu o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. W obronie szefa MSWiA stanął premier Donald Tusk, który podkreślał jego rolę w ochronie granic i bezpieczeństwa kraju. Za odwołaniem szefa MSWiA głosowało 202 posłów, przeciwnych było 232, a jedna osoba wstrzymała się od głosu ze szczegółami. Z Sejmu Mateusz Gołębiewski.
12: Opozycja zarzucała ministrowi m.in. chaos w zarządzaniu służbami, niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa.
13: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
12: Mówił Andrzej Śliwka z PiS. Sam Marcin Kierwiński przekonywał, że za jego kadencji wzrosła liczba policjantów, zmniejszyła się liczba wakatów w formacji, a rząd skutecznie uszczelnił granice z Białorusią.
14: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
12: To już drugi wniosek o odwołanie Kierwińskiego, który został odrzucony przez Sejm.
11: To jest raport.
10: Andrzej Poczobut dostał odznakę honorową województwa podlaskiego. To podczas spotkania z władzami

0: Białegostoku i regionu.
1: Ponanczy jest symbolem tego, że kłamstwo nigdy nie wygra z prawdą, że bezprawie nigdy nie wygra z prawem.
0: Mówił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokrym. Sam Poczobut podkreślił, że comiesięczne pikiety w Białymstoku organizowane przez 5 lat dawały mu ogromne wsparcie.
2: Naprawdę, ja będąc w więzieniu wiedziałem o tym, że jest w Białymstoku prowadzona taka akcja. To dawało mi przekonanie, że nie jestem sam, że tyle ludzi, tyle Polaków jest ze mną solidarnych. I to dodawało mi sił.
0: Jednocześnie Poczobut zapowiedział, że we wrześniu wbrew zaleceniom i opiniom ekspertów oraz komentatorów wraca na Białoruś, żeby tam na miejscu wesprzeć Związek Polaków.
3: Słuchacie raportu w SCRO.
0: To jest prawdziwa katastrofa, mówią rolnicy, którzy zmagają się z suszą. Trudna sytuacja dotyczy wielu regionów kraju, szczególnie Kujaw i Pomorza, Mazowsza oraz Lubelszczyzny. Problem niedoboru wody w uprawach narasta. O szczegółach Dawid Olszewski.
4: W tym roku jest wyjątkowo źle, ocenia ekspert do spraw agrotechniki Mariusz Wepi.
5: Susza jest i to niewątpliwa. W tej chwili mamy o 60% niższe opady w porównaniu do 2025. To, co się wydarzyło w tym roku, to jest katastrofa.
4: Deszcze przyszły za późno, a straty w zbożach i rzepaku są już nieodwracalne, mówią rolnicy z Kujaw. Szacują, że tegoroczne plony będą o około 30% niższe niż zwykle.
6: To jest dużo. No to mamy rok taki, ja mówię, na przetrwanie, nie? Dla nas.
4: Przyznaje pan Marek, który uprawia zboże, rzepak i buraki. Rolnicy obawiają się, że tegoroczne zbiory nie pokryją kosztów produkcji. Narzekają na wysokie ceny nawozów, nasion i środków ochrony roślin.
0: Rolnicy nie widzą też konkretnych form wsparcia, czekają na decyzje dotyczące uznania skutków suszy oraz ewentualnej pomocy państwa.
7: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Pogoda. MGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Na południu kraju obowiązują żółte alarmy przed intensywnymi opadami. Chodzi zwłaszcza o Śląsk i Małopolskę. W pozostałych regionach będzie raczej pochmurno przez cały dzień. W najbliższych dniach również bez upałów, z temperaturą od 14 do 20 stopni.
7: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
8: Eskarok Radar.
9: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze pojawią się smutne wieści z obozu Fontaine's DC. Wrócimy także do zapowiedzi nowych płyt od The Cure. No i kolejnego hołdu dla Lemmy'ego Kilmistera. Ale zanim to wszystko, proponuję środowy radar zacząć od malowania go tymi stonsowymi barwami. To Paint It Black i Sum 41. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00. To jest nasz środowy radar.

A wystarczyło patrzeć na znaki. A one były do dostrzeżenia przez każdego wielkiego miłośnika pana Jacka White'a. Drodzy Państwo, Jack White dzisiaj postanowił zaskoczyć nas, jak to zwykle robi on, publikując gdzieś tam mimochodem jakieś informacje i w ten sposób zapowiadając swój nowy krążek. A tak naprawdę, gdybyście śledzili internetową serię Third Man Release Lab, to tam w pewnym momencie pojawił się ukryty materiał wideo, w którym zresztą Jack White zdradził trochę informacji na temat nadchodzącego albumu. I gdyby tego było mało, w pewnym momencie także zaczęliśmy dostrzegać w mediach społecznościowych, a konkretnie na Instagramie pana Jacka White'a, tajemnicze rzeźby, które inspirowane są właśnie tym albumem. Albumem, który nazywa się Frozen Charlotte i który dzisiaj został zapowiedziany. Natomiast bądźmy szczerzy, no ci, którzy pojawili się 1 czerwca w klubie Stodoła czy 2 czerwca w klubie Studio w Krakowie, mieli już okazję usłyszeć dwie kompozycje z tej nadchodzącej płyty.

13 numerów pojawi się na pewno na tej płycie. Płycie, która 10 lipca będzie miała swoją premierę. My poznaliśmy tak naprawdę nowy singiel Dollar Bill, który bez wątpienia przypomina nam te czasy i ten, no, taki skok w bok pana Jacka White'a a propos jego różnych bluesowo-rockowych inspiracji stylistycznych. I tutaj bez wątpienia tego nie brakuje. Pytanie, co pojawi się ogólnie na tej płycie, która 10 lipca. Ladies and gentlemen, po raz pierwszy na antenie Eski Rock to jest Jack White, to jest Dollar Bill z jego dzisiaj zapowiedzianej płyty Frozen Charlotte.

I zawsze, drodzy Państwo, od kiedy prowadzę ten program na antenie Jeski Rock od 9 lat, staram się pokazywać także ten muzyczny świat, nie tylko ten na pierwszych stronach gazet, ale także ten, który dzieje się za kulisami. Bo często bywa tak, że to właśnie ci, którzy są za kulisami tych twarzy, to często oni odpowiadają za ten sukces. I gdyby nie Trevor Dietz, który był od samego początku z formacją Fontaines DC, no to dzisiaj ten zespół by aż tak daleko nie zaszedł. Niestety, panowie dzisiaj napisali wprost, że z głębokim smutkiem informują, że stracili swojego drugiego przyjaciela i menadżera. Jak napisali, nigdy nie znaliśmy Fontaines DC bez niego, szóstego członka zespołu. Z pasją, troszczą o nas oraz o to, co sprawiedliwe i słuszne na świecie. Był nieustraszony, broniąc swoich przekonań. Będzie nam go po prostu zawsze brakowało. Napisali dzisiaj muzycy tego zespołu.

0: i wydawało się, że granie na weselach to jeden wielki obciach, ale panowie pojawili się na weselu przyjaciela i wtedy dopiero chwycili za gitary. Jak mówią, to właśnie ten spontaniczny, emocjonalny koncert zagrany bez żadnych oczekiwań uruchomił w zespole potrzebę powrotu do muzyki, ale takiej, która płynie z serca i nie podlega żadnym kalkulacjom. No i wrócili! I wrócili właśnie z tymi nowymi dźwiękami. Do kiedy kolejne wesele?
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Zauważyłem taką zależność, że im więcej dostarczę orgazmu w mojej partnerce, tym ja mam później mniej roboty w domu.
3: No i ja mam teraz pytanie do was, czy wy też tak robicie?
4: Tak.
3: Z Kubańcy?
4: Ja
3: tak?
4: Dostarczam bardzo dużo orgazmu, tylko gdzie są te sklepy z orgazmami, pytam.
5: Koło Fortuny. I skoro już przy tym jesteśmy, to mamy dla państwa prawdziwy rarytas.
6: Hasło poproszę.
7: Dobry proch nos wzbogaca?
8: To nie jest niestety to hasło.
5: Nie. A co ja wiem, dobry proch nosu wzbogaca.
9: Wciągający program.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Ester Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa.

0: Wawilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
1: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
2: Zajrzyj na plażę Wawilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilek.
0: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
3: Rób dym, ale tylko na ruszcie. Złap szczypce od Rawi i podkręć ten letni vibe. Twój grillowy sprzęt czeka na sklep rawi.pl. Grilli 24. Grille gazowe i węglowe z systemem barbecue Blockfire. Odwiedź grilli24.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroen. Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca yoga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
12: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
13: Reklama.

I tak jak co po niektórym zdarza się zakochać w piątkowy wieczór, a rozkochać jeszcze przed weekendem, tak warto wspomnieć o tym, że my też musimy się zastanowić, czy zakochamy się w tych dwóch nowych płytach od Roberta Smitha, czyli od formacji The Cure, ponieważ Robert wczoraj powiedział, że te płyty dwie będą zaskakujące. Ta druga, bo pierwsza to Song of the Lost World, którą to dostaliśmy w ubiegłym roku, to warto wspomnieć o tej drugiej, która będzie bardzo mocno nostalgiczna, bardzo mocno zmysłowa i bardzo mocno tajemnicza. To druga płyta, a trzecia zdecydowanie łagodniejsza i popowa. To jest zapowiedź pana Roberta Smitha, na co czekamy. Tak jak fani Lemmy'ego Kilmistera czekają na to wszystko, co wydarzy się podczas festiwalu Download, kiedy już po raz kolejny będziemy mogli tak naprawdę wznieść toast i upamiętnić pamięć Lemmy'ego Kilmistera z formacji Motorhead, ponieważ już po raz ósmy w ramach festiwalu odbędzie się ceremonia Lemmy Forever i o tym, co tym razem zaplanowano, będę jeszcze opowiadać na Antenieński Rok w Radarze, bo przenoszenie miniaturowych urn z częścią prochów Kilmistera to jest tylko ułamek tego, co organizatorzy przygotowali. To Ace of Spades w Esce Rock.

0: Tak brzmiał Judas Priest 2 lata temu na płycie Invincible Shield. Mówię, że brzmiał, bo dzisiaj już brzmi zupełnie inaczej. Pan Ian Hill, basista formacji Judas Priest, zapytany o brzmienie nowego albumu, mówi, że będzie on się trochę różnił od właśnie płyty Invincible Shield. Mówi, że jest bardziej tradycyjny, może miejscami nawet bardziej ekscentryczny. Jak mówi Ian, słyszałem póki co bardzo surową formę, tylko gitary, bębny i bas, ale nabiera to kształtów klasycznego albumu Judas Priest. Jak mówi, ukaże się on w przyszłym roku, pewnie w marcu lub w kwietniu. No to my uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na nowe dźwięki od Roba Halforda.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na Bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Dariusz Szpakowski, Miss

0: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
2: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca joga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
3: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
5: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
6: Reklama.
7: SK Rock Radar.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze Kim z Soundgarden zdradzi kulisy powstawania ostatniej płyty z Chrisem Cornellem, a z nowości posłuchamy nowego singla od zespołu Muse. Ale zanim to wszystko, zapraszamy z Johnem na kolejną godzinę Radaru.

Nie ukrywam, że biłem się z myślami, kiedy zobaczyłem te nagłówki mediów na całym świecie, które rozpisywały się na temat nowego singla formacji Muse, ponieważ media pisały, że nowy singiel Muse jest w stylu funkowym. Piszą, że jest z domieszką francuskiego house'u. Kerrang pisał, że Muse wprowadza klimaty disco do nowego singla. No to jak przeczytałem o tym wszystkim, posłuchałem, pomyślałem, że i wy musicie posłuchać. Żeby, drodzy państwo, uzupełnić trochę te nasze spektrum, które mamy, czyli tę naszą wiedzę po kilku kompozycjach, które miały swoją premierę na antenie Skyrock w Radarze, no to warto jeszcze przed premierą ich nowej płyty The Wall Signal posłuchać, co panowie mają do powiedzenia.

Bardziej, że ta każda z dotychczas wydanych tych piosenek pokazuje zupełnie inną stronę zespołu. Wszystkie natomiast zdają się pasować do tematu płyty, która według Muse będzie eksplorować, uwaga, to cytat, mieszankę kosmicznej tajemnicy, egzystencjalnej nadziei i ekscytującej możliwości kontaktu z czymś o wiele większym od nas samych. No właśnie, mam nadzieję, że naszą małostkowością jesteśmy w stanie objąć ten talent muzyków formacji Muse. Panie i panowie, po raz pierwszy na antenie Jeski Rock to ich nowy singiel Night Shift Superstar z nadchodzącej płyty.

Wczoraj na sklepowych półkach pojawiła się wyjątkowa książka, książka biograficzna na temat formacji Soundgarden, Screaming Life Into the Supernova with Soundgarden and Beyond. Wyjątkowa książka, bo dzisiaj właściwie jak się otworzy internet, to ma się wrażenie, że Kim, który jest oczywiście gitarzystą formacji Soundgarden, dosłownie wylewa się dzisiaj z internetu, natomiast nic nie wskazuje o tym, że ta książka się pojawiła i to jest chyba najbardziej zaskakujące. Dzisiaj Kim to chociażby udzielił wywiadu, w którym opowiada o tym, jak kończy ostatni album Soundgarden z Chrisem Cornellem. Mówi, że to jest trudne, to wymaga emocjonalnego tak naprawdę podejścia do tego wszystkiego, ale chyba panowie są już na samym końcu, bo z tego wywiadu wynika, że oni w marcu kończyli tę płytę. W maju chcieli jeszcze dogrywać chórki i solówki gitarowe, a potem oddają tę płytę, więc już ją oddali do miksu. A więc producenci, inżynierowie dźwięku, Matt, Ben, no i pan Kim siedzą tak naprawdę nad tym krążkiem. Polecam bardzo serdecznie te wszystkie wywiady, które się pojawiły w ostatnich 24 godzinach, bo no, między innymi jest tam historia o tym, jak zachowywał się Chris Cornell 24 godziny przed swoją śmiercią. Dużo jest naprawdę ciekawych wątków, o których wspomina pan Kim. Pan Kim, który nieczęsto udziela wywiadów, poza oczywiście tym, co pojawiło się wczoraj na sklepowych półkach. Wracam oczywiście do książki A Screaming Life Into the Supernova with Soundgarden and Beyond. Polecam, bo do tej książki, do tej pozycji na pewno jeszcze będziemy zaglądać. To Spoonman.

0: Gdybym chciał być nieco czepliwy, to bym, drodzy Państwo, wskazał na tę kompozycję. Nowy numer formacji Jam, który moim zdaniem, jeśli chodzi o ten tytuł, jest lekko niefortunny. Ponieważ postawmy się po stronie Macieja Balcara, który opuścił formację Jam po ponad 20 latach. Dał z nimi ponad 2000 koncertów, a oni z nowym wokalistą, z nową płytą, z nowym singlem, no właściwie zapowiedzieli go kompozycją Idzie Lepsze. To znaczy, że co? Przez ostatnie 20 lat nie było tak dobrze? Ale postawmy sprawę jasno. Ja jestem czepliwy.
1: Autopromocja.
2: Witam Państwa. Z tej strony Krzysiek Sokołowski. Zapraszam serdecznie do słuchania mojej wyjątkowej, nastrojowej, muzycznej audycji autorskiej w radiu SK Rock. W każdą środę po 21:00 prezentuję muzykę zupełnie odmienną od tej, którą słyszycie Państwo w tej reklamie. Gram wyłącznie metal.
1: Człowiek z metalu. Bo życie jest ciężkie. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Dom z ogrodem? Tak. Bez kredytu? Tak. W Villa Campina kupisz dom na wygodne raty. Dzięki nowoczesnym ekotechnologiom płacisz mniej za utrzymania. Szkoły, sklepy i usługi masz na wyciągnięcie ręki. Villa Campina. Zamieszkaj wygodnie już dziś. www.jwc.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA20.

0: 4 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
4: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
5: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka. Codziennie niskie
7: ceny. Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
9: Reklama.

Ale to jest tylko mały przedsmak, dlatego że Maynard James Keenan przy okazji nowych dźwięków do A Perfect Circle powiedział, że oczywiście on cieszy się z premiery studyjnej wersji tej piosenki, ale jak mówi, nasze utwory zawsze nabierają nowego charakteru, kiedy zaczynamy grać je na żywo. Więc na te koncerty na żywo oczywiście fani A Perfect Circle bardzo mocno czekają. To tak przy okazji oczywiście tych emocji koncertowych, natomiast tych emocji koncertowych nie będzie brakować także już w przyszłym roku, bowiem 30 marca przyszłego roku w Krakowie odbędzie się wyjątkowy koncert nie Floydów, ale The Australian Pink Floyd Show, czyli takiego tribute bandu, który całkiem nieźle sobie od wielu lat radzi w przypominaniu tej genialnej muzyki. A jako, że w przyszłym roku minie dokładnie 50 lat od premiery albumu Animals, to The Australian Pink Floyd Show wraca do Polski w ramach trasy Echoes of 77 Greatest Hits World Tour. Czekamy na to wydarzenie pod koniec marca przyszłego roku. To Time w Esterok.

0: Są tacy, którzy traktują tę kompozycję jako absolutny hymn sceny alternatywnej lat 90. No ale w końcu, gdyby ta wokalistka, pani Samantha, nie określiła tej kompozycji jako swojego osobistego okrzyku bojowego i gdyby wtedy nie mówiła o walce o pozycję kobiet w zdominowanym przez mężczyzn świecie, no to pewnie ta kompozycja nieco inaczej byłaby odbierana. Ale pamiętajmy także, że ten zespół w tych latach 90. pytany bardzo często o to, co reprezentują sobą, jeśli chodzi o muzykę. Mówili, że operują w gatunku techno, pop, punk rock. Dlatego może do dzisiaj tak naprawdę utrzymał się raptem tylko ten utwór.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Gdzie, w jaką stronę podąża motoryzacja? No że pozbawiamy się całej frajdy, radości i przyjemności podróżowania samochodem.
1: Łukasz Bąk.
3: Dutch Reach polega na tym, żeby otwierając lewe drzwi, sięgnąć do nich prawą dłonią, a otwierając prawe drzwi, sięgnąć do nich lewą dłonią, bo tak. To wymusza obrót tułowia i obrót głowy kierowcy albo pasażera.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Dom z ogrodem? Tak. Bez kredytu? Tak, w Villa Campina kupisz dom na wygodne raty. Dzięki nowoczesnym ekotechnologiom płacisz mniej za utrzymania. Szkoły, sklepy i usługi masz na wyciągnięcie ręki. Villa Campina. Zamieszkaj wygodnie już dziś. www.jwc.pl.
6: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
7: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
8: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilak.
6: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
9: Rób dym, ale tylko na ruszcie. Złap szczypce od Ravi i podkręć ten letni vibe. Twój grillowy sprzęt czeka na sklep ravi.pl.
10: Grilli 24. Grille gazowe i węglowe z systemem barbecue Blockfire. Odwiedź grilli24.pl.
11: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
12: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19.

0: 15 czerwca.
1: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolaste oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W

Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt. Jedynym zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt.

0: Puk Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca joga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Puk Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
7: Escaro Radar.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy nie tylko nowej świeżej krwi, ale także rarytasów przygotowanych przez zespół Pixies. Pojawią się też informacje o nowej solowej płycie bębniarza formacji Queen. Ale zanim to wszystko, czas oddać głos najbardziej blond gwieździe w historii rocka. To pani Debbie Harry, to Blondie. A to oczywiście One Way or Another. I to właśnie tak witamy się w ostatniej godzinie naszego dzisiejszego środowego spotkania w Radarze. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam, jak zwykle, do 21. Świeża krew już jest naszykowana.

0: Jeśli to jest zespół, który wytyczał muzyczne szlaki, to przed nami zespół, który zaczyna dopiero tworzyć muzyczne kolejny, bo istnieją latem 7 lat. Powstali w Rzeszowie, nazywają się Symptom i już teraz będą prezentować swoją muzykę z nurtu nu metalu. To muzycy, którzy już mają na swoim koncie dwie studyjne płyty i jedną kompozycję. Dzisiaj w świeżej krwi także zaprezentują.
1: To jest Świeża Krew w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, czas na świeżą krew w SC Rock. Wojtek Góralski, kłaniam się uprzejmie, a ze mną i z Państwem kapela prosto z Rzeszowa, Symptom. Ludzie, którzy od 2019 tworzą prawdziwy new metal, którego na polskiej scenie brakowało. Może krew nie najświeższa, ale na pewno bardzo mocno buzująca. Panowie, proszę pięknie się ładnie przedstawić. Dzień dobry, kto dzisiaj zawitał do studia?
3: To po kolei w takim razie. Piotrek, wokalista, witam wszystkich serdecznie.
4: Zibra, perkusista.

0: Witam również.
1: Siema, Tomek gitara.
2: I Solek bas.
3: Panowie, powiedziałem w skrócie nu metal, ale tak naprawdę co się kryje pod pojęciem Symptom?
4: Powiem tak, szczerze mówiąc, nu metal to jest taka troszeczkę zbiorcza nazwa dla tego gatunku, który wygrywamy. Wraz z incepcją drugiej płyty można powiedzieć, że troszeczkę nasz nurt zaczął wchodzić w alternative metal, bo jest tak naprawdę połączeniem i nu metalu, i trochę nowoczesnych brzmieni. Też dużo czerpiemy z tych klasycznych rozwiązań nu metalowych. Także myślę, że jest to taka muzyka metalowa dla każdego coś miłego.
3: Intencja złej woli, tak się nazywał drugi album, tak? Dobrze pamiętam.
4: Dokładnie tak.
3: To takie mroczne.
4: Słuchaj, czy mroczne? Myślę, że bardziej takie przemyśleniowe niż mroczne. Mhm. Z racji tego, że no jakby sam tytuł albumu wskazuje troszeczkę na jakby pewnego rodzaju zachowania. Natomiast cały album tak naprawdę oscyluje wokół pewnych zachowań, pewnych schematów psychologicznych, które zresztą w naszej twórczości się bardzo często przewijają, bo chcemy o tym rozmawiać, chcemy jakby wyciągać to na światło dzienne, bo przynajmniej mnie jako tekściarzowi głównemu, bo tutaj też czasami nasz gitarzysta się udziela, wydaje się, że warto jest o tym rozmawiać, warto jest o tym mówić i zwracać na to uwagę, bo jakby rzeczy, o których się rozmawia, są może mniej szkodliwe, mniej niebezpieczne, a też może komuś to akurat pomoże, może ktoś akurat też ze swoimi własnymi demonami, czy tam tą własną ciemnością w przemyśleniach, czy w swojej własnej psychologii po prostu będzie mógł łatwiej się pogodzić.
3: Z waszym zespołem nasi słuchacze być może zatknęli się już słuchając audycji Krzyśka Sokołowskiego, Człowiek z metalu, bo z tego co wiem, to byliście tam już prezentowani, ale w tej audycji, powiedzmy szerzej, kierowanej do wszystkich, zespół Symptom zaprezentuje się po raz pierwszy z utworem Maski. Co to za utwór?
4: Jest to w sumie pierwszy singiel, który wypuściliśmy światło dzienne w związku z intencją złej woli, a jest to też pierwszy singiel tego albumu, który dostał swój własny music video. Opowiada tak naprawdę o takim trochę, może nawet nie dualizmie, tylko wielorakim zachowaniu człowieka w zależności od tego, w jakim środowisku się znajduje, jak oddziałuje na niego świat. I tak naprawdę poszukiwaniem takiej własnej, wewnętrznej wolności, która wynika z tego, że właśnie wszystkie te maski się sobie zrzuca. A co wydaje mi się, że w tych czasach jest bardzo bogatym doświadczeniem, bo jednak bycie prawdziwym sobą nie jest tak powszechne, jest ciężkie do osiągnięcia. I właśnie o tym chcemy śpiewać, to chcemy przekazywać, że warto jest tą maskę jednak ściągnąć i być tym sobą w czasach, kiedy no, wszyscy noszą maski.
3: Pięknie. Proszę Państwa, zatem zespół Symptom, Maski, słuchamy, zapraszam do wersji podcastowej, tam pogadamy trochę więcej z każdym z członków zespołu. Zapraszam, dziękuję.
4: Zapraszamy i bardzo dziękujemy.

A tak by the way, to zejdźmy na ziemię, bo okazuje się, że ci, których podziwiamy, oglądamy i słuchamy od wielu lat, to tak naprawdę zwykli ludzie, którzy też czasami zapominają. Taki Alice Cooper, wyobraźcie sobie, kilka dni temu grał w golfa w Arizonie i tak się zdarzyło, że zapomniał zabrać swojej karty płatniczej. No i jak to bywa, no jednak dusza była na ramieniu, no bo pytanie, czy ktoś nie przytuli dosyć mocno tej karty kredytowej. No i okazało się, że bardzo szybko znalazł się dobry Samarytanin, no i mało tego, doszło do oficjalnego przekazania karty właśnie Alice'owi Cooperowi. Zresztą to wszystko nagrali reporterzy 12 News, dzięki

czemu możemy oglądać tak naprawdę, co działo się po pewnym koncercie. Zresztą Alice Cooper też podarował temu dobremu człowiekowi swoją płytę winylową. Zresztą wszystko znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl, gdybyście chcieli zajrzeć za kulisy tego wyjątkowo dobrego i pięknego spotkania. To teraz poza szkołą tak się bawimy.

0: Nic dziwnego, że pani Taylor Momsen jest taka podekscytowana a propos tego, co wydarzy się już za 16 dni, bo to właśnie wtedy na sklepowych półkach pojawi się nowy krążek The Pretty Reckless. Zresztą, jak czytamy, to ma być jeden z najbardziej szczerych i bezkompromisowych wydawnictw w dorobku tego zespołu. Zresztą Taylor mówiła, że ten materiał powstawał w oparciu o osobiste doświadczenia, a jednocześnie ten zespół podkreślał, że ta wrażliwość i intensywność będzie dosyć mocno pokazana na tym albumie. Uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na to, co muzycznie wydarzy się za te 16 dni.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

A skoro zahaczamy o formację Queen, to warto wspomnieć o tym, że to dzisiaj perkusista tego zespołu, pan Roger Taylor, zapowiedział swoją nową solową płytę Violence Insane in a Beautiful World. To ten krążek pojawi się 18 września i jak wspomina ten bębniarz, ta płyta będzie bardzo mocna pod względem tekstów, ponieważ jak mówi, przemoc na świecie wydaje się być tak zła jak nigdy dotąd, a już na pewno, jak mówi Za mojego życia, to po prostu przerażające, mnóstwo szaleńczej przemocy. I tak naprawdę co ona powoduje, co rujnuje, o tym wszystkim opowiadać będzie pan Roger Taylor. Natomiast my muzycznie teraz będziemy opowiadać historię sprzed 40 lat, dlatego że formacja Pixies postanowiła hucznie przypomnieć o swoich dwóch z dawnych albumach. I przy okazji fani wreszcie mogą usłyszeć alternatywną wersję kompozycji Dig for Fire, którą pod koniec 1987 roku zarejestrował producent w trakcie właśnie prac nad albumem Surfer Rosa. Już teraz przed nami to Pixies w SC Rock.

0: I tym pięknym, grunge'owym akcentem kończymy nasze dzisiejsze środowe spotkanie w Radarze. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. Michał Prokopowicz, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Melina. Melina.
2: S-Rock. Dostajesz do obsługi człowieka istotę, no, na tej ziemi na razie, tak? To się mówi najdoskonalszą, najbardziej skomplikowaną, bla, bla, bla. I musisz teraz, żeby ono sobie poradziło i żeby nie było zryte, nie? No to ja, no to, stary, ja kupiłem ostatnio trymer do nosa.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty.

0: 100 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty.

0: 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Reklama. Już teraz nadchodzi Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski i jego gość.
2: No dzień dobry wieczór, ludzie z metalu. Nareszcie, znowu czuję się podniecony i w piekło wzięty, bo na żywo się słyszymy i widzimy. Tutaj oczywiście pozdrawiam serdecznie wszystkie tiktokerki i tiktokerów, a tych, którzy jeszcze nigdy nie byli z nami na tak zwanym live'ie na TikToku, serdecznie w to miejsce, z tego miejsca zapraszam. Wybiła godzina 21. Dzisiaj... Aha, i nie powiedziałem w ogóle, dlaczego jestem taki podniecony. No przede wszystkim dlatego, że tak jak zaznaczyłem, że wiadomo, słyszymy się i widzimy, to jedno, ale w zeszłym tygodniu gość

0: na próbie, ale jak wiecie, słynę z umiejętności takiej bilokacyjnej i w tym czasie, gdy kończyliśmy próbę, to również na żywo słyszeliśmy się na antenie. A teraz już wracamy do naszych cotygodniowych spotkań już w takiej tradycyjnej formie. I dziś waszym i moim gościem Piotr Lekki, który przede wszystkim, wydaje mi się, zaraz możliwe, że Piotrek mnie poprawi, jest gitarzystą zespołu TSAMNKWL.
1: Tak jest, tak
0: ale
1: jest.
0: Ale oprócz tego, jeśli miałbym wymieniać, Piotrek, twoją taką, nie wiem, przynależność, czy do zespołów, czy do jakichś form artystycznych, to no niestety musielibyśmy prawdopodobnie zakończyć program o tradycyjnie niby o 22, ale ja wtedy o 22 zakończyłbym dopiero opowiadać, czym ty się jeszcze w międzyczasie zajmujesz, bo trochę masz tych aktywności na swoim koncie i dzisiaj będziemy rozmawiać między innymi o jednej z nich przede wszystkim, czyli o twojej solowej działalności, do której zaprosiłeś muzyków z Areny Międzynarodowej, ale na samym wstępie, Piotrek, dzień dobry, wieczór.
1: Dobry wieczór, witam was, Piotrek Lekki, i obiecuję, że nie będzie lekko dzisiaj, na pewno.
0: Czyli niby Piotr Lekki, ale tak jak już zapowiedziałem dzisiaj w audycji u Dawida Zygmunta, prawdopodobnie będzie trochę ciężko i to nie ze względu na tematy, które będziemy poruszać, aczkolwiek nie wiadomo.
1: Kto wie, gdzie nas zaniesie nasza dywagacja i nasze rozmowy.
0: Ale trochę ze względu, tak mi się wydaje, że na muzykę, aczkolwiek Piotrek, pomimo tego, że jest kojarzony z takim cięższym graniem, to ja zwróciłem uwagę na jego takie inklinacje, nieco delikatniejsze, zresztą nawet na poza anteniu.
1: Tak, mów.
0: Tak, mówiliśmy o twoich zamiłowaniach do nieco innej działki muzycznej niż takiej stricte hard and heavy, ale to możliwe, że o tym też sobie później porozmawiamy. Natomiast ja chciałem cię dzisiaj tutaj przede wszystkim powitać jako człowieka, który jest ogromnym po prostu miłośnikiem muzyki.
1: To jest prawda. Wiesz, niejednokrotnie jak z kimś rozmawiam, rozmawiam z muzykami, czy jeżeli chodzi o kwestie takie zawodowe stricte, to ja tak naprawdę się tak nie postrzegam. Wiesz, ja jestem fanem, ja czuję się jak 15-latek, może 14-latek, może 12-latek nawet.
0: A to jest, teraz sobie zdajesz sprawę, że to było już 15 lat temu.
1: Tak, 17,5. Wiesz, ale generalnie to w sercu cały czas gra i jakby ten czas gdzieś tam obok ucieka, ale właściwie nic się nie zmienia, wiesz. To jest cały czas krótkie gacie i serce...
0: A dzisiaj długich.
1: Wiesz co, bo pogoda troszeczkę się...
0: Nieco się
1: pogoda... poza tym chciałem elegancko wyglądać tutaj. Jestem w eleganckim miejscu.
0: No ja wytłumaczę tym, którzy nie widzą nas na TikToku, że Piotrek dzisiaj, no można powiedzieć, że w takim swoistym metalowym garniturze.
1: Ja zwykle tak wyglądam właśnie.
0: A wracając do tego twojego zamiłowania, to ja zwróciłem uwagę, bo mówiłeś o tym no co najmniej w jednym z wywiadów, że to jest taki twój punkt wyjścia, że gdybyś tego nie kochał, to prawdopodobnie po prostu byś tego nie robił i trochę ci jest żal kolegów, którzy robią to wyłącznie dla pieniędzy albo robią, bo nie wiem, nie mają innego zajęcia w życiu.
1: No wiesz, to jest tak, że mi się akurat wszystko poukładało po myśli, ale to jest chyba kwestia tego, że jeżeli się coś bardzo chce, tu nie ma granic, wiesz, te granice się przekracza bez żadnego problemu. Chodzi o to, że tak jak powiedziałem, ja jestem przede wszystkim fanem. Wiesz, ja się nie uważam za profesjonalnego muzyka, chociaż zajmuję się tym profesjonalnie. Zajmuję się nagraniami, mam studio nagrań, ale to wszystko wynika z tego, z pasji, z tego, że kiedyś tym się zaraziłem i jakby nie jestem się w stanie z tego wyleczyć.
0: Ale ten rock'n'rollowy wirus, prawda? W tobie siedzi.
1: O tak, to jest taka choroba, której się nie da już wyleczyć. Jestem właściwie
0: nie chcemy
1: bardzo
0: leczyć.
1: Za to wdzięczny, tak. To jest coś fantastycznego.
0: Fajnie. Słuchajcie, na samym wstępie posłuchamy właśnie czegoś, można powiedzieć, ze stajni Piotrka, czyli kawałek zatytułowany Ghost of Rock, który został wypuszczony jako pierwszy singiel promujący album, na którym pojawią się, no szczerze powiedziawszy i wprost powiedziawszy, po prostu gwiazdy światowego formatu, znane ze świata rocka i metalu.
1: Wielu moich idoli, bo jakby wynika to, co zrobiłem, wynika z tego, że jestem organizatorem z żoną moją koncertów Bochnia Rocks, takiego cyklu, gdzie od 12 lat zrobiliśmy około 80 koncertów, no i poznałem osobiście, niejednokrotnie jedli obiad u mnie w domu, moi idole, na przykład Vinnie Appice z Black Sabbath,

0: Rob Bumble Futsal, no mógłbym
1: to wymieniać. To ja jeszcze powiem, tylko dla tych, którzy może mniej kojarzą, to Vinny Appice to jest człowiek, który nagrywał też z Dio.
0: Tak.
1: I grał u niego w zespole przez wiele lat i między innymi nagrał kultową płytę Holy Diver.
0: Holy Diver, tak. A potem już u schyłku życia Dio w Heaven and Hell grał.
1: Również, zgadza się. Jeśli chodzi o Bumble Futa, to też jeśli...

0: No i wybrzmiał numer Ghost of Rock, który już mogliście słyszeć gdzieś w przestrzeni medialnej, ale spokojnie, bo dzisiaj wybrzmi jeszcze jeden numer, który, czy możemy, Piotrek, powiedzieć śmiało, że to będzie oficjalna prapremiera?
1: Wiesz co, kiedyś ten utwór został wyemitowany już.
0: Nie,
1: w radiu.
0: Oficjalna prapremiera dzisiaj w Westerrock, proszę państwa.
1: Tak, to jest oficjalna prapremiera. Oczywiście,
0: no,
1: Krzysiu.
0: No właśnie, że tak. I dziękuję, i to mi się podoba, i czuję się doceniony, i wszyscy słuchacze też się czują docenieni. Ja tylko przypomnę wszystkim, którzy teraz dopiero do nas dołączyli, że jest z nami Piotr Lekki, który jest na co dzień, chyba głównie mogę powiedzieć, kojarzony jako gitarzysta TSA MKWL.
1: Tak, wiesz, to jest 8 lat ostatnich intensywnych mojego życia, także...
0: Czyli w tej chwili tak.
1: Priorytet zdecydowany, tak. Również, oczywiście, nieustannie. Ja jestem na dyżurze 24 godziny na dobę.
0: W ogóle, Piotrek, ty przez wiele lat byłeś przecież też fanem, nie?
1: Pewnie, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Wiesz co, mi się w życiu fajne historie trafiają, bo widzisz, kiedyś jadłem obiad u mnie w domu z Winniapisem, czy nagrałem z nim piosenkę, a kiedyś za młodu byłem tenisistą, grałem w tenisa, jako dzieciak. I słuchałem heavy metal World z winyla, grając na rakiecie do tenisa ten numer. A teraz co weekend gram z oryginalną sekcją ten numer, naprawdę, wiesz. To jest coś.
0: I to nie na rakietach.
1: To jest tak, na gitarze.
0: A w tle
1: to jest
0: oglądacie Maję Chwalińską.
1: Tak, nie żartuj sobie z tego.

0: No, bo tak to wygląda, dokładnie.
1: Nie, ale to nie jest żart, ja też jestem fanem tenisa.
0: Kiedyś graliśmy w jakimś klubie, ale wiesz, kiedyś graliśmy, a tak a propos, graliśmy kiedyś w jakimś klubie i wisiał telewizor na wprost i go nie wyłączyli, leciał mecz. Myśmy grali, wiesz, ludzie stali w naszą stronę, ale myśmy mieli ten, więc można by było tenisa w ten sposób również oglądać.
1: My
0: to
1: tak
0: jest dobry pomysł.
1: Też mieliśmy taką akcję, że graliśmy taką imprezę, ona to się nazywało Larmo w lesie. I to była impreza... Kurczę, no gdzieś na Śląsku to było, nie pamiętam gdzie dokładnie, ale autentycznie odbywała się w lesie i w związku z tym, że rozpętała się ogromna burza, impreza została przeniesiona z tej sceny plenerowej do wewnątrz, do klubu, tylko ten klub okazał się takim miejscem, no mocno ciasnym, gdzieś w podziemiach jakiegoś budynku, takim powiedzmy mini rock'n'rollowym klubem i tam graliśmy stojąc po prostu na podłodze, na dywanie i pamiętam, że w tle leciał mecz, nie pamiętam jaki, ale... Kurde, nie wiem, czy to nie była jakaś Polska, Niemcy, czy coś. Taki dosyć gruby, nie? I graliśmy i oglądaliśmy tam chyba, nie wiem, czy nawet karnych jakiś, już nie pamiętam, ale jak powiedziałeś, to od razu samo się skojarzyło. No, a Maję Chwalińską oglądałeś teraz? Podziwiałeś?
0: Wiesz co, tylko częściowo. Częściowo, w tym sensie, że wyrywkowo. Akurat nie byłem w stanie
1: oglądać. Że tak od pasa w górę, czy... Okej.
0: Nie, no, chcę się przyznać, że nie oglądałem całego meczu, ale jestem dumny z dziewczyny. No,
1: no kurde, podnietka była, nie? I łezka w oku. Jakby się okazało, że Majka słucha chociaż trochę tego metalu, to... A nawet jakby nie słuchała, to i tak zaprosiłbym ją tutaj.
0: Tak trzeba zrobić,
1: jej...
0: oczywiście, to jest konieczność.
1: Puścilibyśmy jej parę numerów chociaż, nie?
0: To jest konieczność, dokładnie. Słuchaj, Iga Świątek słuchała
1: tak,
0: AC gdzieś
1: tam
0: i tak dalej.
1: Tak, zdarza się. A
0: no
1: to
0: jak można nie słuchać takich rzeczy? Na pewno no słucha, nie ma takiej możliwości.
1: Ja w ogóle pamiętam, jak zostałem tutaj zaproszony i w sensie do Eski Rock, żeby prowadzić te programy, to zdałem sobie wtedy sprawę z tego, że właściwie to większość ludzi, jeśli nawet nie słucha muzyki metalowej, to przynajmniej zna kilka kawałków. I takie mam wrażenie, że nie wiem, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale z 9 osób na 10 przynajmniej wymieni kilka kawałków z takich klasyków rockowo-metalowych.
0: Myślę, nie? Że tak. Myślę, że to jest kilka takich hymnów, które po prostu nie da się jakby ich nie znać. Dlatego bez względu na wszystko.
1: No właśnie, dlatego sobie pomyślałem, kurczę, przecież nie muszę zamykać się tylko na muzyków, artystów metalowych, tylko mogę zapraszać ludzi naprawdę z przeróżnych dziedzin szeroko rozumianej kultury czy sztuki i prawdopodobnie się będzie okazywało, że oni też słuchają tej muzyki rockowo-metalowej. Dobra, ale wracamy do muzyczki. Kurczę, rozgadaliśmy się nagle 15 po. Słuchajcie, ja Piotrkowi powiedziałem, że no ja wiem, że tu fajną playlistę przygotowałeś, ale jak się rozgadamy, to puścimy pewnie kilka numerów.
0: Ale to jest normalne. Jeżeli ja się gdzieś pojawiam w jakichś audycjach, to się zawsze tak samo kończy, także...
1: Czyli
0: ale chłop, i tak jesteś większym gadułą ode mnie.
1: Kurczę, no to nie, dobra, ja już się wstrzymuję. Kolejne wejście, Piotrek, robisz sam? Sam sobie zadajesz pytania.
0: No to trzymaj się, dobra. To już możesz iść. Jak masz coś do załatwienia...
1: Dobra, to Piotrek, ty zapowiadaj, ale ja się wyłączam.
0: Czyli mam zapowiedzieć piosenkę z setlisty, tak? Mojej oficjalnej, ulubionej. To będzie to Accept Another Second to Be. To jest jeden z moich ulubionych utworów, aczkolwiek nieoczywisty.

0: I już jesteśmy z powrotem. Jesteśmy dlatego, że... To znaczy, dlaczego jesteśmy? Dlaczego użyłem liczby mnogiej? Bo moim, a przede wszystkim waszym gościem jest Piotrek Lekki, z którym dzisiaj rozmawiamy ogólnie oczywiście o muzyce z tak zwanego nurtu hard and heavy. Właściwie to jeszcze...
1: Zaskakujące, że w tej audycji rozmawiamy o takiej muzyce, nie uważasz?
0: Troszkę jestem zaskoczony, bo powiem ci, że tutaj czasem odbywały się takie audycje, gdzie przychodził gość, gdzie mieliśmy się nastawić na muzykę, a się okazało, że oprócz tego, że puszczaliśmy, mówiąc kolokwialnie, muzykę,

0: robimy, tak, i spróbujemy się wpisać jak najbardziej w konwencję programu, aczkolwiek ciężko też powiedzieć, co konkretnie jest konwencją tego programu, bo staram się, żeby program był...
1: Niekonwencjonalny.
0: Konwencjonalnie niekonwencjonalny. Przed chwilą usłyszeliśmy Horse Cold War z 94 roku od Pride and Glory.
1: Jedna z najważniejszych płyt w moim życiu, naprawdę.
0: A ja ci powiem, że to jest najlepsza płyta tego zespołu.
1: Skąd wiesz?
0: Tak czuję, wiesz co? Takie mam wrażenie. A co, masz inne zdanie? No na pewno w pierwszej trójce, nie?
1: Muszę to przemyśleć, wiesz co, odezwę się do ciebie. Napiszę ci maila.
0: Słuchajcie, Pride and Glory w 94 roku wydało płytę zatytułowaną Pride and Glory. No i jest to jedyna płyta tego zespołu. No,
1: ale to jest gigantyczne dzieło, fantastyczna płyta. Jeżeli nie znacie tego, to musicie to nadrobić. To, co Zak zagrał tam, muzyka bez kompleksów, przestrojone gitary, fortepiany, harmonika ustna, gitary akustyczne, chórki, generalnie wszystko bez kompleksów. Kawał świetnej muzyki.
0: Bogactwo.
1: Naprawdę.
0: Bogactwo, krótko mówiąc. A tak sobie od razu jeszcze pomyślałem, tak trochę przeskoczę teraz z wątku Pride and Glory, aczkolwiek nie bez przyczyny jakoś te słowa mnie kierują w kolejny wątek, bo rzeczywiście duma i chwała, jeśli chodzi o imprezę Bochnia Rocks i w ogóle o twoją twórczość, o twoją działalność w Bochni, bo no Bochnia to jest niewielkie miasto. Ile tam macie mieszkańców? Trochę ponad 28 tysięcy.
1: Tak, tak, coś koło 30 tysięcy.
0: I teraz okazuje się, że do takiej miejscowości jak Bochnia przyjeżdżają artyści z całego świata i często zdarza się też tak, że grają w Polsce jedyne koncerty.
1: Tak, tak.
0: Też fajnie, jak zwróciłem kiedyś uwagę, jak chyba nawet razem ze swoją żoną byliście na wywiadzie i zwróciliście uwagę na to, że gdy artyści przyjeżdżają do Bochni i na przykład mają koszulki trasowe, to na plecach mają wypisaną listę koncertów i wśród tych koncertów mamy tam miasta, nie wiem, powiedzmy ze Stanów,
1: duże, tak,
0: jakieś duże miasta europejskie.
1: Mam taką koszulkę Richie Cena, który był u nas kilka lat temu i była koszulka akurat z trasy amerykańskiej i europejskiej. Była, wiesz, połowę pleców to były miasta, wielkie miasta amerykańskie, a druga połowa to były, wiesz, to była Praga, tam załóżmy Wiedeń, Monachium, i między tym wszystkim była Bochnia. Jestem dumny z tego bardzo. To jest fantastyczne, a to znaczy, że nie ma granic. No. Wiesz co, żartuję sobie teraz, bo w styczniu robimy koncert Jazz Sabbath. Kojarzysz trio jazzowe Adama Wakemana, czyli klawiszowca Ozziego i Black Sabbath. Założył trio jazzowe, gdzie grają improwizowane wersje utworów Black Sabbath i grają trasę teraz. Zresztą Adam Wakeman dostał Grammy za wykonanie jakiegoś utworu, nie pamiętam teraz którego, na koncercie pożegnalnym Ozziego. I są, grają w czterech największych polskich miastach. W Poznaniu, w Warszawie, Gdańsku i Bochni.
0: I Bochni. No pięknie, ale powiedz mi, czy ty się czujesz doceniony przez włodarzy miasta, czy jesteś w jakiś sposób...
1: Nie wiem, czy my możemy przeklinać tu na antenie?
0: Delikatnie, ale co, aż tak jesteś podniecony tym faktem, czy chciałbyś złożyć jakieś skargi, zażalenia?
1: Nie, nie, wiesz co, nie chcę ani się żalić, chodzi o to, że wiesz co, my to robimy... Kiedyś rozmawiałem ze starym burmistrzem naszego miasta, który już w tej chwili jakby nie obejmuje tego stanowiska. I rozmawialiśmy i on mi mówi, dobrze, fajnie, super, natomiast wychodząc powiedziałem mu, panie burmistrzu, z panem czy bez pana będę to robił. Jakby to jest, na tym chcę zamknąć temat, bo generalnie nie chcę się żalić, bo chodzi, ja to robię, Krzysiu, tak jak ci powiedziałem,
0: serca
1: dla
0: i
1: siebie.
0: Ze swojego zamiłowania.
1: Ja nie potrzebuję ani kogoś na siłę angażować w to, wiesz. Jeżeli ktoś docenia to i widzi w tym potencjał i tak uważa, że warto, to ja oczywiście potrzebuję pomocy, bo ja mogę większe rzeczy robić i czasami różnie bywa, wiesz. Czasami jest bardzo dobrze, a czasami trzeba powalczyć, wiesz. Także, no, ale nie żałuję ani jednej rzeczy, którą zrobiliśmy. Przeżyłem wiele niesamowitych chwil na samych koncertach, czy w kontaktach z tymi ludźmi. Wiele z tych kontaktów zaowocowało moją płytą właśnie, bo jakby... cała idea tego powstała mocno w oparciu o Bochnia Rocks, dlatego, że z wieloma z tych ludzi się zaprzyjaźniłem. Właśnie tam z Bumblefootem, czy z Rowanem Robertsonem, gitarzystą Dia. Wiesz, jak ja byłem w szkole średniej, to on wtedy jako 18-latek, Rowan Robertson, nagrał Lock Up the Wolves.
0: Lock Up the Wolves, no właśnie. No. To tam
1: I wiesz co, ja wtedy zaczynałem grać, grałem coś na gitarze, a chłopak ode mnie 2 lata starszy grał stadiony, wielkie koncerty grał z Dio. I zawsze kocham tą

0: płytę, uwielbiam ją. I jak się dowiedziałem, że on się pojawia w Europie i zaczyna grać trasy, to byłem zachwycony. Jak dostałem propozycję, żeby zrobić jego koncert, to było coś, spełnienie pewnych marzeń, bo ja chciałem gościa poznać, wiesz. Mając te wspomnienia w głowie, no chciałem z nim mieć kontakt i w tej chwili, no, Ghost of Rock, słyszeliśmy jego partie gitarowe, jego solo.
1: Superowo.
0: I kilkukrotnie był już, i to w różnych składach, z Dougie White'em w Bochni grał, wiele fajnych sytuacji się wydarzyło i bardzo sobie to cenię.
2: To ja teraz oficjalnie apeluję do władz Bochni. Ludzie, macie gotowy produkt człowieka, który robi wszystko, żeby tam rock'n'roll nie umierał, a jak się okazuje, to rock'n'roll ma się bardzo dobrze i macie właściwie gotowy produkt, pod który tak naprawdę możecie się podpiąć i zrobić sobie nawzajem dobrze. Moglibyście naprawdę z tego skorzystać i byłoby możliwe, że jeszcze lepiej. Ale to już piłeczka po waszej stronie. A tymczasem wrócimy do naszej playlisty, naszej setlisty dzisiejszej i na niej znalazł się numer Lodger z płyty Invincible Shield, którą bardzo lubię i wiem, że...
0: Ja też uwielbiam, uwielbiam.
2: I też zaraziłeś żonę tą płytą podobną.
0: Wiesz co, żona jeździ ze mną często w trasy i jedziemy na przykład 7 godzin samochodem i generalnie w pewnych sytuacjach nie ma wyjścia.
2: Ale w tym przypadku podobno nie omija żadnego numeru.
0: Jak najbardziej. Żartuję sobie, bo kochamy z Elą tą płytę od pierwszego do ostatniego numeru i moja żona jest bardzo wybredna, dużo bardziej ode mnie, jeżeli chodzi o piosenki, tą muzykę, którą słuchamy, ale ostatnio mi powiedziała, że tam nie ma słabego numeru, że lubię wszystkie. Prawda, Ela? Kiwa głową, że tak.
2: W ogóle ciekawostką jest to, że ja się dowiedziałem dopiero, jak tę płytę odsłuchałem sobie w całości, że Lodger to nie jest numer, który został skomponowany przez Priestów.
0: Tak, tak, to jest...
2: Tylko
0: to jest
2: przez ktoś, Boba Holligana Juniora.
0: Ja to też śledziłem, widziałem.
2: I
0: to,
2: tak. Później jeszcze doczytałem się, że to nie jest pierwsza przygoda Priestów z Halliganem.
0: Już pisał coś dla
2: Okazało się, że prawdopodobnie z tego, co wyłuskałem gdzieś tam z neta, pisał dla nich takie numery jak na przykład Take These Chains albo Some Heads Are Gonna Roll, Roll.
0: Taka Take ciekawostka. These Chains to znakomity numer, uwielbiam.
2: I też lubię, oczywiście. A oczywiście sam tytuł w ogóle, Lodger, to jest nawiązanie bezpośrednie do filmu w reżyserii Hitchcocka z 1927 roku. The Lodger, A Story of the London Fog. Film na polski był tłumaczony po prostu jako Lokator. To posłuchajmy może tego pięknego numeru.
0: Piękny numer.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca SK Rock.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Człowiek z metalu w SC Rock.

0: Bez podtekstu. No i jesteśmy z powrotem. Nie wiem, czy usłyszeliście, jak mówiłem bez podtekstów. W sensie nie, że coś mówiłem bez podtekstów, tylko konkretnie te słowa wypowiedziałem, czyli bez podtekstów, bo się w międzyczasie okazało...
1: Ja się przyznałem do tego, że moim ukochanym numerem Teza, który gramy na żywo, to jest bez podtekstów. Uwielbiam ten numer, uwielbiam ten riff, to jest w ogóle największa frajda grać go.
0: A powiedz mi, Piotrek, bo tu ja tylko przypomnę, że waszym moim gościem Piotr Lekki, między innymi z zespołu TSA MNKWL, ale dzisiaj rozmawiamy w dużej mierze o Piotrka solowej twórczości. Powiedz mi, bo oprócz tego, że jesteś w TSA, oprócz tego, że prowadzisz Bochnia Rocks, oprócz tego, że jesteś producentem muzycznym, to masz też taki projekt o dosyć kontrowersyjnej nazwie.
1: Tak, tak.
0: PiS.
1: Tak.
0: Ale raczej przez jedno S.
1: Jest to,
0: czy jak Józef Styczyński dołącza, to może być wtedy 2S?
1: Tak, jest 2S, ale to jest wtedy z PiS, żeby było bezpiecznie. Rozczarowałem cię, prawda?
0: Delikatnie, ale to też ma swój urok, bo ten spis też można na różne sposoby pewnie sobie tam interpretować. W każdym razie sama ta nazwa PiS, ewentualnie P i S, za tym, no trzeba to nazwać chyba projektem, chociaż ja nie lubię za bardzo tego słowa, ale w tym przypadku można tak powiedzieć, bo to jest takie zestawienie muzyków, czyli Piotra Lekkiego i
1: Sierścia,
0: czyli Roberta Mastalerza
1: z czterech szmerów.
0: Gdzie gracie na gitarach akustycznych?
1: Tak,
0: i jest to śpiewacie,
1: jest
0: tak?
1: Ten projekt powstał, no nie wiem, ile, ze 17 lat temu. I powstał jako duet.
0: Ja gram w liceum, jak byliście.
1: Ja grałem na. Dziękuję, cóż za miły młody człowiek. Ja gram na gitarze akustycznej, Siersiu śpiewa, wiesz. Natomiast on potem zaczął, na nasze dziesięciolecie wpadł do nas Jurek Styczyński i tak przez zasiedzenie został z nami, no i powstał spis, ale zdarza się nam grać z Markiem Radulim i wtedy jest spis i Marek Raduli gościnnie.
0: Czyli zdarza się, że... Czyli zdarza się, że jest więcej niż jedna gitara wtedy.
1: I kiedyś graliśmy trasę również z Wojtkiem Hoffmanem, także to, wiesz, to jest moje ukochane dziecko, słuchajcie, nieprzewidywalne. Bywały koncerty, gdzie graliśmy, na przykład ja sobie już do mojego pedalboardu akustycznego wsadziłem zegarek. Bo czasem ludzie muszą do domu wracać, wiesz.
0: Byście jeszcze grali.
1: No i właśnie otwarte tutaj, formy, zabawa.
0: Jeśli chodzi o te pytania,

0: do których nawiązałem na początku naszego teraz wejścia, to czy ty lepiej się czujesz grając na gitarze elektrycznej czy akustycznej, czy to zupełnie ma znaczenia dla ciebie?
1: Ja się generalnie staram dobrze czuć.
0: O, to jest znakomita postawa. Staram się dobrze czuć na co dzień.
1: Słuchaj, uwielbiam, my z Teza gramy też akustyczne koncerty. Ja kocham granie akustyczne, ale z Teza jednak jakbym miał decydować, to wolę elektrycznie. Wolę odkręcić marszala.
0: Ale ja nie mówię, że i wolę Teza, tylko ogólnie, wiesz. Jak wiesz, jak masz wyjść na scenę i coś grać, to...
1: Ale to są światy, które są jakby integralne, wiesz, zintegrowane ze sobą i bardzo ważne obydwa.
0: Nie, no bo pytam, bo wiem, że niektórzy gitarzyści mają taką, no nie wiem, może to za duże słowo, awersję do gitary akustycznej, ale jednak czują się pewnie, jednak jak wiesz, jest ten piec rozkręcony, jest to brzmienie elektryczne, a akustyka traktują tak trochę po macoszemu, no dobra, coś tam poplumka się i będzie okej, tam jak balladę trzeba zagrać, to zagram,
1: granie ale... we dwójkę to jest największe wyzwanie, jakie mi się trafia zawsze, bo nie ma gdzie uciec, nie masz bębniarza, ja jestem rytmem, a mój przyjaciel Sierściu jeszcze często fantazjuje, my nie mamy nigdy setlisty, wiesz, i on mi wymyśla coś nagle i zapowiada, ja czekam i zaczynam cierpnąć.
2: Ja znam ten numer.
1: Jak to się skończy, wiesz, i on nagle mówi tytuł, ja się zastanawiam, tak, w jakim tempie, w jakiej tonacji, co wiesz, co mamy zagrać na tej zasadzie, wiesz. Ale to jest świetne, bo to żyje, rozumiesz, ta muzyka jest żywa. Jeszcze granie z Jurkiem Styczyńskim czy z Markiem Radolim, największymi gitarzystami w tym kraju, to jest coś fantastycznego, wiesz. Tak jak mówię, zaczynamy w tym punkcie, ale gdzie dopłyniemy, to już życie pokazuje.
0: Słuchaj, ja jadąc tutaj do radia, myślałem o rozwinięciu tego akronimu PIS. Zastanawiałem się, no bo niby pod tym kryje się ten, że Piotrek i Sierściu, no ale kto wie, co tak naprawdę tam się kryje. No i sobie pomyślałem, że mówię może po prostu, na przykład pudła i struny. Może być, ale później sobie pomyślałem, może też być na przykład piękny i szarmancki.
1: A kto jest piękny?
0: Aha, no właśnie. No właśnie. Dziękuję. No i to już ty powinieneś mi odpowiedzieć teraz.
1: Wiesz.
0: Na ile się czujesz piękny, na ile szarmancki? A może wiesz, piękny i szarmancki i Sierściu.
1: O tak, właśnie, to jest znakomity pomysł. Dzięki.
0: Sierściu, ucałowujem cię, pozdrawiamy. Ale wiesz co, przyszło mi jeszcze do głowy kilka innych nazw i powiedz mi, która najbliżej byłaby prawdy, która by najbardziej pasowała do rozwinięcia tego właśnie akronimu. Czy byłoby to właśnie pudła struny, piękny, szarmancki, ale dalej mamy tak. Pieszczoty i stosunki. Ewentualnie pozostając w tej tematyce i w tym klimacie, posuwanie i stukanie, ale może być też...
1: To się bardzo kojarzy z grą na gitarze akustycznej, posuwanie i stukanie.
0: O tym pomyślałem,
1: prawda?
0: Właśnie. Może być też bardziej tak oficjalnie piękno i sztuka, albo to, co następuje po koncertach, czyli pieniądze i sława.
1: Oj. Wiesz co, muszę chłonąć chwilę, ale wykorzystam chyba wszystkie te twoje propozycje. Co do tantiem, to się dogadamy po
0: dobra, ja tam nic z tego nie chcę, naprawdę. 90% mi wystarczy,
1: wszyscy
0: już
1: tak
0: ucinamy
1: mówią,
0: temat.
1: A potem spotkamy się w sądzie.
0: To może robi się troszkę niebezpiecznie. Posłuchajmy, co tu mamy. Coś od Anthraxa teraz, tak?
1: Tak.
0: The devil you know. To posłuchajmy, a za chwilę wracamy jeszcze do tych
1: Anthrax.

0: Czy cieszę się?
1: Born to Lose to jest numer, podejrzewam, że bliski sercu albo serca Piotra Lekkiego.
2: Jak który... cały Motorhead, wiesz.
1: No i właśnie, jak sobie pomyślałem, jak cały Motorhead, bo ty jesteś taki mocno z Motorheadowiały, nie?
2: Spotkałem kiedyś Lemiego osobiście, z Sierściem zresztą, w Warszawie. Udało się nam kiedyś z nim parę słów zamienić.
1: Ale tak poza sceną, gdzieś na mieście, po
2: tak,
1: prostu
2: tak,
1: przy okazji
2: tak.
1: jakiegoś
2: przyjazdu? To znaczy, wiesz co, to było po koncercie. Konkretnie opowiem, to mogę opowiedzieć no szybko tą historię. Wiem, że nie mamy dużo czasu, ale Sierściu był taki moment, że... był na Wyspach Brytyjskich, tam pracował i kupił Audi, samochód z kierownicą po drugiej stronie, na brytyjskich numerach przyjechał tym samochodem do Polski i akurat pojechaliśmy na ten koncert. Ja mam szwagra, który się zajmuje poligrafią, zrobił nam to logo na masce, takie duże, i przyjechaliśmy tym samochodem pod stodołę. Gościu myślał, że jesteśmy z Motorheadu i nas puścił na parking. Poważnie, mam zdjęcia, przyślę ci zdjęcia, jeżeli, żeby to uwiarygodnić, ale tak było. I wtedy było tak, że właśnie myśmy wtedy Phila Campbella spotkali, bo za stodołą z tyłu stał ich autobus, a po koncercie Lemmy wsiadł w busa i pojechał do hotelu. Myśmy wsiedli w ten samochód sierściowy i pojechaliśmy za nim. I to była pierwsza, druga w nocy. On się zatrzymał przed hotelem, wysiadł z busa. Myśmy zatrzymali się za nim. I był on, kierowca busa, i ja, mój szwagier i Sierściu. I mieliśmy chwilę, Sierściu mu opowiadał, że pracuje w Tesco. Oczywiście ściemniał wtedy, że pracuje w Tesco na Wyspach. I nie zapomnę do końca życia tego.
3: Really?
2: Piękna historia, naprawdę.
1: Fajnie.
2: To zdjęcie mam na ścianie w kuchni, u mnie wisi.
1: Z Sierściem.
2: Akurat nie, to ze szwagrem i z Lemmy. Sierściu osobno.
1: No, Sierściu osobno sobie zrobił w Tesco.
2: Tak, w Tesco.

0: Fantastyczny prezent, który zostanie do końca mojego życia ze mną i zostanie po mnie jeszcze. To jest, jestem zachwycony. Posłuchajcie, co facet tam robi na gitarze, bo to jest gitarzysta, który gra na dwugryfowej gitarze, gdzie jeden gryf jest bez progów i to bardzo wyraźnie słychać. On w tej solówce gra część na bezprogowej, potem na progowej, potem znowu na bezprogowej, więc to jest świetna sprawa. Na pewno gra w Winnie Epis. On zagrał dla mnie w trzech utworach na tej płycie. Na basie gra Francesco Caporaletti, to jest mój przyjaciel, wieloletni, wielokrotnie bywał w Bochni jako muzyk sesyjny z różnymi gwiazdami, on z Ripperem Owensem w tej chwili jest w trasie, z Dougie White'em, no mógłbym wymieniać i bardzo się przyjaźnimy i on nagrał dla mnie też w dwóch utworach na płycie, zagrał na basie. Natomiast na płycie również pojawił się na przykład Brian Tisci, bo to jest moich dwóch ukochanych bębniarzy, Brian Tisci i Winnie Epis, i tak się złożyło, że udało się z nimi zarejestrować te ślady.
1: No i wcześniej też zakumplować.
0: Wiesz co, Tisiego nie znam tak dobrze, chociaż rozmawiałem z nim dwa dni temu przez mail, drogą mailową. I to powiem wam ciekawostkę, nie wiem, czy powinienem to zdradzać, ale...
1: Nikomu nie powiem, spokojnie.
0: Podpisałem utwory, że grał z Billy Idolem, że grał z Ozzy Osbornem i w Dead Daisy, które kocham i jeszcze z nim najbardziej kocham. A on mnie prosił, słuchaj, mogłeś to Dead Daisy wywalić stamtąd? Napisz Gene Simmons, o, tak. Dostaliśmy, tak?
1: A dostaliśmy się zdjęcie od szwagra.
0: Widzisz, maska jest.
1: A, jest. No. Jest trójka, no. No.
0: I z jakiegoś powodu nie chcę się chwalić tym... no, życie, no.
1: Tak, no to nie będziemy wnikać, ale też spokojnie nikomu o tym nie powiemy.
0: Super, liczę na to. Słuchajcie, ani pary z ust.
1: Piotrek, bardzo dzięki za dzisiaj.
0: Ja dziękuję, Krzyśku.
1: I co, na zakończenie puścimy muzyczkę. Także śledźcie Piotrka, niekoniecznie tak jak on z sierściem Lemiego może, ale śledźcie go na przykład w mediach społecznościowych. Chyba, że nie masz nic przeciwko.
0: Głos, który otwiera ten numer, to jest właśnie głos Winnie Episa, który kiedyś jak był w Bochni, to zagrałem z nim Neon Knights Dio. I on wtedy powiedział, jak zaprosił mnie na scenę, powiedział: Two guitars now, like Judas Priest.
1: O, fajnie. Także waszym i moim gościem dzisiaj był Piotr Lekki. Na zakończenie coś z jego, czy mogę powiedzieć, dzieła życia?
0: No mam nadzieję jeszcze coś zrobić w życiu, ale jak
1: to,
0: na pewno
1: ale jedno z dzieł
0: to
1: życia.
0: Jest bardzo ważna dla mnie płyta, bardzo ważna, już w tej chwili, chociaż jeszcze nie wyszła.
1: Okej, czyli na zakończenie dzisiejszego programu, za który wam serdecznie dziękuję, numer The Enemy of Good.
0: Ja też wam bardzo dziękuję.
1: Dzięki, Piotrek. Two guitars now, like Judas Priest.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: W jednej z południowoafrykańskich winnic przez teren gospodarstwa maszeruje stado około, uwaga, 800 kaczek biegusów. Pełnią konkretną funkcję, pomagają chronić winorośle przed szkodnikami i wspierają ekologiczny sposób prowadzenia upraw.
2: No właśnie, czy ten system działa dobrze, czy niedobrze? Postanowiliśmy wysłać reportera i zapytać samych zainteresowanych.
3: Jest sprzęt, który potrafi być raz większy, raz mniejszy i chyba najciekawsze w tym wszystkim jest to, że rzadko kiedy zależy to od jego właściciela.
2: No, czyli teraz każdy z nas po jednym przykładzie sprzętu, który potrafi być mniejszy lub większy.
1: Albo na przykład, nie wiem, taka jest taka ryba, która nazywa się rozdymka, tak? To
2: Aśka ma zaliczone. Balon z halem, jak jest ciepłej i zimniej, to się zmienia objętość.
4: Ja jeszcze muszę pomyśleć.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca joga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam Was i zapraszam. Matka jest dla córki pierwszym wzorcem, wzorem kobiecości, a jej wpływ na dorosłe życie jest kluczowy w obszarach takich jak poczucie własnej wartości, jak relacje z partnerami w dorosłym życiu, czy podejście do macierzyństwa. Matka nieobecna, emocjonalnie i fizycznie, taka, która ma do córki wieczne pretensje, okazuje jej chłód, jest roszczeniowa, czy nadmiernie wymagająca, nadopiekuńcza, niestety wyrządza jej krzywdę, która tylko z pozoru jest niewidzialna. Relacja matki z córką, jej jakość ma kolosalny wpływ na dorosłe życie tej drugiej, na jej życiowe postawy i wybory. Temat wielowymiarowy, budzący ogromne emocje, który w takiej czy innej formie pojawiał się już w drogowskazach na przestrzeni ostatnich 8 lat, ale warto o nim rozmawiać w kolejnych odsłonach, też z innymi ekspertami, z innymi ekspertkami, bo jest szalenie ważny dla tysięcy kobiet w Polsce, tak uważam. I dziś go rozszerzymy. W roli ekspertki dziś ze mną i z Wami jest Marta Suska. Marta jest psychologiem i psychoterapeutką, pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów, no i jest autorką książki nowej na rynku wydawniczym pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka, uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam Ciebie, Marto, w gościnnych progach drogowskazów.
2: Ja też witam Ciebie i wszystkich słuchaczy. Dziękuję, że jesteście.
1: Jak wynika z Twojego doświadczenia gabinetowego, że tak to ujmę, jak często masz do czynienia ze skutkami zaburzonych relacji na linii matka-córka i z jakiego powodu zwykle matki takie relacje zaburzają, nierzadko czyniąc je wręcz toksycznymi, takie modne słowo ostatnio, prawda? Trauma pokoleniowa, czy idę za daleko?
2: Nie idziesz za daleko, ale do tego dojdziemy. Myślę sobie tutaj, że każdy ma jakiś kawałek z matką. Oczywiście ta matka nie musi być od razu toksyczna, może być po prostu nadopiekuńcza trochę, może być nieobecna trochę, bo różne przypadki bywają, prawda? Może mieć epizod depresji albo być zapracowana po prostu. I już to jest taki kawałek opuszczenia, prawda? Który dopiero w terapii wychodzi, prawda? Kiedy jest jakiś problem, przychodzi pacjent po prostu z jakimś problemem na przykład relacyjnym z partnerem lub z partnerką.
1: Ale to nie są rzadkie sytuacje. Pytałem też o te twoje doświadczenia gabinetowe, że tych
2: to jest większość. To jest
1: pokiereszowanych córek jest sporo jednak w ten sposób. Okay. Matka apodyktyczna, taka wiesz, nieznosząca sprzeciwu, nieczuła, kontrolująca. Jaką córkę wypuści w szeroki świat? Jaką dorosłą kobietą ona będzie, albo też nie będzie, w jakie relacje będzie na przykład wchodzić, co będzie myślała o sobie samej.
2: I tutaj jest takie zróżnicowanie. Najczęściej to będzie córka podporządkowana, prawda? Czyli taka, która się ułoży, która będzie właśnie zależna też, no bo mama wszystko wie lepiej, prawda? To bardzo wpływa, szalenie wpływa na wartość takiej kobiety, ale też może być podobna do matki. Czyli też w swoim życiu, w relacjach, w stosunku do swoich dzieci, bo to jest wzorzec, który nabyła, będzie taka sama jak mama.
1: Czyli taką kserokopią się stanie po prostu, tak. Parentyfikacja w relacji matki z córką, Marto. Córka staje się niejako, no tak, opiekunką, tak, dla matki, powierniczką, trochę odgromnikiem, piorunochronem, też z takim określeniem się zatknąłem, szykując się do naszej dzisiejszej rozmowy. Różne określenia zresztą w życiu słyszałem w tym konkretnym kontekście. Chodzi na przykład o matkę uzależnioną od alkoholu, na przykład od leków, prawda? Jaką to krzywdę wyrządza córce? Jaką będzie kobietą, kiedy dorośnie? Z jakimi trudnościami będzie się mierzyć? To jest 105. Strona twojej książki.
2: Tak. Najczęściej będzie bardzo obowiązkowa. Mhm. Czyli to jest najczęstszy model po prostu. Bo będzie brała odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za matkę. Czyli jest odwrócenie ról. Muszę się zaopiekować mamą, żeby być bezpieczna na przykład. Czyli, że muszę być dobra dla mamy, nie mogę sprawiać problemów. Czyli będę wypełniała wszystkie swoje obowiązki, żeby tylko mama była zadowolona i żeby nic jej się nie stało. I wysłucham też każdego cierpienia mojej mamy, no bo ma liczne swoje problemy. Będę takim powiernikiem. Bardzo często kobiety wchodzą w tą rolę, to znaczy kobiety jako dziewczynki wchodzimy w tą rolę, a później jako kobiety dalej to kontynuujemy.
1: Czyli wybieramy sobie partnerów takich trochę wymagających pomocy. Czyli to jest taka kobieta bohaterka trochę, tak? Pielęgniarka, opiekunka.
2: I znam kobiety, które naprawdę każdy związek przerabiają podobnie, prawda? Mhm. Czyli albo jest z chorobą psychiczną partner, albo jest uzależniony, albo jest niezaradny życiowo, niezarabiający, wiecznie bezrobotny. No i taka kobieta po prostu ciągnie wszystko.
1: To jest niesamowite, że to koło cały czas się toczy i tak ciężko jest to przerwać.
2: Tak, i to jest właśnie to, co powiedziałeś na początku, wielopokoleniowe bardzo często. Mhm. Czyli jest na przykład pokolenie kobiet siłaczek i czasem mam taką możliwość i to jest niesamowite, że poznaję babcię na przykład, matkę i córkę. Dlatego, że przychodzi do mnie niepełnoletnia córka na przykład jeszcze z matką, prawda? A dowiaduje się też dużo o babci. I też udało mi się tak poznać właśnie taką rodzinę. To niesamowite, że to są te same schematy, na przykład opuszczenia. I że później ta sama mama, prawda, która już teraz jest babcią, opuszczała swoją córkę, a kolejne pokolenie opuszcza swoją córkę, prawda? No i ta córka nie może wytrzymać w relacji na przykład z partnerem bez ciągłości, prawda? Czyli, że ten partner idzie do pracy albo idzie do szkoły, prawda? Ma jakieś zajęcia, a ona po prostu zaczyna mieć ataki paniki.
1: A czy ta kobieta, mając takiego, a nie innego partnera, po takich doświadczeniach z matką, ona tego nie widzi, że ona jest na przykład wykorzystywana?
2: Nie, no właśnie, nie widać tego. No właśnie, to jest ta nieświadomość taka. Przebudzamy się naprawdę w różnych momentach swojego życia, że na przykład nagle zostajemy matkami i to macierzyństwo nas bardzo otwiera i bardzo też pokazuje, no właśnie, czego nie dostałyśmy w dzieciństwie. Że mamy też swoje deficyty i widzimy, że nie mamy z czego nalać, prawda? Że z takie z pustego w próżne nie naleje, prawda? Że jak czegoś nie dostałam, to nie mam po prostu skąd.
1: Matka wiecznie niezadowolona, taka, wiesz, krytykująca, marudząca, ta córka wiecznie jej się nie podoba, co robi, jak śpiewa, jak tańczy, jak siedzi i tak dalej, dla której córka właśnie jest niewystarczająca najczęściej. Jak to wpłynie na dorosłe życie właśnie córki, na też jej samoocenę na przykład?
2: Czyli to jest pokolenie wtedy też perfekcjonistek, wiecznie niezadowolonych z siebie, czyli ten sam dialog, który dostaje, no, w zasadzie monolog od swojej matki, prawda? Tak. To później słyszę w swojej głowie, czyli jestem wiecznie niezadowolona z siebie. Czyli cokolwiek nie zrobię, prawda? Czy właśnie, czy teraz przyszło mi do głowy, napiszę książkę. No nie jestem aż taką perfekcjonistką, ale tak, cokolwiek nie zrobię. Dostanę Nobla, nie wiem, urodzę dziecko, osiągnę jakiś sukces zawodowy, prawda? Jestem tym kierownikiem, czy awansuję. To właśnie to jest wiecznie niewystarczające, czyli już gonię w swojej głowie, że powinnam więcej. Powinnam
1: być jeszcze lepsza, tak jest, jeszcze wyższa, silniejsza, tak. Bogatsza, cały czas.
2: Tak, cały czas po prostu jest do przodu i nawet jeżeli coś osiągnę, jakiś etap w życiu, to już patrzę na kolejny etap.
1: Straszne. Matka też może być nadopiekuńcza, taka, wiesz, wyręczająca córkę zawsze i we wszystkim, robiąca wszystko za nią. Skąd się bierze taka postawa matki też? Jakie są i potem konsekwencje dla dorosłego życia córki?
2: No tu jest troszeczkę model inny, bo to jest matka, która potrzebuje być potrzebna, czyli musi ciągle robić coś, prawda? No bo jak to dziecko będzie samo robiło, będzie samodzielne, to ona po co będzie, prawda?

0: I to też jest taki zaburzony obraz siebie, że muszę wykonać jakąś pracę, prawda? Muszę zrobić lekcję za dziecko, prawda? Muszę pomóc pokolorować coś. I to jest od najmłodszych lat. Wiązanie bucików, prawda? Bo jest, no, szybciej będzie niby, prawda? Ale to jest takie wyręczanie, pilnowanie później już tego dorosłego dziecka, prawda? Czy na pewno odpowiednio się ubrałaś, prawda? Bardzo często, aż to jest denerwujące dla dorosłych kobiet, że mama pyta się nagle, czy wzięłaś do pracy jakieś kanapki, prawda? A kobieta ma 40-50 lat.
1: Mhm. Bywają też matki, które wychowują swoje córki, Marto, na tak zwane grzeczne dziewczynki. Grzeczna dziewczynka za młodu, jakie potem może mieć problemy, kiedy dorośnie, też będzie się wiązała na przykład z nieodpowiednimi mężczyznami, mając na myśli związki heteroseksualne?
0: Na pewno będzie miała trudność z postawieniem granic.
1: Okay.
0: Czyli będzie miała trudność...
1: Jest ryzyko, że zostanie wykorzystana, powiedzmy, tak?
0: Tak. Okay. Czyli że musi być miła zawsze, grzeczna, zgadzać się ze wszystkim. Mhm. To jest też bardzo trudne, żeby nauczyć się, bo mówi się o asertywności, ale ta asertywność to jest naprawdę w głębi nas. To nie jest coś, co można wyuczyć na warsztatach, prawda? No bo to jest nawet na poziomie somatycznym, że więźnie nam w gardle głos, prawda? I że nie mogę się obronić.
1: Matka narcystyczna, piszesz o tym na 194 stronie swojej książki, Marto. Miałem kiedyś koleżankę, mogę się przyznać, która żyła w cieniu właśnie narcystycznej matki. I z tego, co pamiętam, to ona w dorosłym życiu, ta córka, zawsze trafiała na mężczyzn, którzy ją źle traktowali. Ale czy to jest konsekwencja właśnie wychowywania przez narcystyczną mamę?
0: Tak, bardzo często wybieramy taki model, taką osobowość partnerze, która jest osobowością też naszego rodzica wiodącego, prawda? Mhm. Czyli wiodąca zazwyczaj jest matka. Mhm. Wobec tego, no, będziemy wybierali po prostu...
1: Narcystycznych partnerów,
0: tak,
1: na przykład, okej.
0: Okay. Tak. Mhm. Skupionych na sobie, czyli jego emocje będą ważniejsze, prawda? Jego,
1: potrzeby,
0: jego sprawy tak, będą tak. ważniejsze, potrzeby, prawda? Mhm. Ty nie jesteś ważna, a jak ty jesteś, no, trochę ważna bardziej, no to jesteś egoistką, na przykład. Mhm. I bardzo często słyszy się i to jest powielane, prawda? Czyli matka też może mówić do swojej córki i zarzucać jej, że jest egoistyczna.
1: Kończąc pierwszą część naszego spotkania w studiu, mam jeszcze jedno do ciebie pytanie, zamykające pierwszą część. Jakiej matki potrzebuje dziewczynka, nastolatka, żeby w dorosłym życiu była, tak to może ujmę, stabilna emocjonalnie, szczęśliwa na tyle, ile okoliczności pozwalają, żeby nie musiała siebie samej naprawiać potem? Jakiej matki potrzebuje? Jakbyś mogła ją zdefiniować w kilku zdaniach, taką mamę?
0: Mądrze kochająca, obecna przede wszystkim, akceptująca. To są takie chyba główne wytyczne.
1: Mhm. Niektóre napięcia między matką a córką są zupełnie naturalne i pojawiają się w wielu rodzinach, tak czytam. Są jednak takie sytuacje, w których konflikt przestaje być zwykłą różnicą zdań i zaczyna bardzo poważnie wpływać na zdrowie psychiczne dziecka, w tym wypadku córki. Zaburzona relacja z matką, jej toksyczność, nieobecność emocjonalna zauważalnie rzutują na potem dorosłe życie córki, na to, jak odnajdzie się w pracy zawodowej, jak w związku, jakimi ludźmi będzie się otaczać i w jakich obszarach szukać szczęścia, które szczęściem wcale być nie musi. Obszerny i ważny dla wielu współczesnych Polek temat. Dziś o tym w drogowskazach na moje pytania odpowiada Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Michał Poklękowski, do rozmowy z Martą wracam już za chwilę. Zapraszamy.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam was ponownie. Relacja matki i córki bywa jedną z najbliższych i też zarazem najważniejszych w życiu. Jej jakość jest szalenie ważna także dla dorosłego życia córki. To właśnie od niej, od relacji z mamą, często zaczyna się budowanie poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa i sposobu wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Kiedy jednak ta więź jest pełna napięcia, krytyki czy manipulacji, jej konsekwencje mogą towarzyszyć córce przez całe życie, no i mogą być niestety druzgocące. Terapeuci od lat powtarzają i podkreślają, że jakość relacji matka-córka ma wielki wpływ na zdrowie psychiczne i emocjonalne w zasadzie obu stron. Badania pokazują, że konflikty i niska jakość tej relacji mogą zwiększać na przykład ryzyko depresji czy nawet zachowań autodestrukcyjnych już u nastoletnich córek. Jest wiele sygnałów, które mogą wskazywać na toksyczną dynamikę relacji matki z córką. O tym dziś w drogowskazach, w roli ekspertki dziś ze mną i z wami, niezmiennie. Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką książki Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam ciebie, Marto, po raz drugi.
2: Witam ciebie i słuchaczy.
1: Jak wynika z twoich doświadczeń, też takich terapeutycznych, gabinetowych, Marto, o co najczęściej córki dorosłe mają żal do swoich mam? Co jest na szczycie tej piramidy pretensji? Czy może coś ciebie zaskoczyło jako specjalistkę w tym temacie?
2: Najczęściej jest to nieobecność raczej. Nieobecność i krytyka. Czyli, że kiedy ta matka się pojawia w końcu, to jedyne, co ma do powiedzenia, to na przykład, czy jest pokój posprzątany. Albo czy uczyłaś się dzisiaj, prawda? Albo czy coś tam zrobiłaś.
1: Albo ma dobre rady, które niekoniecznie muszą być dobrymi radami.
2: Tak jest.
1: I ta nieobecność w sensie takim, że ona emocjonalnie jest odpięta od córki, tak? Po prostu.
2: Tak. I że nie widzi jej potrzeb po prostu. Nie widzi tego dziecka. Czyli widzi raczej tylko swoje zmęczenie na przykład, albo swoje problemy. Często jest też oczekiwanie od tych córek, że nie będą sprawiały problemu. Kiedy matka ma problem, na przykład jest w trakcie rozwodu, załóżmy, w trakcie zmiany pracy, albo jakichś innych problemów.
1: Są też matki, które chcą zatrzymać swoje córki tylko dla siebie, mieć je na wyłączność, izolować przed światem zewnętrznym, pod kloszem trzymać trochę, prawda? Jaka jest przyczyna takiego postępowania matek? Z czego wynika i do czego prowadzi też w kontekście właśnie dobrostanu psychicznego córki, potem już dorosłej?
2: Bardzo często to jest powód taki, że nie mają własnego życia. Po prostu zawieszają się na tym macierzyństwie na całe życie i ta córka ma być substytutem partnera. Bardzo często tak jest. Ale też ma być tym dzieckiem, prawda? Niezmiennym, dozgonnym dzieckiem, prawda? Czyli mamy często taki układ, że matka z córką mieszka do na przykład...
1: Córka staje się gniazdowniczką taką trochę.
2: 50-lecia na przykład swojego albo i więcej. Albo do momentu śmierci matki nawet. I to jest taki motyw nie tylko z córkami, ale też z synami. Niestety. Czyli, że to dziecko nie może się wyprowadzić, prawda? Ale zazwyczaj tam nie ma partnera. Czyli matka nie ma partnera, nie ma własnego życia, własnych zainteresowań, przyjaciół. Jest w takiej izolacji, można powiedzieć, i tworzy też taką rodzinę z tym dzieckiem, która jest wyizolowana.
1: Fokusuje się za mocno w sposób taki, patologiczny, nie wiem, czy mogę tak to nazwać, na swoim dziecku, na córce. To nie jest dobre, oczywiście, że tak. A w jaki sposób córka może rozpoznać, Marto, co w niej samej jest naprawdę jej, a co z matki? Kiedy dochodzi już do ściany, bo na przykład przeczuwa, że kurczę, nie udają mi się związki, w pracy się wypalam, prawda, nie wiem, jestem nieszczęśliwa, rozedrgana i tak dalej, błądzę w życiu i dochodzi do tej ściany, o kurczę, to jest jednak, to może być tutaj z mamą ta relacja, wpływać na to, jaka jestem dziś, nie?
2: Tak sobie myślę, że to nie co jest we mnie z matką, ale co jest

0: życiu i dochodzi do tej ściany, o kurczę, to jest jednak, to może być tutaj z mamą ta relacja, wpływać na to, jaka jestem dziś, nie?
1: Mhm. Tak sobie myślę, że to nie co jest we mnie z matki, ale co jest

0: w ten sam układ. Czyli na przykład to może być podporządkowanie, albo to może być lęk przed opuszczeniem. Często jest tak, że kiedy doświadczamy jako dzieci szantażu emocjonalnego ze strony rodzica i że na przykład ta matka się obraża, załóżmy, to później niestety boimy się tego odrzucenia. A żeby nie zostać odrzuconą...
1: Jak ja się cieszę, że o tym mówisz.
0: Staramy się po prostu sprostać wymaganiom nawet tych niewypowiedzianych, czyli niewerbalnych. Aha. Bardzo często są to osoby, które czytają drugą osobę pomiędzy zdaniami, niewerbalnie. Mhm. Czy ktoś już jest obrażony, czy może nie.
1: Lata temu miałem partnerkę, która miała matkę właśnie, która non-stop strzelała fochy, obrażała się. Pamiętam doskonale, ile moją partnerkę to kosztowało wtedy. Już dorosłą kobietę, ona takiego czegoś doświadczała też jako dziecko, jako nastolatka.
0: Tak. I to jest niewyobrażalne, ale taka cisza to może trwać nawet miesiąc.
1: Tak, tak.
0: I o ile jako dorosła osoba mogę sobie to wyobrazić, ty też pewnie możesz, że ktoś się obraża na miesiąc, to na przykład jak jesteśmy zdani tylko na tego rodzica, czyli tą matkę i mamy na przykład 10 lat, a matka się obrazi na miesiąc i tylko wypowiada zdania konieczne, prawda? Obiad, załóżmy. I tak przez miesiąc na przykład.
1: Przez miesiąc, tak.
0: No to jest dręczenie.
1: Bo córka zapomniała, miała prawo o imieninach na przykład, prawda? I potem mama pokazuje...
0: Nie, to wystarczy, że na przykład trzasnęła drzwiami.
1: Po zaburzonej relacji z matką jej córka może chcieć, powinna zbudować relację zdrową, relację samą ze sobą i zgodnie ze swoimi potrzebami. Co jest tutaj największą trudnością wyjścia z tego takiego chorego schematu, w którym się tkwiło tyle lat?
0: Powtarzalność. Dlatego, że mamy powtarzalność w schematach, prawda? Czyli, że jest jakiś automatyzm tego. I żeby wyjść z tego automatyzmu, potrzebujemy najpierw zauważyć ten automatyzm, a później jednak włożyć jakąś taką wewnętrzną siłę, determinację w to, żeby zmienić swoje zachowanie. Czyli to, na co mamy wpływ, to jakby zmiana zachowania i zmiana sposobu myślenia. Czyli na przykład, no właśnie, ten sposób myślenia, że on ode mnie odejdzie, albo ktoś ode mnie odejdzie, ktoś się na mnie obrazi. Czyli skupienie się na tym i to powoduje lęk i wtedy ta osoba po prostu działa według tego schematu, czyli zachowuje się w sposób podporządkowany. Więc potrzeba to po prostu rozbroić.
1: Kiedy, Marto, w jakim wieku i czy w ogóle córka jest w stanie, ma narzędzia do tego, żeby stawiać matce granice. A w jaki sposób powinna to robić, żeby też matka to zrozumiała i też mówiąc kolokwialnie, właśnie nie strzeliła focha, o czym mówiliśmy przed chwilą.
0: Matka strzeli focha. Tak czy siak. Bo pomyśli sobie chociażby zdrowa matka, jeżeli dziecko na przykład stawia granice w wieku nastu lat, prawda?
1: Tak,
0: jest
1: tak,
0: nastolatkiem. No ma już swoje zdanie, prawda? No to matka po pierwsze będzie czuła złość, prawda? Że dziecko się nie chce podporządkować. Albo, że nie tak cię wychowałam. O, to jest bardzo częsty tekst. Nie tak cię wychowałam, prawda? I będzie, można powiedzieć, oporować, ale najbardziej naturalny wiek to jest właśnie kilkanaście lat, prawda? 16, 17. Wtedy mamy taką odwagę, można powiedzieć, i hormony dużo nam pomagają w tym, żeby się przeciwstawić różnym układom. A później, no to kiedy wyprowadzamy się z domu. Czyli to jest ten czas na przykład pójścia na studia, czy wyprowadzenia się z partnerem, partnerką, prawda? Jakkolwiek, no po prostu odseparowanie się od tego rodzica też. No i kolejny etap, bycie znowu rodzicem, tak? Czyli jestem matką, bo tutaj piszę dla kobiet i piszę dla matek, więc jestem matką i to jest kolejny etap, gdzie mogę się odseparować, bo wtedy bronię swojego dziecka na przykład, że nie tak na przykład będę postępować, nie tak będę nosić, jak moja mama mówi, nie tak będę karmić, będę robić po swojemu. Czyli to jest taka autonomizacja.
1: A matka, która, Marta, po rozstaniu z ojcem stosuje tak zwaną alienację rodzicielską i świadomie ogranicza, utrudnia ojcu kontakty z córką. Jak to może wpłynąć na emocje dziewczynki, później już też kobiety, tak, dorosłej, po zerwaniu więzi z ojcem z winy matki? W ogóle przy okazji potępiam w ogóle samo zjawisko alienacji rodzicielskiej, bo to stosują i matki, i ojcowie, tak?
0: Tak, niestety to jest. Tam się włącza taki tryb dziecięcy po prostu, że chce mieć to dziecko dla siebie, czuje się zraniona, prawda? I wobec tego to nie dam ci tego dziecka. To jest takie karanie, można powiedzieć, tego partnera.
1: Destrukcyjne głęboko.
0: Tak, bardzo, bardzo, bo tam nie ma w ogóle potrzeb dziecka wziętych pod uwagę.
1: Zgadza się, tak jest. To jest taki plaster na swoje własne rany, a dziecko jest traktowane nie podmiotowo, tylko przedmiotowo. Do rozgrywki. Taki przedmiot do rozgrywki trochę. Tak jest.
0: No i często się okazuje tak, że jak już ten kurz bitewny opadnie, to dziecko zostaje bez rodziców, no bo nagle ani jedno, ani drugie nie jest zainteresowane po prostu aż tak mocno, jak wtedy, kiedy się

0: bili o to dziecko. Nie?
1: Strona 93 twojej nowej książki, Marto. Matka wystarczająca. Jaka to matka? Szczegóły są w książce, ale poproszę może o kilka słów ciebie w tej chwili. Matka wystarczająca.
0: To taka, która po prostu będzie. To jest matka wystarczająca. Bo czasami wydaje nam się, że na przykład kobiety często mnie pytają, ile z tym dzieckiem przebywanie to jest okej, prawda? Jak tylko ono się pojawia na świecie, no to, że muszą być przez cały czas, załóżmy. Albo później, jak już, nie wiem, dziecko jest w szkole, prawda? No to oprócz odrabiania lekcji, no to muszę z nim spędzić czas, prawda? To jeszcze trzeba ugotować, uprać i posprzątać. Łączenie różnych obowiązków jest bardzo trudne. Ta matka ma być po prostu, kiedy dziecko potrzebuje.
1: Prawda? Uważna, uważna, ale nie osaczająca, ale prawda? Nie uwieszająca się
0: dokładnie
1: na dziecku.
0: Że coś powinno się zrobić, prawda? Czyli powinnam wykonać ileś tam ćwiczeń z dzieckiem, prawda? Porobić coś, takie narzucanie. Bardzo często perfekcjonizm niestety tutaj idzie w parze, że mamy oczekiwania od siebie bardzo duże, że z tym dzieckiem nie wiadomo, co zrobimy. Chociażby, nie wiem, takie, no, że nauczę swoje dziecko po angielsku mówić w wieku, nie wiem, 2 lat, prawda? Że już będę pokazywać mu słówka i to będzie taka zabawa edukacyjna. Mm-hmm.
1: I na koniec drugiej części naszej rozmowy, Marto, w drogowskazach jeszcze przemoc matki wobec córki. Ona nie zawsze musi i też nie zawsze ma takie, tak sobie to wyobrażam, oczywiste oblicza. Czasem ciężko ją nawet dostrzec. W jaki sposób może się przejawiać? Co na pierwszy rzut oka nie będzie przez nas rozpoznane jako przemoc? I czy córka przemocowej matki może być po prostu szczęśliwa jako dorosła kobieta?
0: Może być, ale potrzebuje dużo czasu, też pewnie okresu takiego odseparowania się od tej matki, przetrawienia tego. Nie zawsze jest tak, że możemy wybaczyć to, co nas spotkało w dzieciństwie, czy nie zawsze wrócimy do tego rodzica. Prawda? Wiadomo, warunkiem koniecznym, kiedy doświadcza się przemocy, to jest zabranie tego dziecka po prostu z miejsca, w którym jest ta przemoc. I tak samo już w życiu dorosłym, prawda, kiedy nadal ta przemoc w jakiś sposób emocjonalny czy fizyczny dalej następuje, to jest zabranie siebie po prostu z takiego środowiska. Czyli musi być ta izolacja, prawda? No a później to jest przerobienie tego, zaopiekowanie się tym.
1: Ja przypuszczam, że wiele córek, które miały bardzo trudne relacje ze swoimi mamami jako dzieci, jako nastolatki, bardzo by chciało im wybaczyć, ale albo nie mają narzędzi, albo po prostu zwyczajnie nie potrafią. I czy trzeba w tym momencie potępiać takie dorosłe kobiety, które no nie są w stanie autentycznie od tak zwanego serca wybaczyć swojej matce? Tak. Ja też to rozumiem.
0: I ja to rozumiem i tak myślę sobie, że to nie jest warunek konieczny, żeby wybaczyć. Tylko żeby zbudować w sobie taką część matczyną, która się sobą zajmie. Czyli tu mówimy o czymś zupełnie innym. To jest takie wybaczenie samej sobie, że nie mogę wybaczyć i że nie zajmę się tą matką. No, często jest tak, że w takim okresie już starczym ta matka potrzebuje, żeby się nią zająć. No ale po takim doświadczeniu z dzieciństwa, gdzie była przemoc i to nawet fizyczna, to jest bardzo trudno zająć się taką matką.
1: Wyobrażam to sobie, tak jest.
0: I żeby wybaczyć to sobie, że na przykład ktoś inny, czy DPS, czy jakieś opiekunki będą się zajmowały, a że ja miałabym się zająć sobą, czyli to jest praca nad sobą.
1: Jednym z najczęstszych sygnałów zaburzonej, ktoś może powie, toksycznej relacji matki z córką jest nieustanna, na przykład krytyka. Matka nieustannie córkę krytykuje i ocenia, ma wieczne wymagania. W zdrowej relacji matka może oczywiście zwracać uwagę na błędy córki, ale robi to w sposób wspierający, a nie wiecznie upokarzający czy roszczeniowy, tak czytam. W relacji toksycznej komentarze są częste, ostre, dotyczą niemal wszystkiego, wyglądu, wyborów życiowych, zachowania przy stole, na placu zabaw, w szkole, czy też charakteru. Córka właściwie nieustannie słyszy od matki, że zawsze robi coś źle. Ma to potem potężny wpływ na jej dorosłe życie. I o tym między innymi dziś drogowskazek z moimi pytaniami mierzy się Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Michał Poklękowski do rozmowy z Martą. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni. Już niebawem zapraszamy.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie. W kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence.

0: przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
1: Grill Fest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
2: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
3: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
1: Grill Fest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
4: Rób dym, ale tylko na ruszcie. Złap szczypce od Ravi i podkręć ten letni vibe. Twój grillowy sprzęt czeka na sklep ravi.pl.
5: Grilli 24. Grille gazowe i węglowe z systemem barbecue Blockfire. Odwiedź grilli24.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Nastolatka i dorosła już córka potrzebują coraz więcej autonomii, własnych decyzji, własnych poglądów i też własnych planów. W relacji toksycznej matka często nie potrafi zaakceptować tej zmiany. Próbuje kontrolować wybory córki, ingeruje też w jej relacje, także te intymne, karierę czy w ogóle życie prywatne. Wchodzi w nie butami, mówiąc metaforycznie. Jak wyczytałem, badania dotyczące osobowości narcystycznych u matek bardzo jasno pokazują, że córki takich kobiet częściej mają trudności z równowagą emocjonalną i z poczuciem stabilności psychicznej w dorosłym życiu. To dlatego, że ich potrzeba autonomii bywa postrzegana przez matkę jako zagrożenie dla relacji. Poważne konsekwencje rodzi też rywalizacja. Matka, która z córką na przykład nieustannie rywalizuje. Dziś z zaproszoną do studia ekspertką rozmawiam o konsekwencjach zaburzonych właśnie relacji matki z córką, a w studiu niezmiennie Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów i jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam Ciebie, Marto, po raz trzeci i ostatni.
2: Witam.
1: Wybaczenie. Córka, która w swoim dorosłym życiu nie może wybaczyć swojej matce doznanych krzywd. Czy jeśli tego nie zrobi, to nigdy nie odzyska takiej jakby stabilności i spokoju. Nigdy nie utuli i też nie zaopiekuje tego swojego wewnętrznego dziecka w dorosłym życiu. Co w ogóle warunkuje wybaczenie w tym wypadku? Matka, nie wiem, musi zrozumieć swoje błędy, zadośćuczynić córce. A przede wszystkim musi jeszcze żyć, żeby była ta realna szansa na jakieś pojednanie, wybaczenie, nie?
2: Często widzimy wybaczenie jako jedyna możliwość jakby domknięcia tej relacji, prawda, żeby jakoś się poukładało. No ale to mówimy o takim idealnym przypadku, kiedy matka rozumie, co zrobiła źle, prawda, przeprosi. Czasem to przeproszenie nie jest możliwe. Bardzo często nie jest możliwe, że ten rodzic nie zrozumie po prostu swoich błędów. Więc co zostawia po stronie córki? Nie wybaczenie matce, tylko raczej właśnie zaopiekowanie się sobą, swoją krzywdą, zaopiekowanie się swoimi potrzebami. To jest najważniejsze. I tutaj nie pracujemy wtedy, jak wybaczyć matce, prawda, kiedy ta matka nie rozumie i na przykład odwiedzam ją już jako dorosła córka po raz kolejny, prawda, i te same teksty słyszę, te same komunikaty. Więc tutaj nie mamy do czynienia z wybaczeniem, tylko raczej właśnie, że ja jestem ważna dla siebie, czyli promowanie tego, że moje potrzeby są ważne. To, co ja potrzebuję, jeżeli potrzebuję mniej się spotykać z tą mamą, no to do niej nie jadę po prostu.
1: Czy córka dla matki i też matka dla córki mogą być przyjaciółkami? Kiedy oczywiście córka będzie już dorosła, tak? Czy przyjaźń, taka naprawdę przyjaźń, taka modelowa, książkowa, na linii matka-córka jest iluzją, jest po prostu niemożliwa? Na jakich filarach powinna opierać się taka zdrowa relacja w tym wypadku? Szczerość to filar pierwszy?
2: Szczerość, szacunek, prawda? Takie zrozumienie, dialog, prawda? Czyli, że ja, to co ja myślę, to niekoniecznie musi myśleć moja córka, moje dziecko, prawda? Tylko ono może mieć inne zdanie.
1: Ale przyjaźń uważa, że jest możliwa na linii matka-córka?
2: Oczywiście, że jest możliwa.
1: Jest. Okay.
2: Ale to nie będzie taka sama przyjaciółka.
1: No pewnie.
2: Jak przyjaciółka równolatka, prawda, która podobne ma problemy, prawda, z partnerem, czy z dziećmi, czy to samo pokolenie, to jest zupełnie co innego. Ta przyjaźń z matką jest trochę inna. No nie będę rozmawiała ze swoją matką na temat moich problemów małżeńskich, prawda, ani moja mama nie będzie rozmawiała na temat problemów z moim ojcem, załóżmy, no bo to już będzie jakby przekroczenie, prawda, czyli są tematy, na które no nie możemy rozmawiać.
1: Ciekawy rozdział siódmy twojej książki, Marto. Matka żywi Wicielka, a zaburzenia odżywiania. Anoreksja córki w kontekście jej zaburzonych relacji z matką. Jaka tutaj występuje zależność?
2: To jest bardzo często w relacji matki, która jest wymagająca bardzo, kontrolująca. Czyli ta kontrola się przekłada wtedy u dziecka na to żywienie. Czyli dziecko też coś potrzebuje kontrolować. Często jest tak, że w okresie nastoletnim pojawiają się zaburzenia odżywiania, dlatego że jest jakaś niestabilność w domu, czyli jakiś stres, na przykład rodzice się rozstają, albo jest jakiś problem właśnie życiowy i to dziecko potrzebuje mieć stabilizację i bezpieczeństwo. I wtedy jakby to jest iluzja kontrola wagi, prawda? To jest iluzja kontroli w ogóle nad czymkolwiek, ale do tego dochodzi właśnie wymagania i perfekcjonizm rodziców.
1: Wróćmy jeszcze, proponuję na chwilę, do kwestii wybaczenia. W jaki sposób

0: potrzebuje mieć stabilizację i bezpieczeństwo. I wtedy jakby to jest iluzja kontrola wagi, prawda? To jest iluzja kontroli w ogóle nad czymkolwiek, ale do tego dochodzi właśnie wymagania i perfekcjonizm rodziców.
1: Wróćmy jeszcze, proponuję na chwilę, do kwestii wybaczenia. W jaki sposób

0: no, zapragnęła się z nią pojednać. Jak mogłoby to wyglądać krok po kroku, żeby zakończyło się, no powiedzmy, jakimś porozumieniem, tak? Mm-hmm. Pojednaniem.
1: Znowu dążysz do jakiegoś idealnego końca, prawda? Do jakiegoś happy endu.
0: Z uporem maniaka, tak.
1: Tak, tak. Ja myślę sobie, że tak, jest to możliwe, ale wymaga dobrego słuchania z dwóch stron, prawda? Mm-hmm. Czyli wysłuchania, zrozumienia. Bo wiadomo, że dzieje się nam krzywda jakaś jako dzieciom, prawda? Ale potrzebujemy widzieć jakby całokształt. Załóżmy, że ten rodzic nie mógł inaczej. Nie mógł inaczej, bo nie miał skąd czerpać, prawda? Czyli też był w jakiś sposób wychowany. Też był wychowany na przykład przemocowo. Albo była jakaś choroba psychiczna, albo depresja, prawda? I że tutaj no, nie mogło być inaczej, prawda? Czyli takie zrozumienie tego. Ale też właśnie na czym polega to pojednanie, że ta matka wysłucha i na przykład przeprosi. Czyli uzna to, że coś zrobiła źle. Czyli musiałaby trochę tak dojść do takiego wniosku, że coś poszło nie tak w tym wychowaniu. Mhm.
0: No dobrze, a co takiego daje takiej dorosłej już kobiecie, córce swojej matki, matki, która ją krzywdziła w taki czy inny sposób, że ona do końca życia, ta córka, będzie tą matkę za wszystko winić, za swoje wszystkie niepowodzenia, wszystko będzie zrzucać, czyli na zasadzie wszystkiemu winni są twoi starzy, prawda?
1: Tak,
0: na ten
1: tak.
0: temat też kiedyś rozmawiałem w drogowskazach, też bardzo ciekawy temat. Rozumiesz, o co mi chodzi, tak? Że cały czas ta matka będzie obwiniana o wszystkie, o całe zło tego świata.
1: No i tutaj właśnie no, możemy się kręcić w kółko,
0: no
1: tak, do końca świata,
0: tak.
1: Ale to, co robimy w terapii na przykład, to tak zwany reparenting, czyli ja teraz jestem rodzicem dla siebie, prawda? Czyli ja trochę odrabiam lekcje za swoich rodziców, za swoją matkę. I teraz ja się będę opiekować sobą, czyli ja będę robić rzeczy dla siebie. Czyli jak doszło do deprywacji emocjonalnej, czyli takiego zaniedbania emocjonalnego, to ja będę uważna na siebie. Będę się sobą opiekować w momentach szczególnie stresujących. Czyli będę dbała o takie podstawowe potrzeby fizjologiczne, chociażby jak jedzenie, spanie, prawda, wypoczynek. Ale też będę dbała o kontakt z ludźmi. Będę dbała o to, żeby właśnie komuś się wypłakać, żeby wypowiedzieć to, prawda. Coś, czego może nie miałam jako dziecko, prawda. Czyli tu potrzebuję odrobić za swoją matkę.
0: Marto, matka nadgorliwa, taka, która chce być idealna, lepsza od innych matek dla swojej córki. Jaką córkę wypuści w świat i skąd się bierze też taka postawa u takiej matki? Nie wiem, za dużo Instagrama na przykład, że spytam trochę ironicznie?
1: No ja się wychowałam w dobie poradników, więc i też gazetek różnych dla mam, prawda? I jak to czytałam, to myślałam, Boże drogi, jeszcze tego nie zrobiłam, jeszcze tamtego nie zrobiłam. Czyli tak, za dużo informacji powoduje to, że po prostu chcemy dorównać. No ale znowu, tutaj jest winny perfekcjonizm, czyli że ja muszę dorównać do jakichś wymagań zewnętrznych i pamiętajmy, że mam jeszcze wewnętrzne wymagania, czyli zewnętrzne i wewnętrzne, jak gdzieś usłyszę, że coś jeszcze powinnam zrobić, no to idę za tym. Czyli tutaj znowu takie osadzenie się w sobie, wiem, czego chcę, czego potrzebuje moje dziecko, zatrzymuję się przy tym i nie staram się być bardziej. Jest takie zatrzymanie.
0: Czyli takie błędne koło, trochę taka matka, która chce być za wszelką cenę lepszą wersją samej siebie, tak? Choć nie ma na przykład na to czasu, narzędzi i tak dalej, tak? I ta córka, która tam gdzieś cały czas jest obok i widzi tą matkę, która po prostu cały czas biegnie, nie patrząc się na to, co robi córka tak naprawdę.
1: No tak, to jest takie odklejenie.
0: Takie odklejenie, tak. A matka, która córkę często, Marto, wpędza w poczucie winy, jaką krzywdę jej wyrządza na przyszłość. Może podaj, może jakiś konkretny przykład takiego zachowania.
1: Poczucie winy chyba jest najgorszą emocją, bo często nie wiemy, co mamy z tym zrobić, prawda? Ono może dręczyć po prostu w tak zwanej pętli. Często są takie komunikaty na przykład rodzica, które mówi o jakiejś przykrości takiej, czyli, że przez ciebie, nie wiem, mama będzie płakać. To już mówimy tutaj o takim komunikacie do małego dziecka, prawda? Albo mamie jest smutno, bo tak robisz. Już nie mówię o takich, wpędzicie mnie wszyscy do grobowej deski, załóżmy, albo, nie wiem, pojechać jeszcze bardziej, że przez was to po prostu już serce mi nie wyrabia, prawda? Czyli to jest takie straszenie. Ale wystarczy westchnięcie, naprawdę. Czyli, że matka wzdycha w obecności dziecka i to dziecko nie wie, czy coś teraz powiedziało, czy coś nie powiedziało, czy zrobiło coś, że mamie jest ciężko. I to jest już właśnie to poczucie winy, prawda, że dziecko myśli o sobie, jestem zła, bo sprawiam przykrość swojej mamie. I to jest bardzo silny komunikat, niestety w terapii, jestem złą osobą, dlatego że skrzywdziłam swoją mamę. Że ona płakała na przykład przeze mnie, albo musiała być zdenerwowana, prawda, wyszła z siebie.
0: Córka też może dorastać pod opieką ma-

0: matki chorej psychicznie. To chyba szczególnie trudna sytuacja, tak to sobie wyobrażam. Wiesz, matka z depresją, ze stanami lękowymi, ze schizofrenią, z PTSD. Straszne, prawda? Córka takiej kobiety może wejść w dorosłe życie nieźle pokiereszowana. W jaki sposób pokiereszowana?
1: No też jest niezaopiekowanym dzieckiem, czyli że było skupienie na chorobie mamy.
0: Parentyfikacja też tu się pewnie kłania trochę,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak. Ale często to dziecko właśnie musi być takim promyczkiem też dla tego rodzica, czyli musi się starać ze wszystkich sił.
0: Chodzić na paluszkach, pocieszać i tak dalej. Na przykład opiekować się, leki
1: ale
0: podawać.
1: Ale rozumieć to też, że mama jest no po prostu, nie jest w rzeczywistości, jest zajęta sobą. Często to dotyczy też chłodu takiego. Jeżeli matka jest w depresji, czy ma schizofrenię, to będzie chłodną matką.
0: A co mogłabyś na sam koniec powiedzieć wszystkim kobietom, Marto, które nie miały lub nie mają lekko ze swoimi matkami? Co mogłyby zrobić dla siebie, żeby poczuć się lepiej, żeby miały siłę do tego, żeby odpiąć się od takiej niezdrowej zależności, przykrych doświadczeń?
1: Pomyśleć o sobie jako o małej dziewczynce. Jestem małą dziewczynką, która potrzebuje teraz zaopiekowania. To nie jest infantylne, to nie jest głupie. To jest takie pogłaskanie siebie. Można znaleźć sobie taki punkt na ciele na przykład, który wspiera, prawda? Czyli, że ja trzymam siebie za rękę, teraz właśnie dotykam swojej ręki, prawda? I że głaskam siebie. I że jestem przy tobie, prawda? Czyli taka obecność, czyli ćwiczenie obecności, po prostu takiej prosta rzecz, że jestem przy tobie. Taki komunikat, nawet można sobie nagrać medytację, taką właśnie oddychaj. Jestem przy tobie, jestem blisko, nie opuszczę cię nigdy.
0: A kiedy i to nie pomoże, albo czujemy, że jest to niewystarczające, to wtedy no warto nie czekać i po prostu poprosić o pomoc fachową, prawda? Jeżeli
1: tak.
0: To jest...
1: Tak, bo to jest takie przerobienie też tych schematów, tym kątem emocjonalnym też. Tam jest dużo emocji, które są zamrożone przez wiele lat. Więc myślę sobie, że to jest z pomocą czyjąś, prawda? Czyli w relacji terapeutycznej jest to jak najbardziej bezpieczne do zrobienia.
0: I musimy kończyć, choć doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że nie wyczerpaliśmy tego tematu. Mam nadzieję jednak, że udało się nam zadać najważniejsze pytania, jego dotyczące i też zadowalająco na nie odpowiedzieć. W roli ekspertki w studiu pojawiła się Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów i jest autorką książki Szczęśliwa dorosła córka, uzdrawianie ran z dzieciństwa. Marto, bardzo Tobie dziękuję za poświęcony czas, za spotkanie w studiu.
1: Dziękuję.
0: Pełne wersje

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny

0: Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Marzy ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu rockowista. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter. Wolf Alice, Airborne, Avatar, Laguna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Kulisy władzy. Nieznane anegdoty i historia Polski opowiedziana przez człowieka, który ją współtworzył. Wydawnictwo Harde zaprasza na spotkanie autorskie z byłym premierem Leszkiem Millerem i dziennikarzem Jackiem Prusinowskim wokół książki Alfabet Millera. Spotykamy się 11 czerwca o godzinie 18 w hotelu Bellotto przy ulicy Senatorskiej w Warszawie. Będzie także okazja do zadania pytań autorom. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
2: Marzy Ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Homa, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
3: Kings of Leon powracają. Rockowe brzmienia, które pokochały miliony fanów. Siedemnastego czerwca. Atlas Arena Łódź. Bilety na biletserwis.pl. Na koncert Kings of Leon zaprasza agencja Prestige MJM. Poleca SK Rock.
0: Reklama.

0: Reklama. Marzy Ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Laguna Coil, Lord of the Lost, Nowa Twins, Koma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
1: Reklama.

Kiedy przechodzisz pod oknem, śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to, czy ustoję, czy upadnę. Bo ty tak pięknie pachniesz, kiedy przechodzisz pod

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max.

0: Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Marzy ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nowa Twins, Homa, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
2: Kulisy władzy, nieznane anegdoty i historia Polski opowiedziana przez człowieka, który ją współtworzył. Wydawnictwo Harde zaprasza na spotkanie autorskie z byłym premierem Leszkiem Millerem i dziennikarzem Jackiem Prusinowskim wokół książki Alfabet Millera. Spotykamy się 11 czerwca o godzinie 18 w hotelu Bellotto przy ulicy Senatorskiej w Warszawie. Będzie także okazja do zadania pytań autorom. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
3: Reklama.

0: synu, mam z tobą do pogadania.
1: Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę.
0: A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czep się tramwaja,

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie,

0: Toksyczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kulisy władzy, nieznane anegdoty i historia Polski opowiedziana przez człowieka, który ją współtworzył. Wydawnictwo Harde zaprasza na spotkanie autorskie z byłym premierem Leszkiem Millerem i dziennikarzem Jackiem Prusinowskim wokół książki Alfabet Millera. Spotykamy się 11 czerwca o godzinie 18 w hotelu Bellotto przy ulicy Senatorskiej w Warszawie. Będzie także okazja do zadania pytań autorom. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie m.in. Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca SK Rock.
3: Reklama SK Rock Warszawa.